0: worek z forsą. A ja
1: czuję,
0: krążę na okrągło. Jestem jak worek z forsą. Oni czują samotność, a ja nie czuję już nic. Wow, wow, wow. Yeah, yeah, yeah. Krążę na okrągło. Jestem jak worek z forsą. Oni czują samotność, a ja nie czuję już nic. Chodzę do klubu wolno. One się patrzą mocno. Ej, co to pogląd? Mam w iPhone'ie jak nic.
2: Patrzysz na mnie jak za pierwszym razem. Jestem tym samym nieznajomym, który dostarczył ci masę wrażeń. Nie pytaj o emocje. Chcę ciebie nie motkę. Chcę ciebie nie idiotkę, która zrobi wszystko, żeby wkraść w to, co modne.

jakie mam plany, co mnie wie. Mówi językiem ciała, mówi mi bierz co chcesz. Ona by chciała wiedzieć, jakie mam plany, co do niej. Mówi językiem ciała, mówi

0: celu pomiędzy zdroje. To jest monopol, czworo, a nie troje. Olodaj znaka, jak z projektem stoję.
1: No nieźle, nieźle.
0: I chwila szybko, do Roberta dzwonię.
2: Siemanko, pyku.

0: Kultura.
1: Paulina Chorwatowska, zapraszam. Najlepsze taneczne pary z całej Polski w jednym miejscu. Już 23 maja parkiet koszalińskiej hali widowiskowo-sportowej zapłonie. A to wszystko za sprawą jubileuszowej edycji Pasja Cup. W ramach Pucharu Polski przyjadą najlepsze pary taneczne. A wisienką na torcie będzie uroczysta gala wieczorna, którą poprowadzi Agnieszka Kaczorowska. Oprócz tego studio tańca Pasja obchodzi swój jubileusz, co tworzy to wydarzenie jeszcze bardziej wyjątkowym. O szczegółach tej edycji Oliwia Kisielewska rozmawiała z naszymi gośćmi.
2: Robert Rowiński, założyciel studia tańca Pasja.
3: Violeta Wojciechowicz, właściciel studia tańca Pasja.
4: Nadchodzi kolejna edycja Pasja Cup 2026. Co w tym roku znalazło się w programie? Czego mogą spodziewać się nasi słuchacze?
2: No przede wszystkim to już jest kolejna impreza, którą organizujemy. Już wiele ich zorganizowaliśmy, a w tym roku mamy coś wyjątkowego ze względu na to, że mamy 20-lecie. Więc atrakcji będzie bardzo, bardzo dużo. Przede wszystkim zaczynamy blok od 9 rano z najmłodszymi uczestnikami. Tam będzie rywalizacja sportowa. Później zaczynamy blokiem, który będą tańce nowoczesne, grupy taneczne, inne formy tańca. A kończymy galą wieczorną, którą zaczynamy o godzinie 17, ze względu na to, że mamy Dni Koszalina i jednak jesteśmy wpisani jako część tych Dni Koszalina, obchodów jubileuszowych Dni Koszalina, z czego jesteśmy bardzo wdzięczni za to wyróżnienie. O godzinie 17 rozpocznie się gala wieczorna, gdzie zatańczą najwyższe kategorie taneczne. Są to kategorie taneczne Under 21 i kategorie dorośli w Pucharze Polski. No i już wiemy, że przyjadą do nas najlepsze polskie pary, więc ciężko nam było to zorganizować do końca, ale rzeczywiście się udało. Te pary będą to pary, które tańczą na mistrzostwach świata, na największych turniejach świata, więc będzie na pewno na co popatrzeć i oko zawiesić. No a całość jakby

Nam było to zorganizować do końca, ale rzeczywiście się udało. Te pary będą to pary, które tańczą na mistrzostwach świata, na największych turniejach świata, więc będzie na pewno na co popatrzeć i oko zawiesić. No a całość jak

0: Ale tym razem też będzie to trochę w innej formie. W zeszłym roku miała okazję zatańczyć ze mną, a na nasze 20-lecie zatańczy ze swoją celebrycką gwiazdą, z Marciną Rokacewiczem, część swojego spektaklu muzycznego, autorskiego. Spektakl 7 jest spektaklem, który bardzo jest promowany w Polsce i sprzedaż biletów jest bardzo, jakby są wyprzedane, więc oni dodatkowo robią te spektakle, żeby rzeczywiście ludzie mogli ujrzeć. No i jakby na naszą prośbę, przez naszą znajomość i przyjaźń, to będzie chyba dla nich pierwsze takie wystąpienie, że w trakcie Turnieju Tańca będziemy mogli zobaczyć fragment tego spektaklu. Więc Turniej Tańca nie tylko z innymi formami tańca, ale również stanie się teatralną formą tego dnia.
1: A ilu tancerzy w ogóle się spodziewacie?
2: To znaczy cały czas trwają zapisy. My zapisy i listy startowe zamykamy dopiero w poniedziałek, więc cały czas te pary się, że tak powiem, zapisują. Również inne formy taneczne. W tej chwili mamy około 300 tancerzy w innych formach tanecznych, zespołach tanecznych, które odbędą się o godzinie 14, te zawody. Ale co jeszcze jest bardzo ważne podczas tego turnieju, to co nas bardzo mocno wyróżnia na rynku, to to, że zawsze staramy się podczas takich imprez robić coś, co jest jakby częścią taką darmową dla mieszkańców Koszalina, dla dzieci. I tutaj też postanowiliśmy wyjść do naszych mieszkańców. O godzinie 12 będzie wielka darmowa lekcja tańca z okazji Dnia Mamy, ponieważ bliziutko 26 obchodzimy Dzień Mamy. I będzie przygotowana również strefa dla dzieci, tak? Będzie strefa zabaw, animacji, dmuchańców, będą lekcje akrobatyki, artraki, konkursy z nagrodami dla mam i dla dzieci, tą lekcję, którą poprowadzi Robert Trowiński, więc serdecznie zapraszamy. Jest to wejście darmowe, godzina 12, więc turniej naprawdę składa się z wielu składowych, że tak powiem, ponieważ bardzo chcieliśmy pokazać na tym 20-leciu, co robiliśmy, co robimy i co będziemy robić, tak? Że nie tylko taniec towarzyski, też inne formy taneczne, że ogólnie zajmujemy się bardzo szeroko tańcem.
1: Gdzie się odbędzie Pasja Cup? Którego dnia, o której? Tak organizacyjnie, żeby nasi słuchacze wszystko dokładnie wiedzieli.
2: Co roku organizujemy turniej w hali widowiskowo-sportowej w Koszalinie na ulicy Śnieteckich 4. Jest to 23 maj. Startujemy godzina 9, 12 darmowa lekcja, 14 inne formy taneczne, 17 wieczorna gala taneczna Pucharu Polski.
1: I właśnie też jeszcze tutaj dopytam o Agnieszkę Kaczorowską. Rozumiem, że to będzie fragment spektaklu.
0: Oczywiście tak, to będzie fragment spektaklu, dlatego że nie możemy sobie pozwolić na to, żeby to był cały spektakl, który trwa godzinę 45 minut, ponieważ jest to fragment show, ze względu wybrany przez nich, bo będzie rywalizacja sportowa w trakcie. Proszę nam wierzyć, że będzie bardzo, bardzo tanecznie i bardzo emocjonujące.
1: Ja jeszcze też dopytam o te właśnie formy taneczne. Jakbyście mogli nam opowiedzieć troszkę więcej o rodzajach tych tańców, które będziemy mogli zobaczyć na scenie.
2: To są inne formy taneczne. To jest bardzo szeroko rozumiana dziedzina taneczna, ponieważ i w tej dziedzinie możemy zobaczyć taniec współczesny, hip-hop, nowoczesne formy taneczne, disco. Więc tutaj tak naprawdę te inne formy taneczne, to jest taki festiwal, w którym każdy może zespół i mini zespół zatańczyć. Także od kategorii do 7 lat, najmłodsze maluszki już będą brały udział w takim festiwalu, po kategorię powyżej 14-15 roku życia.
1: Jeszcze bym chciała tak bardzo podkreślić to, że to jest Puchar Polski, żebyście mogli coś jeszcze więcej nam o tym powiedzieć.
0: No, Puchar Polski to jest kategoria jakby turnieju i ranga turnieju, gdzie pary, najlepsze polskie pary zbierają punkty do Mistrzostw Polski i później do Mistrzostw Świata, więc taki Puchar Polski to są najlepsze polskie pary. No, nam bardzo miło powiedzieć, że rzeczywiście te kategorie, które organizujemy, to tak naprawdę w każdej kategorii znajduje się, tak jak i w innych nowoczesnych formach, uczestnicy również Studia Tańca Pasja, więc tych par ze swojego jakby ramienia wystawiamy bardzo, bardzo dużo i grupy w nowoczesnych formach tanecznych, więc z tego jesteśmy bardzo dumni, bo to jest 20 lat pasji, a rzeczywiście mamy bardzo dużo uczestników. No i ten Puchar Polski, no to tak jak wspomniałem, najwyższe kategorie taneczne, najwyższe klasy taneczne. My możemy się pochwalić, że dwie pary z Koszalina, które mają S-klasę i są półfinalistami Mistrzostw Polski oraz finalistami Mistrzostw Polski, będą występować w tym Pucharze Polski w kategorii Under 21 i w kategorii dorosłych. Więc to są najlepsze koszalińskie pary, nie ma lepszych pary, jeżeli chodzi o te kategorie. I no, a kategoria jest sama jakby najlepsza ze wszystkich kategorii, więc jesteśmy dumni, że takie dwie pary, które tańczą światowe turnieje już, będą reprezentowały Pasję Koszalin.
1: No właśnie, Pasja, 20 lat działalności, no jest to piękna historia, jubileusz w tym roku. Chciałabym chciałabym, żebyście też opowiedzieli troszeczkę o studiu, o tym, jeżeli możecie, jak to się zaczynało, o takich najlepszych momentach.
0: Najlepszych momentach.

0: Komplementów jest mnóstwo, co tydzień je jakby odbieramy, bo rzeczywiście stworzyliśmy atmosferę w Studio Tańca Pasja, która jest no bardzo taka radosna, szczęśliwa, pogodna, a to przede wszystkim rodzinna, bo my tworzyliśmy pasję jako rodzinny biznes, Violetta jest moją siostrą, więc jesteśmy rodzeństwem, które postanowiło realizować się taneczne. Moja siostra kiedyś tańczyła, więc ma doświadczenie, jeżeli chodzi o taniec, a ja jeszcze nie przestałem, więc tanecznie z pasją przechodzimy nasze życie. Wiola zajmuje się bardziej organizacyjnymi sprawami i głównie zajmuje się takimi organizacyjnymi sprawami jak organizacje turnieju, jest menadżerem też studia. Ja bardziej zajmuję się artystyczną częścią i tych widowisk i tak naprawdę pasji z całego studia, więc oczywiście mamy fantastyczną kadrę, młodą kadrę, która cały czas my ich rozwijamy i oni przekazują swoją wiedzę dalej, więc to też jest bardzo fajne. No i mamy taką naprawdę rodzinną atmosferę. Zaczęło się to 20 lat temu i jest co świętować. Tak naprawdę z naszego ramienia Studia Tańca Pasja wykształciliśmy mnóstwo tancerzy, którzy tańczą po świecie i to jest taka tak naprawdę duża duma, ale nie mówimy, że to trzeba jeździć po świecie i tańczyć po świecie, bo nasze koszalińskie pary również jeżdżą na świecie i są czołowymi polskimi parami, więc naprawdę mamy się czym pochwalić w tańcu towarzyskim, ale w innych formach tanecznych również, czy w akrobatyce, czy w tańcu nowoczesnym. No rzeczywiście tych wyników i tych osiągnięć jest bardzo dużo, co nas bardzo, bardzo cieszy i jakby no napiewa nas dumą.
1: Ja jeszcze tak organizacyjnie może zapytam właśnie, jak funkcjonuje wasza szkoła, w sensie jakie macie grupy, jak można do was dołączyć?
2: W Studiu Tańca Pasja można uczyć się już od trzeciego roku życia, więc ten wachlarz tych usług jest naprawdę bardzo, bardzo, bardzo duży. Często taki trudny nawet do wyboru, ponieważ jest tych form tanecznych bardzo dużo. Ponowoczesne formy taneczne, bardzo teraz popularna jest akrobatyka powiązana z tańcem, więc jest dużo takich zajęć obecnie w pasji. Taniec towarzyski, co oczywiście jest zawsze domeną naszego studia, już można od piątego roku życia rozpocząć taką przygodę z tańcem towarzyskim. Inne formy taneczne, nowoczesne formy taneczne, hip-hop, zajęcia dla osób dorosłych, dla pań, z latino, w parach, nowożeńcy, pro-am, gdzie profesjonalista tancerz tańczy.

Więc jest dużo takich zajęć obecnie w PASI. Taniec towarzyski, co oczywiście jest zawsze domeną naszego studia, już można od 5 roku życia rozpocząć taką przygodę z tańcem towarzyskim. Inne formy taneczne, nowoczesne formy taneczne, hip-hop, zajęcia dla osób dorosłych, dla pań, z latino, w parach, nowożeńcy, pro-am, gdzie profesjonalista, tancerz tańczy.

0: Sam do takiego spędzania czasu, do takich zajęć dla dzieci pozaszkolnych, ponieważ no, na przestrzeni tych lat ostatnich widzimy, że rzeczywiście taniec bardzo mocno wzbogaca dzieci, czy taniec, czy gimnastyka, czy akrobatyka. To jest coś, czego dzieci naprawdę w tych czasach bardzo mocno związanych z mediami i z elektroniką jak najbardziej potrzebują tego ruchu i tego takich spotkań z dziećmi, młodzieżą.
1: Co jest bardzo istotne w ogóle, to stworzyliśmy taki autorski program artystyczny, że u nas dzieci się zaczynają rozwijać poprzez zapisanie od najmłodszego roku życia tak naprawdę i włączamy jakby wszystkie elementy tańca. I to dziecko, które rzeczywiście już ma styczność po pierwszym, po drugim roku życia z tańcem, może sobie dobrać swój rodzaj tańca i rozwijać się w przestrzeni i w dziedzinie, którą pragnie. A tak naprawdę Studio Tańca Pasja zapewnia wszystkie te dziedziny. Więc to nas wyróżnia na rynku w koszalińskim, ponieważ u nas są wszystkie formy tańca. Po taniec towarzyski hip-hop, taniec nowoczesny, akrobatykę i tak dalej i rzeczywiście to dziecko ma takie prawo wyboru i kształci się i rozwija w dziedzinie, której chce i robi to na najwyższym poziomie w mieście.
0: Ponieważ nie jesteśmy szkołą taką mocno profilowaną, wiadomo, że gdzieś ten taniec towarzyski towarzyszy nam, ponieważ z niego się wywodzimy, natomiast nie jesteśmy profilowaną taką szkołą z jednej dziedziny, więc to rzeczywiście jest to, co udało nam się osiągnąć przez 20 lat.
2: Form tańca jest właśnie bardzo dużo i ja bym chciała Was zapytać, czy dalej jednak ten towarzyski jest najpopularniejszy u Was, czy coś innego już zaczyna troszeczkę wskakiwać do góry?
0: Bardzo jest to podzielone. Ostatnimi czasy znowu taniec z gwiazdami bardzo mocno stał się popularny i to jest też tak, że jaka fala jest gdzieś w mediach, taka fala też jest troszeczkę u nas, ale bardzo, można powiedzieć, że u nas jest pół na pół. Połowa tańca towarzyskiego, a druga połowa to są inne formy taneczne połączone też z tą akrobatyką. Natomiast cieszy nas bardzo mocno, że taniec towarzyski wraca do takiej naprawdę świetności, bo rzeczywiście zainteresowanie w tym sezonie tanecznym tańcem towarzyskim było bardzo, bardzo duże.
1: Można też powiedzieć ze względu na to, że rzeczywiście domeną jest taniec towarzyski, to tylko ze względu na to, że ja z moich jakby osiągnięć tanecznych jako dyrektor artystyczny tej szkoły tańca, no rzeczywiście bardzo kierunkuję te osoby, które rzeczywiście decydują się na taniec towarzyski i mają bardzo dużo takich możliwości. Ja przede wszystkim też kontaktu, bo umówmy się, że rzeczywiście można tańczyć, ale też trzeba wiedzieć, gdzie występować, jak występować, w jakich turniejach brać udział, żeby osiągnąć sukces. No jednak ja przetarłem tę drogę w Koszalinie. Myślę, że nikt tak nie przetarł tej drogi, więc a ja jeszcze dalej jestem czynnym tancerzem. Mam kilka projektów w głowie, które chciałbym jeszcze zrealizować, nie omijając przy tym Koszalina, więc naprawdę zapraszamy do Studia Tańca Pasja.
2: Dlaczego warto 23 maja pojawić się w hali widowiskowo-sportowej i zobaczyć to wyjątkowe widowisko na własne oczy?
0: Ponieważ jest to widowisko przede wszystkim dla każdego, tak? I dla małego, i dla dorosłego, i dla mamy, i dla taty. Jest to wydarzenie taneczne, ale mnóstwo będzie się działo również dla osób, które z tańcem nie są związane, a być może po tej imprezie staną się częścią takiej rodzinnej, tanecznej atmosfery. Więc zapraszamy serdecznie 23 maja, hala widowiskowo-sportowa. Zaczynamy od 9. Sprawdzajcie nasze social media, tam będzie wszystko powiedziane, co się będzie o której godzinie działo dokładnie.
3: A przypomnijmy, Pasja Cup odbędzie się 23 maja w hali widowiskowo-sportowej przy ulicy Śniadeckich 4. Rywalizacja startuje o 9, a o 12 zaplanowano darmową lekcję tańca dla mieszkańców. Szczegółowy harmonogram znajdziecie w mediach społecznościowych Studia Tańca Pasja. Spotkanie z templariuszami, rozgrzany do czerwoności piec do wypalania szkła, a do tego koncerty i spotkania z wyjątkowymi osobami. To wszystko czeka w Jeleniej Górze i okolicach w czasie zbliżającej się Nocy Muzeów. O szczegółach Błażej Stachewicz.
4: Witam Państwa bardzo gorąco. Przy mikrofonie Błażej Stachewicz, a wraz ze mną w studio jest wyjątkowy gość, Julita Zaprocka, dyrektor Muzeum Karkonoskiego. Dzień dobry, pani dyrektor.
5: Dzień dobry.
4: Spotykamy się dzisiaj przy okazji wyjątkowego święta miłośników, zwiedzania, ale nietypowego, niecodziennego, bo nocnego, już w ten weekend w Jeleniej Górze, ale nie tylko, o czym za chwileczkę się Państwo będą mogli przekonać, rusza Noc Muzeów. Pani dyrektor, może zacznijmy od tego, jaka jest idea takiej Nocy Muzeów?
5: To wyjątkowa okazja, aby zainteresować ofertą kulturalną, ofertą muzealną tych, którzy albo nie mają czasu, albo specjalnie nie przejawiają zainteresowania w tym kierunku, bowiem muzea otwierają szeroko swoje drzwi. zazwyczaj przez całą noc. Muzeum Karkonosza.

0: na przykład aż do północy, oferując poza ekspozycjami stałymi, czasowymi, również specjalne atrakcje artystyczne i kulturalne. Ta idea sięga nieomal pół wieku i rozpoczęta była przez Muzea Berlińskie od 2003 roku. Realizowana jest w Polsce, rozpoczęła się w Poznaniu i potem dość szybko rozpowszechniła się na wszystkie inne instytucje. Muzeum Karkonoskie od lat bierze udział w tej ogólnopolskiej imprezie i również tego roku zapraszamy na gorączkę sobotniej nocy do Muzeum Karkonoskiego. Nie bez przyczyny wspomniałam słowo ogień i gorączka, bowiem pracować będzie pełną parą Huta Szkła, laboratorium szkła, zlokalizowane przy naszej siedzibie głównej przy ulicy Matejki i już w najbliższą sobotę, aż do północy będziemy mogli podziwiać kunszt artystyczny jednej z najbardziej cenionych artystek zajmujących się rzeźbą i wzornictwem szkła, pani Aleksandry Kujawskiej, a w dniu następnym, w niedzielę, Huta nadal będzie pracowała i również bezpłatnie będzie można podziwiać kunszt artystyczny pana Marcina Zielińskiego. Poza tym w siedzibie głównej moc atrakcji rozstrzygnięcie konkursów plastycznych dla dzieci, warsztaty plastyczne w plenerze dla najmłodszych, wernisaż wystawy pani Matyldy Koneckiej-Lauler, artystki, która zajmuje się zarówno malarstwem, ilustracją narracyjną czy projektowaniem okładek. Będą przedstawione karkonoskie krajobrazy w zupełnie innym, symbolicznym, metaforycznym wymiarze z elementami baśniowymi, ale i realistycznymi, a i fantastycznymi. Myślę, że wszystkich zachwyci ta ekspozycja, która będzie otwarta aż do końca czerwca tego roku. Podczas Nocy Muzeów zaplanowane jest również kuratorskie oprowadzanie po wystawie czasowej w kręgu twórców kolonii, karkonoskiej kolonii artystycznej Friedrich Iwan. Wystawa jest częścią projektu ukazującego fenomen kolonii artystycznej w Karkonoszach z początku XX wieku. Na ekspozycji będzie można zobaczyć ponad 300 prac, grafiki, akwarele, obrazy olejne oraz pamiątki związane z Friedrichem Iwanem, związanym z Jelenią Górą. O 21:00 wyjątkowy koncert właśnie w przestrzeni Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze, koncert Świetne Opowieści, zrealizowany przez uczniów Państwowej Szkoły Muzycznej pierwszego i drugiego stopnia imienia Stanisława Łoniuszki w Jeleniej Górze. Podczas całej nocy oferujemy Państwu zwiedzanie wystaw również stałych i spotkania z kuratorami i zapraszamy do niespiesznego delektowania się sztuką, do wspólnego poznawania historii naszego miasta i regionu. Dla tych, którzy zostaną z nami dłużej, koła gospodyń wiejskich z Wojanowa, Dąbrowicy i Mesłokowic będą oferowały przysmaki lokalne.
1: Bardzo dużo atrakcji, bo tutaj powiedzieliśmy, co będzie się działo w głównym oddziale. Za chwileczkę do tego jeszcze przejdziemy. Chyba niełatwo będzie zaplanować odwiedziny we wszystkich oddziałach Muzeum Karkonoskiego w tym roku.
0: Myślę, że w bogatym kalendarzu, programie wydarzeń, które przygotowaliśmy dla Państwa na tę wyjątkową noc, każdy znajdzie coś dla siebie. W naszym oddziale w Muzeum Historii i Militariów na ulicy Sudeckiej w Jeleniej Górze od godziny 16 aż do 23 możliwe jest nie tylko zwiedzanie wystawy plenerowej uzbrojenia Wojska Polskiego, ale też otwartych wnętrz pojazdów, czołgu, helikoptera, wyrzutni rakiet czy stacji radarowej. O godzinie 16 zaplanowane jest otwarcie nowej wystawy czasowej Wojny Szpiegów w Kotlinie Leniogórskiej, która odsłania mało znane epizody z działalności wywiadowczej sabotażowej na przestrzeni ponad 70 lat, od okresu I wojny światowej aż po schyłek zimnej wojny. Bardzo ciekawe dokumenty, odtajnione dokumenty CIA dotyczące strategicznych właśnie obiektów w naszym regionie, a jednym z najcenniejszych eksponatów będzie polska maszyna szyfrująca Dudek, której kodu nigdy nie złamano, czy legendarna maszyna szyfrująca Enigma. Zapraszamy również wszystkich na specjalnie przygotowaną na tę noc interaktywną zabawę, grę operacyjną i wspólne poszukiwanie szpiegów w muzeum. A dla zwiedzających, aby wzmocnić swoje siły, wojskowa grochówka.
1: Czyli coś dla miłośników sztuki, coś dla miłośników militariów, ale także będzie można cofnąć się w przeszłość nieco bardziej, bo z pewnością oddział w Bolkowie, Zamek Bolków, który chyba nie wszyscy tutaj mają świadomość, że to jest również oddział Muzeum Karkonoskiego,

0: Tam będą na nas czekać templariusze.
1: Unikalna, średniowieczna warownia w Bolkowie. Zamek Bolków to również oddział Muzeum Karkonoskiego. Czekamy tam również na Państwa aż do północy, oferując nocne zwiedzanie zamku wraz z templariuszami. W przerwie koncert muzyki klasycznej w tych wyjątkowych wnętrzach. Jestem przekonana, że przyczyni się do tego, że Państwo zauroczą się tym zamkiem ponownie i zechcą z nami pozostać na dłużej. W Muzeum Domu Karla i Gerarda Hauptmanu w Szklarskiej Porębie zapraszamy do indywidualnego zwiedzania, ale także do kuratorskiego z oprowadzaniem po ekspozycji stałej i czasowej. Zapraszamy również na prelekcję poświęconą artystom związanym z karkonoską kolonią artystyczną z początku XX wieku. A o godzinie 18:00 otwarcie nowej wystawy malarstwa pani Joanny Turkiewicz-Dąbrowskiej pod tytułem Przeciwieństwa. W ramach wystawy zostaną zaprezentowane akwarele, rysunki, które ukazują dialog między różnymi stanami, emocjami, formami. I choć artystka na stałe mieszka we Wrocławiu, jej największą artystyczną inspiracją nadal pozostają Sudety i w jej twórczości nieustannie przewijają się one mniej lub bardziej odrealnione motywy górskich, krajobrazów, skał i wiatru. Zapraszamy również na pokazy tradycyjnego rzemiosła kowalskiego, inspirowanego historią regionu Karkonoszy aż do godziny 21:00. W międzyczasie rozstrzygnięcie konkursu plastycznego, moja ulubiona legenda o duchu gór, konkurs ilustratorski dla najmłodszych miłośników naszego muzeum. Ostatnie nocne oprowadzanie między godziną 21 a 22:00. Serdecznie zapraszamy również do Szklarskiej Poręby.
0: Czyli będzie się naprawdę sporo działo. Ja już teraz absolutnie jestem przekonany, że jeżeli ktoś chciałby odwiedzić wszystkie oddziały, zobaczyć każdą z wystaw, to będzie to chyba absolutnie niemożliwe. Na szczęście te wystawy zostaną z nami na nieco dłużej.
1: Wystawy czasowe zostają na dłużej. Bardzo interesujące również wystawy stałe dla naszych zwiedzających w kilku wersjach językowych z przewodnikami. Czekają na Państwa. Bardzo serdecznie zapraszamy codziennie od wtorku do niedzieli do siedziby głównej Muzeum Karkonoskiego przy ulicy Matejki i do naszych oddziałów.
0: Pani dyrektor, jeszcze troszeczkę podrążę, bo ja bardzo tak lubię wyszukiwać te rzeczy, które moim zdaniem są najciekawsze. Ciekawsze, oczywiście tutaj każdy ma inny gust, ale chyba wyjątkową okazją jest właśnie rozpalenie tego pieca w głównej siedzibie, bo ten piec nie płonie na co dzień.
1: Laboratorium Szkła to w pełni funkcjonująca huta stworzona tutaj przy Muzeum Karkonoskim w celu promowania najstarszych technik szklarskich związanych z naszym regionem i też w korespondencji z największą w Polsce, jedną z największych i najważniejszych pod względem historycznym w Europie kolekcji szkła artystycznego, jaką dysponuje Muzeum Karkonoskie. Wystawy szkła można zwiedzać codziennie, zaś huta przy Muzeum Karkonoskim odpalana jest czasowo. Wtedy, kiedy nie pracuje pies hutniczy, odbywają się tam różnego rodzaju wydarzenia popularyzujące właśnie twórczość w szkle. Dawniej i dzisiaj odbywają się tam również wystawy szkła współczesnego. Te dwa dni, 16 i 17 maja, warto sobie jednak zaplanować, aby skorzystać z tej okazji, bo następna taka będzie dopiero podczas Europejskich Dni Dziedzictwa w połowie września.
0: Czyli trzeba skorzystać i tu fajnie, że pani podkreśliła, że to jednak będą dwa dni, czyli jeżeli ktoś w sobotę, w tą noc muzeów nie zdąży, to jeszcze na drugi dzień może również państwa odwiedzić.
1: Niedziela również, zapraszamy bardzo serdecznie. W niedzielę przy piecu hutniczym pracował będzie pan Marcin Zieliński, na trwałe związany z pracownią Szklana Manufaktura.
0: Czas do nocy muzeów już odliczamy. Czy jakieś karnety są przygotowane? Czy każdy oddział będzie działał osobno?
1: Udział w nocy muzeów, we wszystkich atrakcjach, które przygotowaliśmy dla Państwa na ten czas, jest zupełnie bezpłatny. Czekamy na Państwa serdecznie, zapraszamy do rozmów i do delektowania się historią, sztuką.
0: Czyli przychodzimy, nie trzeba rezerwować miejsc, wszystko jest bezpłatne i gotowe na odwiedzających. Czy coś jeszcze powinniśmy dodać? Dziękuję bardzo serdecznie. Drodzy Państwo, moim i Państwa gościem była Julita Zaprocka.

0: Dyrektor Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze. Rozmawialiśmy o wyjątkowym święcie miłośników historii, czyli oczywiście o zbliżającej się już 16 i przedłużonej momentami na 17 maja Nocy Muzeów. Pani dyrektor, bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję i zapraszam do muzeum.
0: Nocne zwiedzanie czeka nie tylko w oddziałach i w Muzeum Karkonoskim w Jeleniej Górze, ale także w Karkonoskim Parku Narodowym. Tam bardzo gorąco wszystkich chciałbym zaprosić do Sobieszowa, do Pałacu Sobieszów, gdzie będzie czekała moc atrakcji. A o szczegółach już za chwileczkę opowie Aleksandra Firszt, edukatorka w Karkonoskim Parku Narodowym.
2: Już niebawem wyjątkowe święto miłośników regionu, miłośników najróżniejszych, fajnych punktów, między innymi także Karkonoskiego Parku Narodowego. Noc Muzeów, czyli po zmierzchu, będzie się wiele działo. Co ciekawego w tym roku przygotowaliście jako Park Narodowy?
3: Cały plan jest bardzo obszerny, więc bardzo serdecznie zapraszamy. Od godziny 15 zaczynamy zwiedzanie wystaw. Oczywiście będzie ono bezpłatne, będzie odbywało się co 30 minut zarówno na klimatyczne Karkonosze, jak i naszą drugą wystawę Pałac Sobieszów. Dodatkowo od godziny 15 będziemy bardzo zachęcać do tego, aby robić sobie zdjęcia z rekwizytami na tle pałacu. Myślę, że to będzie bardzo ciekawy punkt. Zapraszamy również najmłodszych, ponieważ od godziny 17 do 19 będzie strefa dzieci, a nawet spotkania z duchem gór, co jest ciekawe, nie zdradzając zbyt wiele. Dzieci będą też mogły posłuchać troszkę o legendach i będą odbywały się warsztaty. Na godzinę 18 mamy zaplanowany koncert uczniów Państwowej Szkoły Muzycznej pierwszego stopnia imienia Janiny Garści w Jeleniej Górze i odbędzie się właśnie występ. O godzinie

uczniów Państwowej Szkoły Muzycznej pierwszego stopnia imienia Janiny Garści w Jeleniej Górze i odbędzie się właśnie występ. O godzinie

0: Na godzinkę 20 też bardzo serdecznie zapraszam na kino plenerowe, gdzie odbędzie się seans filmu Noc w muzeum. W zależności od pogody, kino plenerowe odbędzie się, jak sama nazwa wskazuje, w plenerze lub przeniesiemy je do sali konferencyjnej, tak aby seans filmu odbył się jak najbardziej możliwie wygodnie dla oglądających.
1: To jeszcze na koniec, może zanim zaprosimy, to dlaczego warto być z Wami? Tutaj już dużo argumentów padło, ale gdybyśmy mieli tak w krótkich, żołnierskich słowach powiedzieć, czemu koniecznie trzeba odwiedzić Sobieszów i KPN?
0: Myślę, że warto zobaczyć pałac z zupełnie innej perspektywy, jak wygląda w zupełnie innym wydaniu, troszeczkę o innych godzinach i również kiedy tyle się wokół niego dzieje.
1: To co, zapraszamy na koniec.
0: Oczywiście, że tak, zapraszamy serdecznie.
2: A więcej szczegółów możecie znaleźć na social mediach, a także na stronie Karkonoskiego Parku Narodowego. Tam dokładnie zobaczycie, co jeszcze ciekawego będzie czekać już w zbliżający się weekend. A dziać się będzie bardzo dużo i to nie tylko w Karkonoskim Parku Narodowym. Na przykład Noc Muzeów czeka na Was także w teatrze, w Zdrojowym Teatrze Animacji. Zobaczycie wyjątkowy spektakl Dzienniki Gwiazdowe na podstawie Stanisława Lema, a do tego bezpłatne nocne zwiedzanie teatru z przewodnikiem sudeckim Gracjanem Kiliańskim. Tutaj szczegóły oczywiście znajdziecie na ZTA, a tam Noc Muzeów startuje o 19:00. Natomiast z Centrum Kultury Zameczek w Jeleniej Górze zaprasza Was nieco wcześniej na 11:00 i na 16:00 na sentymentalną podróż, unikatowe zwiedzanie zameczku z jego dawną mieszkanką, a będzie Was oprowadzać po tym wyjątkowym gmachu Bożena Iwanowska z domu Dyśko, która wraz z dziadkami i rodzicami kiedyś mieszkała w zameczku jeszcze w czasie wojny i kilkanaście lat po jej zakończeniu w latach 44-64. Udanego zwiedzania, Błażej Stachewicz, do usłyszenia.
3: Do akcji włącza się także Muzeum Ziemi Sądeckiej. Tu co roku Noc Muzeów przyciąga tłumy.
4: Noc Muzeów cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem. Właśnie to jest bardzo ciekawe zjawisko, ponieważ muzeum jest otwarte na co dzień. Jest jakaś taka siła i magiczna atmosfera tego wieczoru, że ludzie chętnie przychodzą. Do tego są dodatkowe warsztaty, więc można zrobić coś kreatywnego.
3: Mówiła Anna Florek z muzeum, a Noc Muzeów w sobotę od 18 do 22. Spora atrakcji czeka także w domu rodzinnym ojca świętego Jana Pawła II w Wadowicach.
5: Co roku również bardzo dużą wagę przykładamy do tego, by przygotować jakieś niespodzianki, by nasi przewodnicy mogli wcielić się w różne postaci, które prowadzą zwiedzających wtedy po całej ekspozycji. Wśród tych postaci, które będziemy chcieli pokazać w czasie Nocy Muzeów, znajdzie się Karol Wojtyła senior.
3: Mówiła Anna Czajkowska-Sałapat. I jeszcze na zakończenie zaproszenie do Muzeum Lalki w Łodzi. Przez 4 lata tworzyła wyjątkową kolekcję ponad 1000 lalek z różnych zakątków świata. I tą wystawą dzieliła się z łodzianami. Placówka jednak zakończy działalność wraz z końcem czerwca. Warto zatem przy okazji Nocy Muzeów odwiedzić także to wyjątkowe miejsce. Szczegóły znajdziecie na Facebooku Muzeum Lalki w Łodzi.
6: Kultura.
3: Paulina Horwatowska, zapraszam. Ponad 2000 tancerzy odwiedzi Trzebnicę. Przed nami piąta edycja tanecznego Buzz Dance Festiwalu. To 3 dni pokazów tanecznych, klasycznych, nowoczesnych i towarzyskich. O tym, co czeka nas podczas tegorocznego festiwalu, opowiedział nam jego organizator Adrian Stryjczak.
7: Gmina Trzebnica od kilku lat jest gospodarzem takiego turnieju tanecznego Buzz Dance Festiwalu. W tym roku piąta jego edycja. To zacznijmy może od tego, jak to się stało, że taniec w waszym wydaniu właśnie dzięki waszemu festiwalowi dotarły przed laty do Trzebnicy.
8: Adrian Stryjczak, główny organizator. Zaczęliśmy prowadzić zajęcia w Trzebnicy. Zaczęliśmy tworzyć grupy też turniejowe. Szkoła też już się powoli rozrasta. Zresztą samych dzieciaków u nas tańczących z Trzebnicy jest ponad 100. I równolegle jak zaczęliśmy prowadzić zajęcia, powstał pomysł, żeby spiąć to taką klamrą, czyli zorganizować festiwal taneczny w Trzebnicy. No i od początku naszą ideą, naszą wizją było to, żeby ten festiwal łączył różne style, czyli żeby to nie był turniej konkretnego stylu tanecznego, czyli to był festiwal tańca, czyli przegląd różnych styli tanecznych i zaczęliśmy od 2 dni, obecnie mamy 3 dni. Rozdzieliliśmy teraz w tej edycji street, czyli hip-hop tańczy osobno breakdance, jako osobna kategoria. Na drugi dzień mamy modern, mamy jazz, mamy inne formy tańca, w których są grupy cheerleaders, latino solo. Oprócz tego po raz pierwszy w Trzebnicy robimy konkurs Modern Jive'a, czy

0: czyli tańca w parze, będą akurat głównie dorośli, a trzeciego dnia taniec towarzyski z finałową galą.
1: Zatrzymajmy się na chwilę przy szkole, przy nauce tańca. Wspominasz, że od lat tutaj działacie, tych dzieciaczków z roku na rok przybywa. Ile osób w tej chwili, ilu tych młodych trzebniczan pasjonuje się tańcem, ile osób u was trenuje?
0: No myślę, że to jest liczba między 100 a 150 osób. Rosła, zdecydowanie rosła. Również zajęcia taneczne, jest coraz więcej grup takich, tak? Coraz więcej styli. W tym roku po raz pierwszy dodaliśmy taniec towarzyski. Co prawda w tej chwili w grupie są to dzieci w wieku 6-8 lat, natomiast powoli te grupy będą rosły razem z naszym stażem w Szybnicy.
1: Jak rozumiem, tych najmłodszych tancerzy też będziemy mogli zobaczyć w trakcie 5. edycji Buzz Dance Festiwalu.
0: Tak. Nie sprawdzałem dokładnie wieku najmłodszej tancerki, ale myślę, czy tancerza, ale myślę, że to będzie około 5-6 lat, tak? Jeśli chodzi o trzebnicze, myślę, że to będzie gdzieś podobnie, około 6-7 lat.
1: 5. edycja Buzz Dance Festiwalu, jubileuszowa, jak słyszymy, 3-dniowa. Ilu uczestników ten turniej ściągnie do Trzebnicy i co możemy o nich powiedzieć? Czy właśnie będą to tacy młodzi, jakich szkolicie na co dzień w Trzebnicy, czy też tancerze dorośli, doświadczeni, może jakieś taneczne gwiazdy?
0: Tak, 5. edycja jubileuszowa festiwalu. Przypuszczam około 2-2,5 tysiąca uczestników przez ciągu 3 dni. No najmłodsi to będą w wieku około 5-6 lat, do najstarszych, dorosłych. Podejrzewam, że w niektórych kategoriach będą też seniorzy. Jednym z jurorów, taką perełką tego festiwalu na pewno będzie Ryfa.

0: Później przechodzimy do innych form tańca, w których zobaczymy grupy cheerleader, zobaczymy grupy latino solo, zobaczymy grupy acrodance. Po nich przejdziemy do kategorii jazz, modern i na samym końcu będzie jeszcze taka kategoria pie, czyli jest to kategoria, w której uczestnicy nie znają muzyki i słysząc muzykę na parkiecie muszą ją interpretować i improwizować, tak? Jest to taka właśnie kategoria improwizacyjna, bardzo ciekawa kategoria. Tutaj w tej kategorii rywalizują ekosoliści. Zaczynamy już o godzinie 8 rano. Późnym wieczorem, około godziny 19, mamy jeszcze konkurs Modern Jive'a w parach. Tam są 4 kategorie: beginnersi, średnio zaawansowani, kategoria open, a także tak zwana 4. kategoria Jack and Jill, czyli partner losuje partnerkę. Nie wiedzą, z kim będą tańczyć, więc partner musi prowadzić, partnerka musi się dawać prowadzić. Bardzo też improwizowana kategoria, bo nie są w stanie umówić się na to, co robią, a więc myślę, że też bardzo ciekawa forma.
1: To sobota, a trzeci dzień, niedziela. Jaki macie pomysł na zamknięcie festiwalu?
0: Trzeci dzień to jest dzień tańca towarzyskiego. Zaczynamy również koło godziny 8-9 rano. Na początku kategorie najmłodsze, najniższe klasy taneczne. Z biegiem czasu te kategorie będą coraz wyższe, a także wiek tancerzy będzie coraz większy, czy coraz starsi tancerze. O godzinie 18-19 planujemy finałową uroczystą galę wieczorną, którą zamkniemy festiwal. Tam będą tańczyć najwyższe klasy taneczne. Oprócz tego planujemy pokazy naszych tancerzy, czyli tancerzy, którzy tańczyli dzień wcześniej na turnieju, natomiast dzień już na finałowej gali zatańczył formy pokazowe. Od samego początku festiwal jest otwarty dla publiczności. Bilety są w bardzo promocyjnej cenie dzięki wsparciu gminy Trzebnica. Tutaj jest taki ukłon przede wszystkim dla mieszkańców gminy, więc jak najbardziej od samego początku można przyjść, oglądać, podziwiać tancerzy.
1: A czy z racji tego, że jest to właśnie jubileuszowa edycja, 5. edycja, jakieś dodatkowe atrakcje planujecie poza tymi wszystkimi tanecznymi pokazami?
0: Znaczy, przede wszystkim staraliśmy się, bardzo mocno zabiegaliśmy o to, żeby pojawiło się znane nazwisko. I myślę, że niewątpliwie ludzie, którzy oglądają taniec w telewizji, myślę, że skojarzą, zainteresuje ich ta postać, Rfa. No jest to z jednej strony autorytet taneczny, z drugiej strony jest to gwiazda telewizji, programów telewizyjnych tanecznych. Stąd chcieliśmy, żeby taka wisienka na torcie pojawiła się przy okazji tej 5. edycji.
2: A Buzz Dance Festival odbędzie się od 22 do 24 maja w Gminnej Hali Widowiskowo-Sportowej w Trzebnicy. Gród Bartosza – Noc Dwóch Tradycji. To dwudniowy plener poświęcony historii Odolanowa i rycerza Bartosza, który założył miasto. Już 20 i 21 czerwca właśnie w Odolanowie w Wielkopolsce szykuje się powrót do przeszłości połączony z zabawą. W programie m.in. pokaz walk rycerskich, ale także warsztaty rzemiosła czy koncerty. O szczegółach mówi burmistrz Odolanowa Marcin Szorski.
3: Widowisko. Właściwie chcielibyśmy, żeby docelowo był to festiwal. Festiwal pokazujący dawne życie na terenach Odolanowa, na terenach Polski. Wychodzimy z założenia, że mieliśmy Bartosza, jednego z największych rycerzy średniowiecznych w Wielkopolsce, ale w ogóle bardzo znaczącego władcę ziem wielkopolskich, działającym razem z królami polskimi. I na bazie tego i książek, które ostatnio wyszły o Bartoszu, autorstwa pani Dominik Stawickiej, budujemy historię, budujemy narrację naszej historii. Chcemy pokazać ludziom, jak wyglądało to życie kiedyś, jak wyglądało w średniowieczu. I w tym roku chcemy rozłożyć to na 2 dni. Pierwszy dzień, 20 czerwca, sobota, to będzie Dzień Słowiański. Będziemy pokazywać, jak żyli ludzie w czasie średniowiecza, jakimi rzemiosłami się zajmowali, jak to było w takiej osadzie i czego się musieli nauczyć i co potrzebowali do życia. Drugi dzień to będzie już dzień rycerski, czyli przedstawienie tego, jak wchodziło chrześcijaństwo na nasze ziemię. Chcielibyśmy i tutaj już z proboszczem naszej parafii z rynku rozmawialiśmy i chcielibyśmy ten dzień zacząć od mszy w języku w łacinie. Chcemy zbudować taki klimat, później przejście po mszy z całym sztabem wojów, rycerzy do Parku Natury i obrządek święcenia wody, czyli nocy świętojańskiej, czy powiązane ze świętym Krzysztofem. to ma połączyć

łączyć te dwa światy. Świat wiary słowiańskiej z chrześcijańską. To będzie pokazywać też ludziom, jak ewoluowała nasza społeczność i pokazywało też, co tak naprawdę z tego świata rodzimowierców jest teraz kontynuowane również w wierze chrześcijańskiej. Jak to wszystko się łączy? Bo to nie jest tak, że się odcięło i zniknęło to, co było kiedyś, tylko to jest kontynuacja. Będą w tym czasie w Odolanowie będą grupy rekonstrukcyjne. Będzie osada słowiańska, będzie obóz rycerski. Ludzie będą chodzili w ubraniach takich z epoki. Będą pokazy walki, pokazy broni, jakie były używane. Angażujemy też nasze koła gospodyń wiejskich, które będą przygotowywały potrawy takie regionalne, takie potrawy, które

pokazy broni, jakie były używane. Angażujemy też nasze koła gospodyń wiejskich, które będą przygotowywały potrawy takie regionalne, takie potrawy, które

0: co to są podpłomyki. Jemy pizzę codziennie, może nie codziennie, ale często jemy pizzę, a tak naprawdę to bazą taką to mógł być podpłomyk. Będzie też robione właśnie, w tamtym roku już mieliśmy, to był jeden dzień, Nocy Świętojańskiej, Nocy z Bartoszem. W tym roku chcemy dwa dni. W tamtym roku też było na przykład na żywo pieczone podpłomyki i naprawdę kolejka się ustawiała. Chcemy pokazać właśnie naszym mieszkańcom, ale też zainteresować nie tylko naszych mieszkańców, jak to było i jakie to były dziwne czasy.
1: Czy nie tylko święty Marcin jest Odolanowem związany?
0: Oczywiście, że nie tylko. Święty Marcin poprzez parafię, która też jest od kilkuset lat, bo już na zamku w Odolanowie był święty Marcin. Mamy tradycje, które chciałbym odkryć na nowo, bo w Odolanowie był zamek jeszcze do XIX wieku, który był rozebrany. Mamy duże takie tradycje i historie związane z różnymi bitwami, które się działy na terenie Odolanowa. Nawet teraz, gdzie mamy remontowany rynek, podczas wykopalisk, podczas odkrywek, znaleźliśmy, tak zakładamy, że to jest fosa, która otaczała zamek odolanowski, z którego ciągle bije źródło jeszcze. Mamy ciekawe, choć niedużo, ale są artefakty, które znajdują się w ziemi, co pokazuje nam, jak bogata historia jest Odolanowa, jak wiele jeszcze ta ziemia kryje w sobie ciekawych rzeczy. Jest taka historia w Odolanowie, gdzie starościna, ostatnia starościna odolanowska, przed tym jak opuściła zamek w Odolanowie, schowała skrzynię ze złotem, ze swoimi skarbami i do tej pory nikt tego nie znalazł. Nawet w latach 20. XX wieku były próby odnalezienia tego skarbu, są zdjęcia, jak były robione wykopaliska na Placu Kościuszki. Niestety nic nie znaleziono. Ale jest wiele takich historii, które byśmy chcieli przekazać mieszkańcom i związane z Bartoszem, i związane z tradycjami, i związane z wierzeniami. Na przykład jest taka wioska Raczyce, w której jest żywe są i wierzenia, i powiedzmy, można to zabobony albo tradycja. I na przykład żaden gospodarz w sobotę nie wywiezie obornika na pole, bo wiedzą, bo według nich nie wolno tego robić. Mamy historię o wiedźmach, które żyły na terenie naszej gminy. Mamy Łysą Górę, o której też niedużo ludzi wie. Są takie przestrzenie, które możemy opowiadać, o których możemy opowiadać, które możemy pokazywać ludziom, budować historię, przekazywać tą historię. Mamy jeszcze nieodkrytą, ale już niedługo, legendę o gęsi ze złotym piórem. I to będzie, myślę, że premiera tej legendy na tym naszym festiwalu. Będzie dużo różnych atrakcji, oprócz tego tych rekonstruktorów osady słowiańskiej i rycerskiej. Będą świetne koncerty. To będzie muzyka folkowa, która będzie też nawiązywać do całego charakteru tego wydarzenia. Ale też mamy fire show, spektakularne ognie, żonglowanie ogniami i myślę, że to co roku budzi zainteresowanie wśród mieszkańców i w tym roku będzie podobnie. Oczywiście obrządek Nocy Kupały, Nocy Świętojańskiej, bo właśnie te dwa obrządki, tak jakby one się bardzo wiążą jeden z drugim. To jest ta transformacja, którą przechodziliśmy przez stulecia. Cały ten obrządek będzie prowadzony przez zespół Ludowy Łany. To jest bardzo duży zespół, 50 osób, który zrobi wspaniałe przedstawienie Nocy Świętojańskiej, przeprowadzi nas przez cały obrządek razem z ogniskami, razem z tańcami, pokazami i śpiewem. Myślę, że to będzie coś, czego jeszcze nasz region nie widział aż w takiej skali. Podczas festiwalu będziemy mieli wspaniałe zespoły, które właśnie będą nam przedstawiać muzykę, no, w którą będziemy mogli się zagubić nawet, bo ona będzie nam towarzyszyć przez cały festiwal. Takie zespoły jak Rozenice, będzie Lity Tyler, to jest piosenkarz, zespół z Białorusi, który też wszystko się wiąże z naszą kulturą słowiańską.

Największą gwiazdą będzie Joanna Laher i zespół Drasta. Myślę, że wiele osób zna te piosenki, tą muzykę, która będzie przedstawiona i nawet poczuje tą muzykę, pomimo tego, że nie słucha jej na co dzień, ale to jest

Wiele osób zna te piosenki, tę muzykę, która będzie przedstawiona i nawet poczuje tą muzykę, pomimo tego, że nie słucha jej na co dzień, ale to jest

0: Głównym punktem obchodów będzie sobotni spektakl inspirowany ideą Juliusza Osterwy, patrona Gorzowskiego Teatru, mówi Bartosz Bandura, reżyser i aktor.
1: Jest to tytuł bezpośrednio zainspirowany ze sztuki Szaniawskiego pod tytułem Dwa teatry, gdzie występowała postać nomen omen dyrektora. Ta postać zarządzała teatrem, który właśnie nosił taką nazwę, Małe Zwierciadło. Szaniawski był bardzo blisko z Juliuszem Osterwą. Lekkoduch, który został napisany przez Szaniawskiego, został napisany z myślą właśnie o Osterwie. I to był taki punkt zapalny, punkt wyjścia do rozważań na temat Osterwy, jego życia. Kim on był? Dlaczego jest tak istotny i czy być może jest trochę zapomniany? Ja już wiele lat temu, jeszcze w trakcie studiów, zacząłem sobie opracowywać taki pomysł właśnie wywodzący się z jego twórczości, z twórczości Osterwy. Nadszedł czas, że do tej szuflady się sięgnęło i ten pomysł zaczął rosnąć. W taki sposób zacząłem doklejać do tego kolejne elementy, kolejne komponenty, pomysły, inspiracje. Miałem też nieograniczony dostęp do naprawdę obszernej biblioteki i pozycji, które są o Osterwie, czy też są jego opracowaniami sztuk, są zapisami jego prywatnych myśli, to są fragmenty listów i z tego stworzył się naprawdę taki duży materiał, na podstawie którego można było stworzyć autorskie widowisko, bo na tym mi najbardziej zależało, żeby ten spektakl był autorski. I to urosło już do takiego poziomu, gdzie Osterwa, czy inspiracja Osterwą się zakończyła, a zaczęliśmy iść w bardziej ten świat przedstawiony, czy który chcemy zaprezentować. I w taki sposób powstał obraz artysty, niekoniecznie Osterwy, ale obraz artysty, który znajduje się gdzieś pomiędzy, gdzieś u progu, gdzieś u schyłku. Spektakl dokładnie tłumaczy, jaki to jest próg i czego to jest schyłek. Na scenie widzimy właśnie tego artystę na tym etapie jego życia, który zaczyna wspominać, zaczyna zadawać sobie pytania i te wspomnienia właśnie zaczynają ożywać. I to w dosłownym stopniu, bo one wlewają się na scenę. A ten artysta, wywodzący się z Osterwy, z Juliusza, obserwuje, jest bacznym obserwatorem wszystkich tych swoich wspomnień. A te wspomnienia to głównie spektakle, w których występował Osterwa, lub które reżyserował, i to namiętnie reżyserował za czasów Reduty, wielokrotnie zresztą, więc sięgamy tutaj do pięknych,

0: Dzieli się na obrazy. Później przechodzimy płynnie do tej wielkiej literatury. Mam tutaj na myśli, nie umniejszając oczywiście tej polskiej, ale mam tutaj na myśli do Szekspira, a Osterwa był prywatnie wielkim pasjonatem Szekspira. Przez wiele lat Osterwa opracowywał na własne potrzeby Hamleta. Był fanem studium Wyspiańskiego, studium o Hamlecie i tworzył swoje koncepcje. Nawet na własne potrzeby tłumaczył Szekspira. Zaczął analizować każdą postać z tej sztuki, ale niestety nie udało mu się wystawić tego Hamleta. A co by było, gdyby mu się udało go wystawić? Albo gdyby udało mu się zrealizować chociaż trochę te jego pomysły? I to był dla nas kolejny punkt zapalny, żeby iść dalej. Dla nas mam na myśli zespół, ponieważ ze znaczną większością zespołu tworzymy Małe Zwierciadło. I te pytania, które sobie stawia Hamlet, są, czy były bardzo bliskie do pewnego momentu Osterwie, więc my staramy się na te pytania odpowiedzieć. Gościnnie w spektaklu wystąpi Michał Anioł, chociaż tak naprawdę on będzie w domu. Nie ma tutaj gości. I tak zamykamy te spektakl pod tytułem Małe Zwierciadło. Jest to taka forma, wydaje mi się, około 70-minutowa. Jeżeli chodzi o formę teatralną, to jest to montaż. My tutaj bardzo tak podejdziemy do tego filmowo, to znaczy będą cięcia scen, nie będzie ciągów przyczynowo-skutkowych. I tak na koniec pragnąłbym dodać, że są też inspiracje lokalne. To znaczy mamy tutaj inspiracje Zbigniewem Herbertem, który tutaj, doskonale Państwo wiecie, miał epizod jako kierownik literacki. I korzystamy również z fragmentów, jakie Witold Lutosławski napisał dla Tadeusza Byrskiego na specjalne zamówienie Teatru Osterwy, kiedy Tadeusz Byrski był tutaj dyrektorem. Lutosławski miał tutaj skomponować muzykę do spektaklu i fragmenty, inspiracje, które tutaj Lutosławski zostawił i które zostały odnalezione nie tak dawno, wybrzmią, to znaczy usłyszymy te nuty w wybranych scenach.
1: A po spektaklu pokazany zostanie krótki film o historii teatru oraz jego najważniejszych momentach w 80-letniej działalności, wzbogacony komentarzem. To pierwsza adaptacja kryminalnej powieści pióra Sławka Gortycha. W Jeleniogórskim Teatrze na widzów czeka już schronisko, które przestało istnieć. Więcej na ten temat w materiale Błażeja Stachewicza.
2: Ukochany przez miłośników kryminalnych historii i górskich wątków historycznych, Sławek Gortych trafił na deski teatru. To pierwsza sztuka na bazie książki odnoszącego ogromne sukcesy młodego pisarza z Bolesławca. Została zaadaptowana przez zespół Teatru Norwida w Jeleniej Górze, prowadzony przez Katarzynę Sołtys, która na reżysera spektaklu wybrała Tadeusza Perczaka, młodego twórcę, który, jak sam mówi, stanął przed niełatwym zadaniem. W końcu oryginał Schronisko, które przestało istnieć, to książka wielowątkowa, mieszająca płaszczyzny czasowe, miejsca i, co podkreśla reżyser, bardzo telewizyjna w swojej formie.
3: Trudności były dwie. Pierwsza trudność była trudnością samej adaptacji literatury, w której po prostu możliwości narracyjne są szersze niż daje je scena teatralna. Można opisać, że kogoś nie widać, że ktoś wykonuje czynności, że ktoś o czymś myśli i dalej nie zdradzić tożsamości widowni. W teatrze takich możliwości za bardzo nie mamy i musimy bawić się światłem i dużą ilością innych formalnych, często bardzo technicznych zabiegów, które staramy się stosować. I to bym powiedział, że taką funkcję adaptacji tej części powieści, takiej bardziej gatunkowo-kryminalnej, przejęła technika, przejęła muzyka, którą razem z Szymonem Górką staraliśmy się zaimplementować jako środowisko maksymalnie immersyjne. Również w ten sposób starałem się działać ze światłem i też scenografia Jurka Basiury i adaptacja Magdy Litwy mają pomagać kreowaniu jak największej ilości małych światów, przesunięć w czasie, które w powieści Sławka Gortycha są przecież nagminne. Oczywiście druga trudność była rzeczywiście z poszerzeniem niektórych wątków. Powiedziałbym, że to była trudność, która okazała się być niesamowicie łatwa, dzięki temu, że autor nie blokował żadnych zmian, był bardzo wspierający i otwarty na nasze zmiany fabularne, pogłębienie wielu rodzinnych wątków obecnych w powieści i również wykorzystanie kryminalnej paraboli w celu zintensyfikowania emocjonalnego uderzenia naszej właśnie opowieści rodzinnej.
4: To pierwsza książka Gortycha. Miał pan może wrażenie podczas współpracy, że autor próbuje troszeczkę zrobić taką wersję 2.0 przy okazji adaptacji teatralnej, poprawić trochę rzeczy, które być może jego zdaniem nie zagrały w oryginale?
3: Myślę, że nie było z jego strony tak dużo

impulsu do zmian jak z naszej. Myślę, że tutaj my byliśmy głównymi prowodyrami tych zmian. Myślę, że tutaj bardziej doceniłbym pokorę Sławka jako również młodego twórcy. Ja jestem młodym reżyserem, Sławek jest młodym pisarzem i cieszę się, że jakoś się w tym pokornie słuchaliśmy, że to, co dla niego z warstwy literackiej

tutaj bardziej doceniłbym pokorę Sławka jako również młodego twórcy. Ja jestem młodym reżyserem, Sławek jest młodym pisarzem i cieszę się, że jakoś się w tym pokornie słuchaliśmy, że to, co dla niego z warstwy literackiej

0: swój metafizyczny wymiar.
1: Na scenie w postaci z kart powieści Gortycha wcielają się Agata Darnowska, Anna Ludwicka-Mania, Monika Mikołajczak, Jacek Grądowy, Piotr Konieczyński i Robert Mania. Obok stałego zespołu Jeleniogórskiego Teatru pojawili się też aktorzy gościnni. To Jakub Potyrała, Paweł Wydrzyński i wcielający się w aż trzy role student czwartego roku Michał Skiba.
2: Gram kilka postaci, kilku bohaterów. Wacława Klimkę, Czecha, Karla Hankę, nazistę z Werwolfu, Franciszka oraz Klimkę Juniora. Zapoznałem się z książką w momencie, gdy zaproponowano mi tutaj gościnę. Nie znałem wcześniej, przyznam szczerze, tej serii, ale bardzo mnie zaciekawiła. Lecę z kolejnymi, już jestem aktualnie na trzeciej. Super, że w ogóle teatr tutaj w Jeleniogórze zdecydował się na teksty, na książki Sławka Gortycha, ponieważ no, nie wiem, czy może być lepsze miejsce do wystawienia jego tekstów, jego książek w Polsce. Akcja się dzieje tutaj, w Jeleniogórze, w Karkonoszach, więc myślę, że to jest dla lokalnych mieszkańców, ale nie tylko, też jest to świetna sprawa. I też wydaje mi się, że reżyser gdzieś przedstawia nam spektakl w taki sposób, żeby będzie on jasny nie tylko dla ludzi, którzy czytali książkę, co jest, myślę, dużym atutem.
1: W jedną z postaci, dyrektorkę Muzeum Gerharda Hauptmana, oczywiście tą z kart powieści, wciela się Magda Kępińska.
3: Wielu z nas, myślę, tak jak i Państwo, jesteśmy fanami absolutnie serii książek Sławka Gortycha i nie ukrywam, kiedy pierwszy raz rozmawialiśmy w Muzeum Gerharda Hauptmana, którego jestem dyrektorką, jak już wcześniej wspomniałam, mówiłam: Sławku, może napiszesz coś dla teatru? I teraz, kiedy spotkaliśmy się przy pracy, Sławek mówisz, masz. Więc dzięki pomysłowi pani dyrektor

0: nie marzyłam, że zagram postać, która mi się tak bardzo podoba, bo jakby damskiej postaci, która tak mi się bardzo podoba, nie było. Dlaczego się podoba? Bo ma odklejkę, a wydaje mi się, że pasja, z jaką wykonujemy swój zawód, jakby dużo mówi o człowieku i myślę, że tą odklejkę, którą Jacek Węglosz ma w książkach, ja mam też a propos zawodu, który wykonuję i to nas bardzo łączy, więc granie takiej postaci tym bardziej sprawia frajdę aktorowi. Jest wiele wątków, które zostały jakby u nas poszerzone. Więcej się mówi o postaci Artura Rajczakowskiego, który jakby, z którego powodu Max Rajczakowski trafia w Śnieżne Kotły. W książce mówi się o nim, że zginął, a tutaj jakby dowiadujemy się czegoś więcej o jego życiu, o jego sposobie funkcjonowania.
1: Materiał przygotował Błażej Stachewicz.
2: SK2. Kultura.
1: Paulina Chorwatowska, zapraszam. To historie sukcesu, karier i odważnych decyzji. Polki w Ameryce to najnowsza książka Magdaleny Żelaznowskiej, a w niej biografie m.in. Urszuli Dudziak, Heleny Modrzejewskiej, czy na przykład Ruth Handler, córki polskich emigrantów, która stworzyła lalkę Barbie. W książce znajdziecie też biografię aktorki Poli Negri. Z autorką rozmawiała Agata Chruściak.
3: Magdalena Żelazowska jest dziś moim i Państwa gościem. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
3: Wyspecjalizowałaś się w książkach o Ameryce, bo była Amerykana, Nowy Jork, miasto marzycieli, opowieści o mieście, no i teraz przyszedł czas na Polki w Ameryce. Długo dojrzewałaś do tej pozycji?
4: To jest czwarta moja książka z Ameryką w tle, więc można powiedzieć, że kilka lat dojrzewałam, ale to jest taki temat w sumie bardzo oczywisty. Wydawało mi się, że na pewno już ktoś na ten temat pisał, dlatego ja się nie zabrałam za taką książkę, ale kiedy sama zaczęłam szukać informacji na temat Polek żyjących w Stanach, to okazuje się, że aż tak wiele o nich nie napisano. I sama zbierałam materiały o tych bohaterkach, które finalnie znalazły się w książce, w taki dosyć urywany sposób. Musiałam dotrzeć do wielu książek, które tylko fragmentarycznie pewne postacie przedstawiały, albo pod jakimś kątem, na przykład pod kątem pieniędzy, fortun. Natomiast chyba właśnie dlatego ta książka powstała, bo mało wiemy o tym, jak wiele Polki osiągnęły w Stanach Zjednoczonych, jak ważną częścią amerykańskiej historii jesteśmy i kultury, która jest przecież tak atrakcyjna.
3: Dużo tych Polek było na twojej liście, a w stosunku do tego, ile znalazło się finalnie w tej ostatecznej wersji?
4: Tak, liczyłam na to, że książka będzie miała kilkadziesiąt rozdziałów, ale po napisaniu pierwszego wiedziałam, że to będzie niemożliwe, ponieważ rozdział o Helenie Modrzejewskiej, który jest chyba najdłuższym, wydawał mi się i tak bardzo powierzchowny, a jak tu jeszcze zmieścić kolejne bohaterki. Dlatego musiałam zrobić to, co robię przy każdej książce o Ameryce, czyli dokonać selekcji, zdecydować się na przedstawienie pewnej syntezy tego, czego się dowiedziałam i tylko takiego ekstraktu z najciekawszych historii. Ale jest ich o wiele więcej na każdym spotkaniu, zwłaszcza z amerykańskimi czytelnikami, z polsko-amerykańskimi czytelnikami w Stanach Zjednoczonych. Dostaję sporo pytań, a zna pani tę kobietę, a słyszała pani o tej, a czemu pani o niej nie napisała, a może pani jeszcze doda coś, a będzie druga część?
3: No właśnie chciałam spytać, to się już chyba zbiera ten materiał na drugą część.
4: Tak, właściwie nawet na kilka tomów, bo przecież jest tak wiele dziedzin, w których Polki zaistniały w Stanach Zjednoczonych. Tak dużo stron, terytoriów podbiły, można powiedzieć. Jest to po prostu bardzo rozległy kraj, bardzo liczne społeczeństwo, a my siłą rzeczy stałyśmy się jego częścią i opowieść o Polkach w Ameryce będzie zawsze bardzo wielowątkowa i różnorodna.
3: To jakimi kryteriami kierowałaś się, żeby wybrać te postacie, które się teraz znalazły? Właśnie fortuną, bogactwem, karierą?
4: Ponieważ to jest pierwsza książka, być może będą jeszcze kolejne tomy, to się okaże, ale na początek chciałam pokazać świadomie historie najbardziej spektakularne, widowiskowe. Uważam, że my jako Polki potrzebujemy trochę więcej pewności siebie. Lubimy się cały czas porównywać same ze sobą, ale także do przedstawicielek innych nacji. Cały czas próbujemy wzorować się na Francuzkach, na Włoszkach. Amerykanki nam też w pewien

0: sposób imponują. Natomiast brakuje nam takiej pewności siebie, że my też w środowisku międzynarodowym mamy naprawdę spektakularne osiągnięcia. Dlatego świadomie wybrałam historie, które są takie wzmacniające, pozytywne, takie właśnie jak Amerykanie sami lubią najbardziej opowiadać. Historie o odważnych decyzjach, historie sukcesu, karier, spektakularnych czasami upadków i powstawania z tych upadków. Wybrałam więc kobiety, które bez wątpienia były wielkimi postaciami w swoich dziedzinach, osiągnęły niesamowite rzeczy, które żyły w różnych czasach, bo to też było dla mnie ważne, które z różnych powodów wyemigrowały do Stanów Zjednoczonych w różnym wieku, które reprezentują różne dziedziny, bo mamy tam i świat teatru, sztuki, świat kina, nauki, biznesu, kultury szeroko pojętej. Więc jak tylko dało się na przestrzeni jednej książki pokazać nasz polsko-amerykański portret przekrojowo, no to tak to zrobiłam.
1: No już we wstępie stawiasz tezę, że Polacy emigrują za chlebem, a Polki z miłości. No to które te historie z miłości się wydarzyły?
0: W tym wstępie pada rozwinięcie, że o ile statystycznie rzeczywiście kobiety są chętne częściej wyjechać za swoim partnerem albo w poszukiwaniu partnera za granicę, czyli mamy tutaj miłość w takim bezpośrednim znaczeniu, to podsumowałam też, że miłość może być także miłością do życia, chęcią przeżycia swoich dni w sposób wyjątkowy, chęcią osiągnięcia czegoś ponadprzeciętnego. I z tej perspektywy patrząc, wszystkie moje bohaterki trafiły do Stanów Zjednoczonych właśnie pchane takim marzeniem, taką potrzebą. Urszula Dudziak jest jedną z bohaterek, które wyjechały także bezpośrednio z powodu miłości romantycznej. Ona, jak to często bywa, przyznała, że sama nigdy by na taki pomysł nie wpadła. Co więcej, po przeprowadzce do Ameryki nie podobało jej się tam. Ona chciała wracać. Codziennie bardzo tęskniła do Polski, płakała, rozchorowała się. W oczekiwaniu na ten wielki muzyczny sukces, który przez wiele miesięcy dla niej i Michała Urbaniaka nie nadchodził, przeżywała trudne chwile i bez tej motywacji, jaką była chęć pozostania przy mężu, pewnie by się w Ameryce ani nie znalazła, ani nie zatrzymała dłużej. Ale stało się inaczej i ona, jak to również często bywa, została w Stanach dłużej niż sam Urbaniak po tym, kiedy ich małżeństwo już się rozpadło. Więc tych motywacji jest o wiele więcej niż tylko ta romantyczna. Albo bywa tak, że ta romantyczna nie okazuje się tą finalną. I tym...
1: Wszystko się zmienia w trakcie.
0: Tak. Tym najważniejszym powodem pozostania. No, również przyjaciółka Urszuli Dudziak, Ewa Zadrzeńska-Głowacka, wyjechała za Januszem Głowackim. Helena Modrzejewska wyjechała razem z mężem i z przyjaciółmi. Mam wrażenie, że to wsparcie, ta obecność partnera bardzo pomaga. O tym mówi też Sylwia Gorajek, która zrobiła karierę w Dolinie Krzemowej, ale ona wyjechała

0: Mam wrażenie, że to wsparcie, ta obecność partnera bardzo pomaga. O tym mówi też Sylwia Gorajek, która zrobiła karierę w Dolinie Krzemowej, ale ona wyjechała z wsparcia. Bez tego, że oni oboje tego chcieli, nie udałoby się. No ja akurat mam za sobą trochę inne doświadczenia. Ja bardzo chciałam wyjechać, a mój mąż nie chciał wyjechać, więc wiem, co to znaczy. Wiem, jak wiele kosztuje taka decyzja o przeprowadzce na drugi kontynent.
1: Chciałam cię więcej podpytać trochę o Helenę Modrzejewską. To jest pierwsza bohaterka, o której piszesz, ale wydaje mi się, że wcale nie aż tak bardzo znana w naszym kraju, jak mogłaby być.
0: Ona jest znana, natomiast akurat nie z przeprowadzki do Ameryki. Ja w szkole uczyłam się o niej jako o wielkiej aktorce scen polskich i europejskich. Kobiecie, która stworzyła wiele fantastycznych postaci scenicznych mimo swojej drobnej postury i takiej bardzo delikatnej urody, która w ogóle nie zwiastowała takiej wielkiej mocy jej charakteru, osobowości. Dla mnie było niesamowite odkrycie, że Helena Modrzejewska wyjechała do Stanów Zjednoczonych nie pod przymusem, nie z chęci ucieczki przed jakimiś represjami, nie pchana chęcią materialnego poprawienia swojego bytu. Dla niej, a mówimy o połowie XIX wieku, wyjazd do Ameryki miał być czymś, czym nasze współczesne przeprowadzki w Bieszczady, czyli po prostu odpoczynkiem od europejskiego pędu. Ona chciała...
1: Aż zaskakujące, jak teraz o tym myślimy.
0: Tak, tak. Ona po prostu z wielkiego świata jechała na prowincję, bo ona występowała przecież w pięknych europejskich stolicach. Kiedy zobaczyła Nowy Jork, uznała, że jest to po prostu jakiś prowincjonalny bazar, odrażające miasto, plac budowy, gdzie kobiety ubierają się tak, jak w Europie ubierano się kilkadziesiąt lat wcześniej, więc było to po prostu dla niej takie zderzenie z prowincjonalnym światem. Osiadła z grupką znajomych w Kalifornii na farmie, którą zamierzali razem prowadzić właśnie na zasadach takiego eksperymentu. Odetnijmy się od wielkomiejskiego życia, pędu i zaznajmy słońca i życia w zgodzie z naturą. Ten eksperyment się nie powiódł i tylko dlatego Helena zaczęła szukać pracy na amerykańskich scenach w swoim zawodzie, czyli jako aktorka, a nikt o niej wcześniej tam nie słyszał. Co więcej, Helena nie mówiła po angielsku. Musiała się dopiero nauczyć na pamięć całych partii. Co zrobiła?
1: No właśnie o tą barierę językową też chciałam cię podpytać. Czy tu wszystkie bohaterki znały choć trochę ten język, czy rzeczywiście startowały od zera?
0: Jak się okazuje, często nie znały. Taki był przypadek Heleny Modrzejewskiej, ale też emigrantek z czasów Solidarności. One nie miały gdzie się nauczyć angielskiego, więc ta wiedza była często jakaś podręcznikowa, albo z rozmów z kimś, kto do Europy dotarł i otarł się o Polskę i trochę pomógł się nauczyć. Zresztą przecież do dziś w Stanach Zjednoczonych żyje dużo osób, które właściwie łamanym angielskim się posługują, ale dzięki wsparciu Polonii, dzięki życiu w takich enklawach etnicznych jest to możliwe. Natomiast opanowanie języka to oczywiście jedno z wyzwań, przed którymi staje każdy emigrant i my Polki mamy taką cechę, że jesteśmy niezwykle pracowite, ambitne i nawet w przypadku niedoskonałego opanowania języka angielskiego szybko staramy się ten brak nadrobić.
1: Chciałam też cię dopytać o inne znane, bardzo znane nazwisko, Tamara Łempicka. Jaka jest jej historia?
0: To jest bohaterka, która spędziła w Stanach 4 dekady i to jest, znowu wracając do tego kryterium i pytania o kryterium, jakim kierowałam się, dobierając bohaterki. Ja też przyglądałam się osobom, które spędziły w Stanach Zjednoczonych różny okres czasu, bo niektóre bohaterki przeprowadziły się tam na resztę życia, inne spędziły tylko jakiś czas i potem wróciły do Polski, inne zdecydowały się, tak jak w przypadku Tamary, na spędzenie jesieni życia jeszcze gdzie indziej, w jej przypadku w Meksyku. Aleksandra Gołota urodziła się w Stanach Zjednoczonych. Przyglądałam się temu, jak okres mieszkania w Stanach Zjednoczonych nas kształtuje i jak długo trzeba tam mieszkać.
1: Analiza socjologiczna powstała.
0: Tak. Więc w przypadku Tamary był to okres takiej, myślę, dojrzałości artystycznej i przede wszystkim autopromocji. Ona wykorzystała przeprowadzkę do Stanów Zjednoczonych, żeby się wypromować. Tak jak przeprowadzka do Paryża wcześniejsza była

0: dla niej ogromnym rozwojem, jeśli chodzi o wypracowanie własnego stylu. O tym piszą jej biografowie, że to było takie doświadczenie bardzo stymulujące artystycznie. To przeprowadzka do Stanów Zjednoczonych to był dostęp do ogromnej machiny promocyjnej. Amerykanie opanowali ją do perfekcji. Tamara była bardzo dobrze przygotowana i świadoma tego, co chce osiągnąć. Ona trafiła do Kalifornii i zaczęła swój pobyt tam od nawiązania kontaktów, od zrobienia sobie profesjonalnej sesji zdjęciowej, bardzo stylowej, od wykupienia sponsorowanych artykułów w lokalnej prasie, które by przedstawiały ją jako ekscentryczną, słynną europejską malarkę. Rozpuszczała też plotki o tym, że ona nie ma terminów na najbliższe 2 lata, tak wiele ma zleceń, więc ludzie wtedy oczywiście zaczynali pożądać jej obrazów i je zamawiać. I tak też dzięki amerykańskiemu marketingowi sława Łempickiej sięgnęła już daleko poza Europę, a procentuje ta machina promocyjna do dziś, no bo przecież dzieła Łempickiej osiągają zawrotne ceny.
1: Jest też nazwisko, które mnie bardzo zaskoczyło, a jest związane z lalkami Barbie.
0: Tak, nie każdy wie o tym, że matką lalki Barbie jest córka polskich emigrantów żydowskiego pochodzenia, Ruth Handler. Urodziła się w polskiej rodzinie jako ostatnia z 10 dzieci. Dzięki temu, a może przez to, rodzice nie byli się już w stanie nią zajmować i wychowała ją najstarsza siostra, co podobno bardzo wpłynęło na charakter Ruth, ponieważ ona przez całe życie uważała, że musi wykazać, że jest coś warta, że musi udowodnić, że warto było się nią zajmować, dawać jej szansę. To takie dążenie do perfekcji, do wykazywania cały czas swojego talentu, pracowitości zostało w niej, no ale doprowadziło ją na szczyt. Ona razem ze swoim mężem była współzałożycielką, potem wiceprezeską, na końcu prezeską firmy Mattel, a podczas wakacji w Europie podpatrzyła w Szwajcarii lalkę, która wyglądała zupełnie inaczej niż ówczesne lalki, dlatego że była stworzona dla mężczyzn jako gadżet, który się dawało na przykład na wieczory kawalerskie albo jakieś urodziny i inne tego typu okazje. Lalka była inspirowana kreskówką, która się ukazywała w gazecie Bild i była smukłą, atrakcyjną młodą kobietą. O kobiecych kształtach miała wcięcie w talii, biust, biodra, długie nogi. Więc postać zupełnie niepasująca do amerykańskich bobasów, które wtedy królowały na rynku zabawkarskim, ale przede wszystkim jej głównym atutem było to, że miała ubranka na zmianę i to piękne ubranka. Ruth podpatrzyła więc ten pomysł i udoskonaliła go. Oczywiście pozbawiła tę lalkę wszelkich znamion wulgarności, sprawiła, że ona stała się dziewczęca.
1: Stała się lalką dla dzieci po prostu.
0: Tak, lalką dla dziewczynek, która zachwycała też matki tych dziewczynek, a to one przecież decydowały o prezentach dla dzieci. I potem znów bardzo sprytna strategia marketingowa, kampanie reklamowe, to sprawiło, że lalka, do której same Amerykanki na początku też podeszły z rezerwą, bo no, nie były przekonane, że to jest odpowiednia zabawka, bardziej przypominała jakąś dekorację, którą można gdzieś na półce ustawić. Ale konsekwencją i wiarą w ten pomysł udało się go rozpromować. Lalka Barbie to najpopularniejsza zabawka na świecie.
1: Do dziś. Po ilu latach od pomysłu był ten największy sukces?
0: Już w pierwszych kilku latach sprzedaż ruszyła. Natomiast kluczowym momentem były targi zabawek w Nowym Jorku, kiedy lalka została zaprezentowana i one niestety nie przyniosły spodziewanych poziomów zamówień przez domy towarowe. Sprzedawcy z tych domów towarowych, kierownicy sprzedaży chcieli najpierw poobserwować, co ludzie na to, czy ta zabawka chwyci. I zamówili mniejsze partie, niż Mattel zdążył już wyprodukować. Więc był to taki okres finansowej niepewności, ale jak się okazało, Ruth Handler to nie tylko osoba, która podpatruje ciekawe pomysły, ale potrafiła także unosić ciężar

0: bardzo ryzykownych biznesowych decyzji i wytrzymać tę presję, a wtedy, kiedy trzeba, to także doinwestować kampanie reklamowe, które ostatecznie pomogły spopularyzować lalkę Barbie.
1: No i tak do dziś lalka Barbie króluje w domach dziewczynek.
0: Zgadza się. W zmienionych postaciach, kolorach, kolorach skóry także. Ma różne profesje, które lalki uosabiają swoimi akcesoriami, ale wciąż jest bardzo popularna. Chociaż ja akurat mam 9-letnią córkę i ona bawi się moimi starymi lalkami, które ja zachowałam, natomiast jakoś nigdy nie domagała się, żebym jej nowe kupowała.
1: Ja akurat też jestem, no jestem, byłam fanką lalek Barbie, więc też tak z rozrzewnieniem patrzę na te stare modele, bo te nowe takie jakieś zupełnie inne się stały.
0: Tak.
1: Powiedz też, jak wpadłaś na trop historii o, to napisałaś, najbogatszej Polce. Na czym dorobiła się Barbara Piasecka-Johnson?
0: Barbara Piasecka-Johnson dorobiła się oczywiście na swoim mężu, który był powiązany z firmą Johnson & Johnson, rodzinną firmą. Natomiast nie każdy wie, że ta historia jest bardziej skomplikowana niż historia odziedziczenia spadku po bogatym i dużo starszym mężu. Barbara wyjechała z Wrocławia z wykształceniem historyka sztuki do Nowego Jorku, gdzie próbowała znaleźć jakąkolwiek pracę. Podobno wyjeżdżając śmiała się, że jeżeli wróci, to tylko Rolls Royce'em. No i okazało się, że nie były to słowa rzucane na wiatr. Zaczęła pracę z polecenia jako pokojówka w rezydencji Johnsonów. Wówczas pan Johnson mieszkał tam jeszcze ze swoją małżonką, którą porzucił dla Barbary. Ale ona przed nawiązaniem z nim jakichkolwiek romantycznych relacji, a przynajmniej oficjalnie tak twierdziła, zapowiedziała mu, że ona nigdy nie będzie jego kochanką. Ona może z nim zawrzeć jakąś relację, kiedy on będzie wolny. Co też szybko uczynił dla niej. Zakochał się w niej, mimo że podobno nie miała talentu ani do bycia pokojówką, ani kucharką. Natomiast była bardzo taką życzliwą, sympatyczną osobą, którą on pokochał za jej ciepło. Na początku powierzył jej, żeby utrzymać ją dłużej przy sobie na czas rozwodowych formalności, powierzył jej zadanie kompletowania jego kolekcji sztuki i szybko zobaczył, że ona ma do tego bardzo duży talent. Później po rozwodzie oświadczył się, zaledwie 8 dni po rozwodzie.
1: Nie czekał
0: już
1: za długo.
0: Po drugim ślubie tak, z Barbarą. Natomiast ta sława, która na Barbarę spadła, pojawiła się w momencie niesławnego procesu sądowego, w wyniku którego Barbara otrzymała większość spadku, a szóstka dzieci Johnsona prawie nic w stosunku do tego, co Barbara otrzymała. Natomiast to wzbudziło oczywiście ogromne kontrowersje. Pojawiły się pytania, czy to rzeczywiście mąż wydziedziczył własne dzieci, bo on miał wiele zastrzeżeń do ich prowadzenia się, do ich różnych decyzji, do tego, w jakim świetle stawiają nazwisko Johnsonów. Czy też może młoda, atrakcyjna żona go zmanipulowała. Pogłosek na ten temat było mnóstwo, ale w pewnym cieniu pozostaje informacja, że po tym jak sąd przyznał po długim procesie Barbarze większość spadku, ona ten spadek wielokrotnie pomnożyła już tylko dzięki własnym decyzjom biznesowym, dzięki własnym inwestycjom w sztukę, dzięki własnym trafionym decyzjom. I to wydaje mi się imponujące, bo to był wzrost dziesięciokrotny. To nie może być przypadek. To nie była kobieta, która po prostu skonsumowała pieniądze po mężu, tylko fantastycznie zarządzała tym majątkiem. Skąd miała taką wiedzę, taki talent, to dla mnie tajemnica.
1: No i są w twojej książce jeszcze gwiazdy, muzyczne gwiazdy, Urszula Dudziek, o której już wspominałaś, no i wielki głos Aleksandra Kurzak.
0: Zgadza się. Obie panie teraz już tylko odwiedzają Amerykę. Urszula Dudziak przeniosła się do Polski, chociaż w Nowym Jorku nadal mieszka jej córka Kasia, którą Urszula chętnie odwiedza. Sceny amerykańskie obie te panie powitały z otwartymi ramionami. Aleksandra Kurzak jako bardzo młoda śpiewaczka operowa, dwudziestokilkuletnia, otrzymała propozycję, o której marzy chyba każdy operowy śpiewak, czyli zagrania, zaśpiewania w The Metropolitan Opera w Nowym Jorku. Stało się tak trochę przypadkiem. Ktoś ją usłyszał na jednym z konkursów piosenki. Ona dostała propozycję, żeby zastąpić śpiewaczkę, która zaszła w ciążę. Wszystko działo się bardzo szybko, ale Aleksandra postanowiła skorzystać z tej możliwości. Po latach powiedziała, że może błędem było to, że nie postawiła wszystkiego na tę amerykańską kartę, tylko wywiązała się także z wcześniejszych europejskich zobowiązań i koncertowała i tu, a jak sama zauważyła, i to zauważyła też w swoich pamiętnikach Helena Modrzejewska, Ameryka jest bardzo nastawiona na kreowanie gwiazd, na inwestowanie w poszczególne nazwiska raczej niż w pracę zespołową. To jest bardzo wyraźnie różne podejście do aktorów, do śpiewaków. Tam inwestycja w nazwisko jest dużo silniejsza. W Europie raczej podchodzi się holistycznie do całego przedstawienia, przedsięwzięcia. Aktorzy mają ze sobą współpracować, a czasami trochę nawet rywalizują ze sobą. Natomiast w Stanach Zjednoczonych są gwiazdy i cała reszta jest do ich dyspozycji. Więc to było dla mnie ciekawe poznać, jak te środowiska funkcjonują, ponieważ no, ja jestem zupełnie akurat z zewnątrz, ale wiele dowiedziałam się od moich bohaterek, nie tylko o ich osobistych motywacjach, o tym, jak Ameryka je zmieniła, ale także jak różne są postawy, podejścia do pewnych kwestii w różnych branżach w Polsce i w Ameryce.
1: W książce piszesz też o Sylwii Gorajek, właśnie o Aleksandrze Gołocie. Powiedz, co je wszystkie cechowało? Co trzeba mieć w sobie, żeby podjąć taką decyzję o emigracji? Motywacje pań były różne, czy coś jednak je łączyło?
0: One miały różne motywacje, chociaż może nie tak różne, jakby się wydawało, bo chęć wyjazdu do Stanów Zjednoczonych w przeszłości i jeszcze powiedzmy tak do 20-30 lat wstecz była przede wszystkim podyktowana względami materialnymi, ewentualnie chęcią wyjazdu do kraju, który jest bardziej niezależny, wolny niż Polska albo ziemie polskie, no bo przecież w przypadku Heleny Modrzejewskiej trudno wtedy nawet mówić o tym, że miała swój wolny, niezależny kraj. Natomiast młode kobiety dzisiaj emigrują już z innych powodów. One raczej już nie marzą o tym amerykańskim śnie w znaczeniu dorabiania się, szybkiego, łatwego bogacenia się. Chyba już nikt się nie łudzi, że da się to łatwo zrobić. Przepisy imigracyjne to skutecznie utrudniają. Poziom życia pomiędzy Polską a Ameryką wyrównał się. Wyjazdy dzisiejsze Polaków do Stanów Zjednoczonych to są raczej indywidualne ścieżki kariery, nie ma już raczej emigracji rodzinnych w celu osiedlenia się w Stanach i prowadzenia lepszego, dostatniejszego życia. Więc motywacje bywają różne, ale cechy emigrujących Polek są podobne. Myślę, że na taki wyjazd decydują się kobiety, które są pracowite, które mają w sobie pewną ambicję i gotowość do życia w sposób ponadprzeciętny, nawet jeżeli to wymaga ofiar, poświęcenia. Muszą być odważne, nawet jeżeli się za takie nie uważają. Urszula Dudziak mówiła, że nie jest odważna. Przyznała się, że płakała prawie codziennie, bała się, ale jednak nie została w Polsce. Byłoby to przecież dla niej łatwiejszym wyborem, ale postanowiła zaryzykować. Myślę, że wszystkie wyjeżdżające kobiety na coś liczą. Inaczej przecież by tego nie robiły. Na sukces, na to, że będzie jakoś inaczej, lepiej, że odkryją coś ciekawego, poznają kogoś, dowiedzą się czegoś więcej o świecie, odkryją coś w sobie?
1: Magdalena Żelazowska, musimy kończyć, bo

0: Radiowy zegar nas goni, a pewnie jeszcze długo mogłabyś opowiadać wszystkie fascynujące historie. Zachęcam Państwa do przeczytania książki, najnowszej książki Magdy Żelazowskiej, Polki w Ameryce. Bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo.
2: Ogromna produkcja i wielki plan filmowy na dworcu Łódź Fabryczna. Zwieziono tony sprzętu. Na zewnątrz są agregaty prądotwórcze, dźwigi i podnośniki, a w środku ustawiany jest specjalistyczny filmowy sprzęt. Zaplecze jest w części autobusowej. Na kolejowych peronach wygrodzono wiele miejsc, ale dworzec funkcjonuje normalnie. Film powstaje w wielkiej tajemnicy. Nikt z ekipy nie chce rozmawiać, ale nieoficjalnie wiemy, że w Łodzi kręcone są zdjęcia do hollywoodzkiego filmu Nieśmiertelny. Na dworcu, czyli planie filmowym, była Ela Piotrowska.
3: Domyślasz się, co tu się dzieje?
4: To jest rozkładany plan filmowy. Coś tu się będzie działo, ale na razie rozkładają. Wszystko ogrodzone, wszędzie mnóstwo pudeł, bardzo, bardzo dużo jakichś tej kabli, nie kabli.
5: To jest ekipa filmowa. Nie mamy pojęcia tak naprawdę, co tutaj się kręci. Jest rozłożone dużo rzeczy wokół, jakieś poogrodzone miejsca.
6: Pierwszy raz jestem na planie, nigdy nie widziałem.
3: Co tu się dzieje?
5: Nie wiem za bardzo, ja tutaj czekam na pociąg.
6: Tak, czekamy na pociąg.
2: A premiera Nieśmiertelnego planowana jest na przyszły rok. Będzie to nowa odsłona legendarnej produkcji fantasy z 1986 roku. Tysiące miejsc w całej Polsce otworzy się po zmroku. 16 maja, czyli w najbliższą sobotę, kolejna Europejska Noc Muzeów. To okazja, by podziwiać eksponaty pod osłoną nocy. Do akcji dołączyła także Bydgoszcz, gdzie atrakcje przygotowało ponad 30 obiektów związanych z kulturą.
7: Warsztaty, nocne spacery po pałacach, zwiedzanie wystaw, a także niedostępnych na co dzień przestrzeni.
2: Mówi Marta Stachowiak z ratusza. Drzwi otworzą się tam, gdzie zazwyczaj nie ma wstępu, na przykład do Biblioteki Bernardynów w Bydgoszczy, gdzie znajduje się najstarszy księgozbiór w mieście.
8: Kultura.
2: Paulina Chorwatowska, zapraszam. Białe żagle, zapach morskiej bryzy i port, który przez 3 dni nie będzie kładł się spać. Kołobrzeg szykuje się do wielkiego otwarcia sezonu żeglarskiego. Już od 22 maja ruszają regaty Trzy Perły, a program imprezy dosłownie pęka w szwach. Będą koncerty szantowe, będzie też strefa food trucków, aż po widowiskowe pokazy ratownictwa SAR. O tym, co dokładnie znalazło się w programie, Oliwia Kisielewska rozmawiała z naszymi gośćmi.
9: Dzień dobry, Arkadiusz Gawryluk, Bałtycka Grupa Żeglarska.
10: Witam serdecznie, Paweł Szyszka, Bałtycka Grupa Żeglarska.
1: Nadchodzi wydarzenie Trzy Perły. Dlaczego warto się nim zainteresować? Co to jest za wydarzenie i jaki jest jego główny cel?
10: A więc tak, 22-24 maja serdecznie zapraszamy wszystkich miłośników sportów wodnych i nie tylko sportów wodnych na Kołobrzegu na regaty Trzy Perły.
9: No, regaty, które rozpoczynają sezon żeglarski w Kołobrzegu, to też będzie otwarcie sezonu żeglarskiego w Kołobrzegu. Etap regat Trzy Perły i to jest etap Kołobrzeg, który organizujemy my jako Bałtycka Grupa Żeglarska.
1: Ja może dopytam o te etapy, o co z nimi chodzi?
10: Jedną z pereł jest Kołobrzeg, drugą Darłowo, trzecią Ustka i etap Kołobrzeg jest właśnie jednym z etapów regat o Trzy Perły.
1: Czyli właśnie to Kołobrzeg rozpoczyna ten sezon żeglarski.
9: Tak, zgadza się.
1: Program tego wydarzenia jest ogromny, pęka w szwach tak naprawdę. Co w nim się znalazło? Czego możemy się spodziewać?
10: A więc tak, zapraszamy wszystkich serdecznie do Kołobrzeskiego Portu Jachtowego, w którym będzie stała przepiękna duża scena, na której wystąpi około 14 zespołów i będzie 26 wydarzeń kulturalnych, na które Państwa serdecznie zapraszamy. Oprócz tego będzie strefa gastronomiczna, będzie stało około 12 food trucków, będzie kilka klubów sportowych, m.in. klub karatek, Jokuszynka z Kołobrzegu, będzie zespół Wigor. Będzie się naprawdę dużo działo. Serdecznie zapraszamy wszystkich.
1: To może rozwijmy jeszcze troszkę

0: Będzie strefa gastronomiczna, będzie stało około 12 food trucków, będzie kilka klubów sportowych, m.in. klub karate, Kyokushinka z Kołobrzegu, będzie zespół Wigor, będzie się naprawdę dużo działo. Serdecznie zapraszamy wszystkich.
1: To może rozwijmy jeszcze troszkę.

0: tak, zacznijmy od tego, co się będzie działo na scenie. Zaczynamy już w piątek, może nie od samego rana, ale od południa. Zaczynamy i od godziny 16 będzie już koncert muzyki greckiej, później będzie koncert zespołu szantowego Keja, zespołu szkół morskich i koncert zespołu Anny i Tomka Trasta z Koszalina. To jest piątek. W sobotę będzie od samego rana już coś się działo, czyli od godziny 10 zaczynamy zespołem Majtki Bosmana, później zespołem rockowym Honest z Bart. Jest to miasto partnerskie, miasta Kołobrzeg. Bardzo fajna kapela, tu polecamy gorąco. Później mamy znowu Anię i Tomka Trasta. Ceremonię wręczenia pucharów przez panią prezydent miasta Kołobrzeg, a przez naszych sponsorów. Później mamy zespoły Mietka Folka. W międzyczasie będzie grał cały czas też DJ. Później zespół Niezbędny Balast. I na tym będziemy tutaj kończyli sobotę. I mamy jeszcze niedzielę na scenie. W niedzielę będą pokazy, tak jak wspomniałem, karate klubów sportowych Kyokushinka. Koncert muzyki greckiej ponownie się pojawi na naszej scenie. Później będzie zespół Wigor, zespół Mewa i w niedzielę kończymy imprezę na scenie około godziny 17. Natomiast poza sceną będzie się również odbywała cała masa wydarzeń. O godzinie 9 rozpoczynamy rozpoczęcie sezonu żeglarskiego w Kołobrzegu i to będzie Technikum Rybołówstwa Morskiego wraz z panią prezydent. Przepiękny przemarsz. Tak jak wspomniałem, oprócz tych wszystkich atrakcji, które będą odbywały się na scenie, oprócz wielkiego otwarcia sezonu żeglarskiego, będzie przepiękna parada jachtów pod galą banderową i to się będzie odbywało o godzinie 11.30. Warto przyjść pod latarnię morską w Kołobrzegu, tam będzie ustawiona druga scena, bo jak wspomnieliśmy wcześniej, tego weekendu będą się również odbywały obchody dni Kołobrzegu, na które serdecznie wszystkich zapraszamy. Tak więc stojąc przy latarni zobaczycie Państwo przepiękną galę banderową około 35 jednostek wychodzących na redę portu w Kołobrzegu i przygotowujących się do regat. Tam też serdecznie Państwa zapraszamy.
1: Właśnie też chciałam o to dopytać. 35 załóg w takim razie się do Państwa zgłosiło. Czy jeszcze się można zgłaszać?
0: Jeszcze się można zgłaszać. Na dzień dzisiejszy już mamy ponad 150 uczestników tych regat, także to będzie bardzo fajna zabawa.
1: Będą też nagrody. Będą puchary. Kiedy będzie można zdobyć te nagrody?

0: losowania.
1: W programie też widziałam, że będzie piknik żeglarski. Na czym on będzie polegał?
0: Piknik żeglarski będzie polegał właśnie na wspólnych zabawach z dziećmi, z młodzieżą, z tymi zespołami, o których wspomniałem, z klubami sportowymi, które się tam pojawią. Będzie z nami również klub Joseph Conrad, będzie ten klub Kyokushin Karate, który będzie miał takie dni otwarte, będą robili różnego rodzaju pokazy wszystkich swoich umiejętności. Oprócz tego będzie strefa food trucków, będzie coś można zjeść, będzie można potańczyć, pobawić się, pośmiać, pośpiewać.
1: To jest wydarzenie otwarte dla wszystkich, nie trzeba mieć nic wspólnego z żeglowaniem, żeby wziąć w tym udział.
0: Jak najbardziej. Taka jest właśnie nasza idea, taka jest formuła. Chcieliśmy stworzyć imprezę dla wszystkich, nie tylko dla żeglarzy. Oczywiście żeglarze są dla nas najważniejsi, ale impreza jest dla wszystkich.
1: Jeszcze raz przejdę do tych zgłoszeń, bo powiedział pan, że jak najbardziej można się dalej zgłaszać. Jak to w takim razie można zrobić?
0: Najlepiej przez formularz zgłoszeniowy będący na naszej stronie. Zapraszam wszystkich do odwiedzenia strony bałtyckagrupażeglarska.pl.
1: Organizacyjnie, gdzie, kiedy, od której, do której, jak to wszystko tak pod względem takim organizacyjnym będzie wyglądało, gdzie mieszkańcy Kołobrzegu, Koszalina i regionu powinni się pojawić i o której godzinie.
0: Wszystkie informacje również Państwo znajdziecie na naszej stronie bałtyckagrupażeglarska.pl. Tak naprawdę bawimy się od piątku do niedzieli. Miejscem zabawy jest port jachtowy Kołobrzeg i tam Was serdecznie zapraszamy. 22-24 maja.
1: No i właśnie dlaczego warto tego 22-24 maja być w Kołobrzegu, widzieć to widowisko?
0: Na pewno będzie to moc atrakcji dla, tak jak wspomniałem, nie tylko dla żeglarzy, ale i dla wszystkich ludzi z zewnątrz. Tak naprawdę pracuje przy tym cały zespół ludzi, jest nas 7, pracujemy nad tym wszystkim już od listopada ubiegłego roku, stąd tak bogaty program. Naprawdę warto nas odwiedzić, warto to zobaczyć, warto bawić się razem z nami.
1: I myślicie, że to będzie już taka tradycja, że będziecie kontynuować to?
0: Myślimy, że to nie będą tylko te jedne regaty. Na przyszły rok planujemy co najmniej dwie imprezy regatowe.
1: No właśnie, no bo Kołobrzeg jest takim idealnym miejscem, można by powiedzieć, na takie wydarzenia. I czy możemy się spodziewać, że nawet w tym roku byście coś jeszcze wymyślili dla nas?
0: W tym roku będzie trudno, dlatego tak jak wspomniałem wcześniej, pracujemy nad tym już od listopada. To jest naprawdę moc pracy przy 7 osobach. Naprawdę jest co robić.
2: Oprócz wszystkich wydarzeń na scenie i koncertów, program nasz wygląda tak, że 22 maja o godzinie 16 mamy powitanie załóg i otwarcie strefy gastronomicznej, food trucków, no i imprezy żeglarskiej w Reducie. W sobotę rano o 9 mamy rozpoczęcie sezonu żeglarskiego, który otwiera pani prezydent Anna Mieszkowska. Później o 10.45 jest odprawa sterników i wypłynięcie w morze. 11.30, tak jak tutaj Paweł wspomniał, uroczysta parada jachtów regatowych. Tutaj zapraszamy koło Latarni Morskiej. O 12 równo jest start regat jachtów pełnomorskich w ramach Trzech Pereł, ale równolegle w porcie jachtowym na obrotnicy jest start małych regat Hansa 303 Optimist. To są dzieciaczki. O 14 jest zakończenie biegów właśnie Hansa, tych dzieci. A o 14.30 pokaz ratownictwa wodnego SAR i BSR w porcie jachtowym. 16.30 na scenie naszej jest ceremonia wręczenia Pucharu Prezydent Miasta Kołobrzeg oraz rozdanie i losowanie nagród.
1: Ja jeszcze właśnie tak dopytam o te jachty. Czy one będą w jednym miejscu, czy będzie właśnie, bo pan też wspomniał tutaj, że będzie można wypłynąć. I na czym to wypłynięcie będzie polegało?
2: Odprawa sterników i wypłynięcie w morze to jest coś takiego, że odprawa kapitanów i wyjście w morze jednostek startujących. Jednocześnie to jest przygotowanie jakby do tej uroczystej parady jachtów regatowych.
1: I właśnie na te jachty będzie można wchodzić, będzie można je podziwiać wewnątrz, czy tylko z zewnątrz?
2: Jest taka możliwość, udostępnimy kilka jednostek do zwiedzania, ale to nie o tej godzinie, to raczej będzie właśnie po południu.
1: I co takiego najciekawszego Kołobrzeżanie będą mogli zobaczyć na takim jachcie?
2: No jak wygląda jacht w środku, to jest samo w sobie bardzo ciekawe. Można zadawać pytania kapitanom, którzy będą odpowiadali, jak się pływa na żaglach. Można zobaczyć, jak żeglarze pokonują morza, żyją, mieszkają, jak wygląda to życie wewnątrz jachtu na morzu.
1: Czyli będzie można naprawdę tak z bliska uzyskać kontakt z osobami, które właśnie na co dzień to robią i one jak najbardziej chętnie odpowiedzą na wszystkie pytania.
2: Tak, oczywiście. Zapraszamy.
1: W programie znalazł się także jubileuszowy zlot Jungów Ligi Morskiej i Rzecznej. Co więcej, może nam pan o tym powiedzieć?
0: Jest to wydarzenie o szczególnym znaczeniu edukacyjnym. Faktycznie jest to 35-lecie zlotu Jungów a Ligi Morskiej i Rzecznej. Jest to młodzież z całego kraju, która jest edukowana w kierunku właśnie żeglarstwa, morza, wody, brania udziału w różnego rodzaju imprezach morskich i to jest coś pięknego. To jest tradycja, którą zapoczątkował nasz świętej pamięci przyjaciel Antoni Szarmach, a którą w tej chwili kontynuuje Marek Padias. Idzie mu to naprawdę znakomicie, gratulujemy. I to też wszystko będzie można zobaczyć. Młodzież z całej Polski zjedzie się na tą imprezę. Oprócz tego, tak jak wspomniał kolega wcześniej, będzie profesjonalny pokaz ratownictwa morskiego w wykonaniu kołobrzeskich jednostek SAR-u i BSR-u. To będzie naprawdę

0: widowiskowy pokaz. Serdecznie to zapraszamy. Tam wydarzyć się może wszystko. Warto to zobaczyć. Na pewno będzie też to bardzo edukacyjne dla wszystkich ludzi związanych z morzem, nie tylko z morzem. Co może się wydarzyć na morzu, jak temu zapobiegać, jak ratować ludzi, co robi SAR, co możemy sami zrobić, żeby uniknąć tego typu sytuacji. Warto to wszystko wiedzieć.
1: Jeszcze widziałam, że w programie między innymi są też skutery wodne. Co w takim razie jeszcze się znalazło w tym programie?
0: Firma będzie przewoziła naszych sędziów, ale też będzie miała swój punkt na plaży, który będzie zarówno punktem wsparcia naszego bezpieczeństwa, ale też będzie przewoził skuterami, łódkami, kołobrzeżan, turystów. Będzie to dodatkowa atrakcja, którą będziemy mieli umiejscowioną na plaży, ale również u nas w porcie jachtowym. Także warto do nas zajrzeć, chociażby po to, żeby przepłynąć się zupełnie za darmo tymi łódkami.
1: Przygotowaliście też ofertę dla całych rodzin, dla dzieci. Co w tej ofercie się znalazło? Co właśnie dzieci i rodziny będą mogły wspólnie podczas tego wyjątkowego wydarzenia robić?
0: Oprócz tego klubu sportowego, o którym wspomniałem, karate i kyokushinka, będzie również klub żeglarski, kołobrzeski Józef Konrad, który również będzie się zajmował zarówno młodzieżą, jak i osobami w wieku średnim. Będą pokazy węzłów ratowniczych, również będą opowieści żeglarskie. Jest to klub, który w tym roku obchodzi 70. rocznicę swojego powstania.
1: W programie znalazły się też biegi dla dzieci. Co o tych biegach więcej się możemy dowiedzieć? Na jakim dystansie te biegi będą się odbywały?
2: To są małe regaty. Będą się odbywały w obrębie portu jachtowego na obrotnicy. I cały program i start i biegi tych regat wyznacza sędzia. To dopiero będzie w dniu regat. Wiadomo, jak to się będzie odbywało, ale będzie w obrębie, będzie to widoczne z portu jachtowego, więc jak Państwo chcą zobaczyć, jak dzieci rywalizują na takich małych łódkach, jak to wygląda, wspaniale zapraszamy do portu jachtowego.
0: Odpowiadając na pytanie, dlaczego warto przybyć na nasze regaty? No na pewno będzie to świetna okazja, żeby poczuć wyjątkową żeglarską atmosferę, zobaczyć sportową rywalizację z bliska. Jest to wydarzenie, które łączy emocje, piękne widoki, a przy tym daje możliwość spotkania ludzi, którzy kochają wodę i żeglarstwo, ale nie tylko, tak jak wspomnieliśmy. Będzie tam cała masa atrakcji dla rodzin, z dziećmi, dla nas wszystkich tak naprawdę, dla kołobrzeżan i dla gości, którzy przybędą do Kołobrzegu tego dnia. Serdecznie zapraszamy.
3: A przypomnę, wszystko rozpocznie się już 22 maja. Cała impreza potrwa do 24 maja. A wszystkie szczegółowe informacje sprawdzicie na stronie bałtycka-grupa-żeglarska.pl. Przed nami jedna z najbardziej wyczekiwanych nocy w roku. Już w sobotę Warszawa ponownie otworzy muzea, galerie, urzędy i miejsca na co dzień niedostępne dla mieszkańców. O atrakcjach, nowościach i miejscach, które warto odwiedzić, z Edytą Mydłowską-Krawcewicz z Wydziału Prasowego Urzędu Miasta rozmawiała nasza reporterka Marta Radio.
4: Może zacznijmy od liczb. Ile instytucji się zgłosiło i ile wydarzeń się odbędzie?
5: Zgłosiło się prawie 400 instytucji, które przygotowały tyle samo albo więcej wydarzeń, a nowych placówek, no bo trudno tutaj określić jakby jednym mianem, bo to nie są same muzea, tylko różnego rodzaju instytucje, tych nowych, które się zgłosiły, jest 46.
4: Jakie wystawy Pani by poleciła i co jest wyjątkowego w tym roku?
5: Jak co roku atrakcje przygotowało także MPWiK, Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji, i to jest taka atrakcja, na którą trzeba się wcześniej zapisać, a jest to zwiedzanie komory przelewu burzowego na rogu Jagiellońskiej i Ratuszowej. Wiemy, że te atrakcje właśnie wodociągów zawsze budzą bardzo duże zainteresowanie. Zapraszamy także do Aeroklubu Warszawskiego. Tam są różne atrakcje dotyczące lotów samolotem, szybowcem czy balonem. To też jest dla całych rodzin. Można też z symulatora skorzystać, jeśli chodzi o taką atrakcję, która może właśnie bardziej dla radiowców.

atrakcje dotyczące lotów samolotem, szybowcem czy balonem, to też jest dla całych rodzin, można też z symulatora skorzystać. Jeśli chodzi o taką atrakcję, która może właśnie bardziej dla radiowców,

0: jest Młodzieżowa Mapa Ciszy, taka instalacja dźwiękowa, która powstała w czasie podróży Kozią, Wybrzeżem Puckim do kościoła Wizytek przez Kocią Kawiarnię i Park Skaryszewski. Zrobili to studenci i to będzie prezentowane w Centrum Myśli Jana Pawła II przy ulicy Foksal. Są seanse w Noc Muzeów, można wejść i zobaczyć, co to takiego jest. Podobno jest to wydarzenie wyjątkowe. Na pewno widzowie teatralni mogą pójść w kulisy teatrów, czy to dla dzieci, czy dla dorosłych. To jest Teatr Gulliver, Teatr Lalka, Teatr Syrena. Również są ciekawe bardzo te zaproszenia i te trasy. Gdy można się przez moment poczuć kowalem i w Muzeum Kowalstwa wykuć może podkowę i swój los w przyszłości. Po raz pierwszy w tym roku jest zwiedzanie takiego centralnego laboratorium diagnostycznego, więc to również można zwiedzić. Można też odwiedzić na przykład fabrykę FSO na Żeraniu i tam zobaczyć, jakie kiedyś były produkowane samochody w Warszawie. A jeśli ktoś się interesuje gastronomią, to w jednym z naszych fablabów na Targowej jest takie wydarzenie, które się nazywa Pyry, Bulwy i Grule plus domowa lemoniada z Pigwy i tam cały dzień można pójść zobaczyć, jak wygląda lokalna kuchnia w nowoczesnym wydaniu, spróbować swoich może sił. Z innych rzeczy jeszcze na pewno można zaprosić do resortu przy Bielańskiej, tam jest maraton komedii, taki performance, czy na przykład ostatnio bardzo modna kultura koreańska, można się z nią zapoznać w centrum przy ulicy Kruczkowskiego, tam jest bardzo dużo też ciekawych rzeczy i warsztatów, i przymierzania strojów, i koreańskiej muzyki, no i tego wszystkiego, co może się łączyć z kulturą koreańską.
1: Porównując z zeszłym rokiem, w zeszłym roku jakie instytucje najbardziej cieszyli się popularnością?
0: Ten zestaw tych najpopularniejszych jest właściwie stały każdego roku, bo to są te muzea, które są i tak najpopularniejsze, najbardziej oblegane, czyli to jest Zamek Królewski, Muzeum Narodowe. Do tego ostatnio dołącza także Muzeum Sztuki Nowoczesnej, to jest też Muzeum Powstania Warszawskiego. Oczywiście bardzo licznie wszyscy korzystają z linii zabytkowych, które są w Warszawie, odwiedzają nasze zajezdnie tramwajowe, autobusowe, a ten rok jest wyjątkowy, bo nie dosyć, że jest jubileusz tramwajów warszawskich i otwarta będzie zabytkowa zajezdnia przy Kawęczyńskiej, to dodatkowo jeszcze bardzo dużo atrakcji szykują miejskie zakłady autobusowe w zajezdni przy Woronicza. Tam będzie takie mapowanie, które naprawdę przeniesie nas w taki krainę taką Disneya, nawet powiedziałabym, więc naprawdę warto odwiedzić Mokotów tym razem.
1: I jak co roku przed Pałacem Kultury i Nauki będzie pawilon. Co tam będzie w tym roku?
0: My jako miasto, jak co roku, mamy swoje stoisko przed Pałacem Kultury i Nauki. To będzie takie bardzo stoisko interaktywne. Nie będę zdradzać wszystkich szczegółów, ale to będzie atrakcja dla całych rodzin. A dodatkową atrakcją będzie to, że na tym stoisku będzie można otrzymać bilet na darmowe wejście na taras widokowy Pałacu Kultury i Nauki. A poza tym właśnie tam pod Pałacem Kultury i Nauki swoją trasę będą rozpoczynać niektóre linie muzealne i tutaj również na naszym stoisku będzie można się dowiedzieć szczegółów, która linia dokąd jedzie.
1: Ile tych linii będzie?
0: Tych linii będzie kilka. Niektóre będą obsługiwane pojazdami, które na co dzień widzimy komunikacji miejskiej, natomiast będzie też dużo linii obsługiwanych przez pojazdy zabytkowe. Robimy to razem z Klubem Miłośników Transportu Miejskiego. Natomiast dodatkowo jeszcze o godzinie 17 wyruszą parady pojazdów zabytkowych. Jedna wystartuje z Dworca Wschodniego i dojedzie do zajezdni przy Woronicza, a ta tramwajowa wyjedzie z placu Narutowicza i dojedzie do zajezdni Praga. Pojazdy miną się na moście Poniatowskiego, więc to taka łączone parady autobusowo-tramwajowe i tak jak wcześniej wspomniałam, te atrakcje dla zwiedzających będą na Mokotowie, na Pradze i po drodze na różnych przystankach będzie można spotkać te zabytkowe pojazdy.
1: Gdzie możemy sprawdzić, jakie miejsca są dostępne do odwiedzania?
0: Mamy taką stronę internetową, specjalną poświęconą

0: warszawiaków nie wie, że w jednym miejscu może znaleźć tam 5 muzeów. Niektóre z nich, tak jak Muzeum Wojska Polskiego czy Muzeum Historii Polski, przygotowały naprawdę bardzo dużo atrakcji, także plenerowych. To są atrakcje dla małych i dużych. A dodatkowo, jeśli ta Cytadela to będzie za mało, chociaż ja myślę, że tam można bardzo dużo czasu spędzić, to można jeszcze przejść się do Muzeum Sportu i Turystyki. To jest też niedaleko i tam też wyjątkowe atrakcje w tym roku.
1: I też będziemy mogli odwiedzić ratusz.
0: Ratusz też, tak, bo drugą z atrakcji, którą przygotowało miasto, to gabinet prezydenta miasta stołecznego Warszawy. Będzie można go zobaczyć. Tutaj oczywiście będziemy też witać wszystkich drobnymi upominkami, natomiast również przy okazji, ponieważ po sąsiedzku rezyduje wojewoda mazowiecki, jego gabinet też będzie można tej nocy zwiedzić.
1: Jak wygląda organizacja tej nocy tak od kuchni? Ile czasu zajmuje, żeby przygotować miasto do takiego wielkiego wydarzenia?
0: Właściwie można powiedzieć, że jak kończy się poprzednia noc muzeów, to my już zaczynamy organizację tej następnej. Jest to jednak bardzo duża logistyczna akcja, żeby zebrać wszystkie dane, zbudować jakby platformę, na której będą się zgłaszać poszczególne instytucje, zadbać o to, żeby to były jednak takie atrakcje, które są ogólnodostępne, żeby nie były biletowane i żeby jakby wszyscy tutaj czuli się, że są docenieni, umieszczeni na tych listach. Dodatkowo jeszcze jest jakaś selekcja dotycząca terenu i jednak staramy się, żeby to były głównie atrakcje w granicach miasta, ale oczywiście wiedząc o tym, że metropolia się rozwija,

0: koncerty muzyczne, i prelekcje, więc myślę, że mogą zaskakiwać, ale już ponieważ to już kolejny rok z rzędu biorą udział, no to może jest to mniejsze zaskoczenie. Mnie w tym roku też zaskoczyło takie małe muzeum na Pradze przy ulicy Instytutowej. Nawet to nie jest muzeum, tylko jednorazowa wystawa szczątków mostów różnych, czyli takich szczątków mosty przedwojenne jak Kierbedzia, ale jest tam też na przykład jakaś szyna trasy Łazienkowskiej, mostu na trasie Łazienkowskiej po pożarze, więc dla różnych osób, które inżynieryjnie może są zainteresowane takimi rzeczami, to też jest ciekawe. W tym roku po raz pierwszy otwiera swoje podwoje Najwyższa Izba Kontroli, więc to też może być gratka dla osób, które nigdy tam nie były. Piękne miejsce na Ochocie, może też warto tam zajrzeć.
1: Czy jest jakaś informacja, ile osób na przykład corocznie lub w zeszłym roku odwiedziło muzea lub inne instytucje w ramach Nocy Muzeów i jak bardzo wpływa Noc Muzeów na promocję Warszawy?
0: Jeżeli chodzi o promocję Warszawy, to myślę, że tutaj to pytanie należałoby zadać do osób, które się na stałe zajmują turystyką. My mamy takie dane oczywiście i choćby po logowaniu telefonów komórkowych możemy stwierdzić, ile osób przyjechało specjalnie na tę noc. Mamy tutaj też dużą konkurencję, bo w tym samym czasie w innych miastach też się odbywają noce muzeów. Oczywiście to kiedyś może tak było, że wszystkie one się odbywały jednego dnia, teraz nie zawsze się pokrywają te terminy. Natomiast myślę, że atmosfera, która akurat w Warszawie dzieje się tego dnia, to każdy, kto chociaż raz weźmie udział w Nocy Muzeów, na pewno będzie chciał jej zasmakować w kolejnych latach. I mimo, że czasami pogoda nie jest dobra, to i tak jest to na tyle oferta atrakcyjna dla całych rodzin, od małych do dużych, że z roku na rok ta frekwencja rośnie. Oczywiście my podajemy takie dane, które wynoszą każdego roku kilkadziesiąt tysięcy osób bierze udział, natomiast to też pamiętajmy o tym, że liczymy te dane, zgłaszają nam każda z instytucji, liczbę odwiedzających, no to może nie być do końca miarodajne, natomiast myślę, że wystarczy wyjść tego popołudnia, tego wieczoru na ulicę Warszawy i zobaczyć po prostu taki tłum, którego na co dzień nigdy przez cały rok nie zobaczymy.
1: I na ostatnie takie pytanie, które może bardziej pasowałoby na początek, ale w ogóle co jest ideą Nocy Muzeów i ile lat ona już odbywa się w Warszawie i jaki ma cel, tak?
0: Na samym początku, kiedy Noc Muzeów powstawała, to ideą była promocja oferty muzealnej, wystawowej, tego, żeby zaktywizować i chęć przychodzenia różnych osób w różnym wieku do instytucji kultury. Natomiast ponieważ okazało się, że jest to na tyle atrakcyjne, takie wyjście wieczorne, rodzinne w różne miejsca, więc ta idea instytucji kulturalnych troszeczkę się poszerzyła, bo teraz przecież mamy i promocję transportu miejskiego i różnego rodzaju instytucje, które na co dzień w ogóle nie kojarzą się ze zwiedzaniem, otwierają się w Noc Muzeów. Więc myślę, że no to już jest 22. Noc Muzeów, więc to jest kawał czasu. Ja pamiętam tę pierwszą i tę drugą, bo staram się co roku w nich uczestniczyć i myślę, że entuzjazm jest cały czas taki sam. Dochodzą nowe osoby, rosną nowe pokolenia ludzi, czyli moje dzieci, które brałam jako całkiem małe na tę Noc Muzeów, nadal chodzą ze mną i jakby już będąc dorosłymi ludźmi zapraszają też innych do uczestnictwa w tej Nocy Muzeów, więc jest to coś takiego, co po prostu zapala kolejne pokolenia i atmosfera jest tego dnia naprawdę wyjątkowa.
2: Bożyszcze kobiet do zobaczenia w Teatrze Kapitol. To odświeżona wersja kultowej komedii w reżyserii Cezarego Morawskiego. Poznacie trzy niesamowite kobiety i trzy różne relacje z tym samym mężczyzną. Z Anną Modrzejewską, która wciela się w postać Jane, rozmawiała Agata Chruściak.
3: Postać tak charakterologicznie zupełnie inną niż te dwie wcześniejsze kobiety, które pojawiają się w sztuce

0: to gdzieś przyniosło pani trud, żeby wejść w skórę takiej osoby bardzo spokojnej z depresją, czy niekoniecznie?
1: Wydaje mi się, że ta rola bardziej chyba jest oparta na dojrzałości kobiety. Jakby zrozumienie, dojrzałość powoduje ten spadek nastroju i taki trochę brak wiary w sens życia. I to spotkanie powoduje chyba trochę nadziei u niej. Dla mnie jest to pozytywne spotkanie. Mimo depresji, na którą twierdzi Jane, że cierpi.
0: Czy długo pani zajęło przygotowanie się do tej roli i próby, jak w ogóle to wyglądało technicznie?
1: No, w moim przypadku sytuacja jest bardzo skomplikowana, bo mogłabym powiedzieć, że bardzo długo, ponieważ ja gram w pierwszej realizacji Bożyszcza, czyli pracuję z tym tekstem już 19 lat.

No w moim przypadku sytuacja jest bardzo skomplikowana, bo mogłabym powiedzieć, że bardzo długo, ponieważ ja gram w pierwszej realizacji Bożyszcza, czyli pracuję z tym tekstem już 19 lat.

0: Była pani trochę inną osobą niż teraz, więc sporo się zmieniło życiowo.
1: 19 lat temu grałam inną postać, bo grałam Bobby, czyli środkową damę, drugą damę.
0: Bardzo radosną i bardzo żywiołową.
1: Tak, i bardzo żywiołową, ale jakby z tekstem, z materią mam bardzo długą relację i długie doświadczenie. Zresztą uważam, że jest to bardzo szlachetny i dobry tekst, opowiadający w takim komediowym stylu, ale jednak historię dość tragiczną, bo wszystkie te postacie poszukują drugiego człowieka, no i trochę przegrywają w tych poszukiwaniach.
0: No właśnie, rzeczywiście, tak jak pani bohaterka na koniec mówi, no nie ma tych szlachetnych ludzi, nie ma tych dobrych, nie ma tych nieskazitelnych na tym świecie. To by była taka, no smutne podsumowanie w zasadzie.
1: No podsumowanie jest takie, że są. To jest tylko kwestia naszej wiary. I dla mnie Jane wychodzi z tego spotkania z nadzieją na to, że jednak udaje się uratować to małżeństwo. I wydaje mi się, że to jest taki pozytywny przekaz, pomimo tego, że Barney nie spełnia swojego marzenia. To tak jak w przypadku Bożyszcza, które grane jest już 19 lat, to w 19 lat każdemu się ten talent uda znaleźć.

wiesz, jara mnie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla siebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe, bo cię lubię trochę kotek.

ma prawo nawet trochę dłużej pospać. Poranne radio, do śniadania. W Radiu SK2 w niedzielę zaczyna się o 9. Dzień dobry, cześć i czołem, Dawid Wajda, cała Polsko. Wstajemy, budzimy się, przygrywamy dobrze, bo po polsku, jak zawsze zresztą u nas. By w niedzielę wstawało, jadło, myło i co tam robicie, wszystko lepiej.

piżamce, na bosaka, po mieszkaniu, jeszcze z kawą w ręku i tak sobie słuchamy Radia SK2. Mam nadzieję, że całkiem przyjemnie spędzacie ten niedzielny poranek. Dzisiaj w kalendarzu Sławomir i Weronika mają imieniny, tak na pierwszych miejscach, dwóch wymienione, ale jest jeszcze Andrzej, Wiktor, Bruno, Brunon, Wilhelm, Antonia i Pschalis. Nie, przepraszam, Paschalis. Paschalis. To Paschalisów też bardzo serdecznie pozdrawiamy.

Daria Zawiałow chyba studiowała medycynę, bo twierdzi, że to wszystko jest okej. Okay. Jest w medycynie też syndrom złamanego serca. Takotsubo. Kardiomiopatia takotsubo. To jest syndrom złamanego serca. Nagłe, przejściowe osłabienie mięśnia sercowego, zazwyczaj lewej komory, które nie wynika z zablokowania naczyń wieńcowych, jak w zawale, ale z ich skurczu wywołanego ogromnym stresem. Nazwa pochodzi z Japonii, opisano to w 1990 roku. Serce podczas skurczu przyjmuje podobno kształt garnka japońskiego do połowu ośmiornic. Tako oznacza ośmiornica, a tsubo garnek, dlatego to jest syndrom takotsubo. Ale skoro jest okej, da się to wyleczyć, to najważniejsze. Najpierw jest długość dźwięku samotności, a później rzeczywiście wszystko jest okej. Teraz już właśnie grupa Mysłowic.

0: możecie na dzisiaj uskutecznić. W tej godzinie zagram wam jeszcze Jugopolis z Pawłem Kukizem. Będzie także grupa Happy Set.
1: Reklama.
2: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. 3 sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
3: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz męskie shorty Wrangler za jedyne 139,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 169,99.
4: Wyobraźcie sobie miejsce, gdzie mieszkali, trenowali i tworzyli artyści cyrkowi. To właśnie Julinek. Już 16 i 17 maja zapraszamy na wyjątkowy weekend śladami cyrkowej historii. Zobaczcie trening uczniów szkoły cyrkowej. Odwiedźcie wystawę sztuki cyrkowej, wóz cyrkowy i wybierzcie się na spacer z kustoszem po dawnym Julinku. A potem sami wejdźcie do świata cyrku. Warsztaty cyrkowe, iluzja, fire show i rodzinna zabawa na ponad 50 atrakcjach Julinek Park. Bilety dostępne na julinek.com.pl.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: To kultowe już miejsce w sercu Pola Mokotowskiego. Łączy grill, dobrą muzykę i całe pokolenia. Lolek Grill & Bar świętuje 30 urodziny. 20 maja zapraszamy na koncert zespołu Organek. Jeśli jeszcze nie byliście w Lolku, czas to nadrobić. Więcej na lolek.pl.
1: I po reklamie.

0: polskie utwory mają to do siebie, że z czymś nam się kojarzą. Na 100% polskiej muzy w Radiu SK2 ten konkretny od Happy Set mi osobiście kojarzy się z juwenaliami. A o juwenaliach w kolejnej godzinie troszeczkę pogadamy, bo coś będziemy mieli od przyszłego tygodnia dla was.
1: Reklama.
2: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz męskie shorty Wrangler za jedyne 139,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 169,99.
1: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
3: Agata Chruściak, witajcie. Noc muzeów za nami, ale kto jeszcze jest głodny kultury, może wpaść na muranowską majówkę. Jeszcze dziś galerie sztuki, muzea, kawiarnie i instytucje kultury zapraszają do wspólnego odkrywania dzielnicy. Będzie m.in. filmowy seans czy wideomapping. Przed Wami też weekendowa uczta. Foodtrucki zaparkowały na Ochocie. Czekają na Was smaki z całego świata, strefa relaksu i dmuchańce. To w Parku Szczęśliwickim.
0: SMS-a dostałem. Wszyscy śpią, a ja z miotłą zapylam po całej chałupie. Iwona. Iwonko. No, takie są przez czasy, że jak nie ma w tygodniu, to trzeba nadganiać w niedzielę. By sprzątało się lepiej dla wszystkich już sprzątających. Dawid Wajda i najlepsze polskie hity. Cześć ponownie.

Siła Młodzieży i Nowych Polskich Brzmień, Maciej Musiałowski i Flora w Radiu SK2. Za chwilę grupa Perfect, ja teraz o całej elicie, polskiej elicie, Afromental, bracia Figo Fago, DJ Kuba, Enej, Kacperczyk bracia, Kizo, Kuban, Lux Torpeda, Łydka Grubasa, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, będzie Tymek, będą Wilki, będzie Żabson, mówię oczywiście o festiwalu studenckim, Kortowia.

kolejny dzień, to kolejny sezon naszego życia z sezonem Dawid Podsiadło na antenie Radia SK2, już za chwilę Urszula. Dzisiaj dużo świąt w kalendarzu, Światowy Dzień Nadciśnienia Tętniczego, Międzynarodowy Dzień Telekomunikacji, Światowy Dzień Społeczeństwa Informacyjnego, jest też Światowy Dzień Środków Masowego Przekazu, czy, uwaga, Światowy Dzień Pieczenia. Więc wiem, że nie pracujemy, ale może coś pieczemy, więc życzę, żeby wam się dzisiaj wszystko upiekło, czy dosłownie, czy w przenośni. Jeśli coś pieczecie, dajcie znać. 726 826 826.

0: nikt już nie odwiedza.
1: Tak sobie myślę, że utwory grupy Jam na pewno były grane na tym ognisku na Mazurach, w Mikołajkach, na naszej mazurskiej majówce z radiem SK2. Zakończyliśmy już drugą edycję naszego wspaniałego wyjazdu. Mam nadzieję, że w przyszłym roku będzie powtórka z rozrywki. Kto wie, może udałoby się nam namówić syna Ryśka Ridla, czyli Sebastiana, i grupę Jam, żeby z nami pojechali na tą majówkę. To by dopiero się działo. Oczywiście wszystko możecie zobaczyć na naszym Instagramie, jeśli kogoś to ominęło, jak bawiliśmy się w tej edycji mazurskiej majówki z radiem SK2. Tak jak powiedziałem, miejmy nadzieję na powtórkę za rok.
2: Reklama.
3: Na Dzień Mamy wybieram Aldi. W tym tygodniu wszystkie czekolady Shocker 100 gramów z całymi orzechami. Druga tańsza czekolada 60% taniej. Mieszaj dowolnie. A Sega Fredo kawa ziarnista kilogram. Teraz taniej to tylko 47,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 64,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: To kultowe już miejsce w sercu Pola Mokotowskiego. Łączy grill, dobrą muzykę i całe pokolenia. Lolek Grill and Bar świętuje 30 urodziny. 20 maja zapraszamy na koncert zespołu Organek. Jeśli jeszcze nie byliście w Lolku, czas to nadrobić. Więcej na lolek.pl.
6: I po reklamie.

bo chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć chce do

0: Na marchewkowe pole to trzeba uważać, bo dopiero co zasiane. Nieposionym, jak to mówił klasyk polskiego internetu. We wrześniu marchewki będą zbierane, te polskie, wtedy plony tego, co zasialiśmy, zbierzemy. A w Radiu SK 2 marchewkowe pole na finał tej godziny od grupy Lady Punk. Po godzinie 11:00 Kwiat Jabłoni, Kobra Nocka, Ania Karwan. Pamiętajcie, 100% polskiej muzy u nas w Radiu SK 2. Bądźcie z nami.
1: Reklama.
2: Już 20 czerwca w sercu Warszawy. Warszawskie Targi Obronne w Expo 21. Poznaj rozwiązania, które zwiększają bezpieczeństwo twoje i twojej rodziny. Technologia, sprzęt i eksperci w jednym miejscu. Kup bilet na warszawskietargiobronne.pl. Z kartą warszawiaka i młodego warszawiaka wejście za darmo. Patronat honorowy. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Ministerstwo Cyfryzacji. Partnerzy medialni. Fraga Out. Milmag. Zbiam.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów. Jak tak, to Allegro.
1: I po reklamie.
0: Tu nie będzie wyjątku. 11 godzina jest zarezerwowana zawsze równiutko na pozdrowienie dla wszystkich kotleciarzy, którzy tłuką na schabowe dzisiaj. Pozdrawiamy czule. Witam się z wami bardzo serdecznie jeszcze raz. Dawid Wajda. I zapraszam.

0: Niedzielna euforia od Kamila Bednarka na antenie Radia SK2. Pozdrawialiśmy tych, co tuką kotlety na schabowe, ale dzisiaj przecież ten dzień pieczenia. Może ktoś piecze schabowy, tego nie wiem, ale są tacy, co pieką inne rzeczy.
1: Cześć, z tej strony Agnieszka. Właśnie dzisiaj zaczęłam urlop i piekę chleb dla znajomych. Pozdrawiam serdecznie, miłego dnia.
0: Ten domowy to najlepszy. Kilka dni i on dalej jest zdatny do jedzenia. Troszeczkę zazdrościmy, może niektórych zainspirowaliśmy, bo upieczenie chleba to wbrew pozorom nie taka trudna sprawa.

wszystkie związki, które są w stagnacji. W tym momencie powinniśmy pozdrowić. Życzymy, żeby się wszystko wywiązało i żeby nie było to tak skomplikowane, jak w tym utworze Moniki Brodki. Dziewczyna mojego chłopaka. O, tak się czasami zdarza dla wszystkich, którzy borykają się z różnymi problemami z kolei teraz. Doda, melodia, ta melodia jest dobra na wszystko.

0: Najwyższy poziom testosteronu u mężczyzn występuje naturalnie rano, między godziną 4 a 8. W skali życia szczytowe stężenie przypada na wiek od 18 do 25 lat, po którym poziom ten stopniowo spada. Więc należy wykorzystywać to, kiedy jest to wszystko w szczycie, dosłownie i w przenośni, i jakby cieszyć się życiem. Co prawda już jest 11, już po ptokach, jak to się mówi, ale my gramy doskonale i gramy dalej, gramy po polsku. W tej godzinie jeszcze Sylwia Grzeszczak, będzie także Mencer. Bądźcie z nami.
1: Autopromocja.
2: Poranek w Radiu SK 2. Zaczynasz dzień z najlepszymi polskimi hitami. Najważniejsze wiadomości co pół godziny.
3: Informacje o pogodzie i korkach w naszym mieście.
2: No i oni.
3: Wajda i Jarząbek.
0: W ogrodach Zamku Królewskiego odbędzie się impreza plenerowa, a sceneria wzorowana będzie na dworze soplicowskim.
4: Tak jak myślałem. Jest impreza, to musi być i pan Tadeusz.
2: Poranek SK2. Startujemy codziennie po 6.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
5: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz męskie shorty Wrangler za jedyne 139,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 169,99.
6: Już 20 czerwca w sercu Warszawy. Warszawskie Targi Obronne w Expo 21. Poznaj rozwiązania, które zwiększają bezpieczeństwo twoje i twojej rodziny. Technologia, sprzęt

0: ślubu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
1: To będzie ostatnia reklama. To kultowe już miejsce w sercu Pola Mokotowskiego łączy grill, dobrą muzykę i całe pokolenia. Lolek Grill and Bar świętuje 30 urodziny. 20 maja zapraszamy na koncert zespołu Organek. Jeśli jeszcze nie byliście w Lolku, czas to nadrobić. Więcej na lolek.pl.
2: I po reklamie.

0: Narodowy polski Batman, czyli Mencer z utworem Gotham na finał tej godziny w Radiu SK2 za chwilę 12. Powiem wam, że ja też jestem czasami superbohaterem w swoim domu, znaczy z przymusu troszeczkę, bo to żona powoduje, że jestem tym superbohaterem, kiedy sam muszę pranie wstawić, pranie rozwiesić, zmywarkę wystawić, czy tam wyciągnąć z niej wszystko, czasami coś przykręcić, ściągnąć zasłony, powiesić nowe, wyprać firanki. No troszkę tego by się nazbierało, ale to... No, Takie sobie życie wybrałem i wcale nie narzekam. Mam nadzieję, że wy też jesteście bohaterami w swoim domu. Nie z przymusu.
1: Reklama.
2: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
3: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
4: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. 3 sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
1: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
7: Agata Chruściak, witajcie. Tu nie trzeba się spieszyć. Na Mokotowie trwa targ śniadaniowy. Posiłek w stylu slow możecie zjeść do 17:00. To na skwerze AK Granat. A za 2 godziny planszówkowy krąg. Poznacie nowe tytuły, ale będzie można też pograć w klasyki. Warto zarezerwować na wspólne rozgrywki co najmniej 3 godziny. A to wszystko na Pradze Południe przy Podskarbińskiej 2. Wstęp jest bezpłatny.
0: No i punkt 12. Teoretycznie słońce w zenicie. Ale czy tak jest w praktyce? Musiałem rzucić oko na kalendarz i nie, jednak nie. Zawsze się uczyliśmy na geografii, że o 12 jest górowanie słońca, a tutaj w kalendarzu widzę 12:32. No to jeszcze można powiedzieć astronomiczne przedpołudnie. Dawid Wajda. Cześć ponownie.

0: Nie musimy patrzeć na świat przez różowe okulary, jeśli ktoś ten świat wykreuje nam jako różowy. To piękny utwór od Kasi Sochackiej. Niebo było różowe. U nas same takie piękne, już za chwilę Marius Manx. Ja przypominam dzisiaj dzień pieczenia. Czy coś pieczecie?
1: Piekę ciasta.
0: Okej, okay, jakie?
1: Zazwyczaj w zakalce, ale czasami się udaje, ale no można powiedzieć, że średnio daje żar.
0: Ważne, że świętujemy, ważne, że dzisiaj nam się upiecze. Nieważne jaki będzie tego efekt, ważne, że się przy tym wszystkim dobrze bawimy.

lubię cię albo nie lubię cię, to zależy też od humoru. Niektórzy celnicy tak na nas patrzą, jak przekraczamy granicę. Kolejna afera w tym tygodniu miała miejsce, bo była próba przemytu grzybów halucynogennych i została udaremniona w medyce. Czytam o funkcjonariuszach Straży Granicznej i Służby Celno-Skarbowej, którzy na przejściu granicznym właśnie w medyce przejęli ponad 5 kg suszonych grzybów halucynogennych, które z Ukrainy były przesyłane do jednych z państw bałtyckich. Wstępne oględziny wskazują, że zabezpieczony susz może należeć do grzybów halucynogennych z rodziny muchomorowatych. I tak sobie myślę, że dobrze jednak, że w służbach celnych nie pracują grzybiarze. Bo gdyby grzybiarze pracowali w służbach celnych, to nic by nie znaleźli. Oni zawsze mówią, chodzą i mówią, tu nic nie ma, tu nic nie ma.

0: też sobie śpiewam i w Valarte, jak otwieram często lodówkę i tą szufladę z owocami, tam jest jeden taki czarny banan i mu mówię: Evi Valarte, niech żyje sztuka, jedna sztuka, banana konkretnie. Mam nadzieję, że wasze banany mają się okej. W tej godzinie jeszcze Ewa Farda pojawi się także w Mesajach.
1: Reklama.
2: Co masz?
3: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
2: Chips Lays. Dzięki.
4: Wziąłem specjalnie dla ciebie.

0: Lolowskiego łączy grill, dobrą muzykę i całe pokolenia. Lolek Grill and Bar świętuje 30 urodziny. 20 maja zapraszamy na koncert zespołu Organek. Jeśli jeszcze nie byliście w Lolku, czas to nadrobić. Więcej na lolek.pl.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
3: I po reklamie.

0: Dzisiaj szczególnie trzeba dziękować, bo niedziela, to pamiętajcie o tym. Mesajach w Radiu SK2 na finał tej godziny, za chwilę 13 i najświeższe newsy, bądźcie blisko.
1: Reklama.
2: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji eobuwie.pl.
3: Masz Allegro Smart?

0: i wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
1: Na Dzień Mamy wybieram Aldi. W tym tygodniu wszystkie czekolady Shocker 100 gramów z całymi orzechami. Druga tańsza czekolada 60% taniej. Mieszaj dowolnie. A Sega Fredo kawa ziarnista kilogram. Teraz taniej to tylko 47,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 64,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Xiaomi Redmi 15C, bo w Play płacisz mniej.
3: Play. To będzie ostatnia reklama.
4: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i bioportfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
5: I po reklamie.
6: Od Mazur po góry, szczyty Polska trochę jak po takiej nieudanej randce. Chłodno i mokro. Na południu 9 stopni, w centrum, na zachodzie 17, nad morzem 13. Widzę, w takim razie w SC2 będziemy się dzisiaj rozgrzewać. Macie jakieś sposoby na rozgrzanie? Ja wrzucam do pieca to, co jest najlepsze.

I podbijamy też najlepszymi polskimi hitami, można powiedzieć, Eurowizję. Udało się komuś obejrzeć Eurowizję do końca? No, ja padłem przed końcem, niestety. Ale oczy przecierałem rano, uwierzcie. Jak zobaczyłem, że Alicja Szemplińska, a widziałem jak występowała, naprawdę genialnie sobie dziewczyna poradziła na scenie, a że była dopiero 12, a wygrała Daria z Bułgarii z numerem Banga Ranga. I'm the bangarang, bangaranga, bangaranga, bangaranga. I'm the bangarang, bangaranga, bangaranga, bangaranga. I'm the bangarang. SK2. Bangaranga, czyli spadaranga. Ale nie u nas. Polski Carlos Santana, Jan Borysewicz, Lady Punk w SK2. I to jest ranga.

Sound and Grace w SC2 100 to tytuł tego numeru. W SC2 tylko tyle procent, 100 polskiej muzyki. A stop zrobicie na Krajowej 91 w powiecie łęczyckim. Mariusz do mnie napisał, że po wypadku droga jest zablokowana w tym miejscu. Jak wracacie do domu albo jedziecie na rodzinny obiad, spokojnie, bez nerwów, lepiej dojechać chwilę później niż godzinami czekać na lawetę. SC2

0: Trójkąty i kwadraty od Dawida Podsiadło w SC2. Jutro, moi drodzy, 18 maja patrzymy w niebo. Ziemię czeka bliskie spotkanie z nową planetoidą. Nic nam nie grozi, przeleci sobie obok 90 tysięcy kilometrów od Ziemi. I to jutro. Pomyślcie sobie życzenie, a potem patrzymy w niebo i czekamy. A nóż może się spełni.
1: Autopromocja.
2: Poranek w Radiu SK2. Zaczynasz dzień z najlepszymi polskimi hitami. Najważniejsze wiadomości co pół godziny.
3: Informacje o pogodzie i korkach w naszym mieście.
2: No i oni.
3: Wajda i Jarząbek.
4: W ogrodach Zamku Królewskiego odbędzie się impreza plenerowa, a sceneria wzorowana będzie na dworze soplicowskim.
5: Tak jak myślałem. Jest impreza, to musi być i pan Tadeusz.
2: Poranek SK2. Startujemy codziennie po 6.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
6: Jak ultra okazja.

0: sympatyczny, dobrze zbudowany facet Grubson w SC2 i na szczycie. Znalazł się kolejosz, o tym w newsach SK2 punktualnie o 14.
1: Reklama.
2: Niemożliwe to nie przeszkoda, to wyzwanie. Gdy mówią ci, że nie dasz rady, odpowiedź jest jedna. Patrzcie, jak to się robi. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A, Warszawa. Dawniej Santander Bank Polska S.A. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
3: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Realme 16 Pro plus 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Realme 14 T5G, bo w Play płacisz mniej.
4: Play.
1: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
6: Agata Chruściak, witajcie.

Publiczność rządzi, stand-up pod takim hasłem dziś w Centrum Łowicka. Możecie wpaść o 19:00. W tym muzycznym, improwizowanym spektaklu komediowym widzowie decydują o wszystkim, co zobaczą na scenie. Aktorzy tworzą więc historię, piosenki na podstawie sugestii publiczności. A kto ma ochotę aktywnie spędzić wieczór, może przyjść na zumbę w Wilanowie. Duża dawka ruchu od 20:00 w hali przy Wiertniczej.

0: Lech Poznań mistrzem polskim. Kolejosz na wyjeździe wygrał z Radomiakiem 3-1. Po końcowym gwizdku kibice ruszyli świętować na ulicach miasta.
1: Myślę, że Lech Poznań będzie grał w Lidze Mistrzów w przyszłym sezonie.
2: Lech Poznań zdobył 10. mistrzostwo w historii tego klubu.
3: Mistrz Kolejosz! Mistrz Kolejosz!
0: A mistrzowska feta w Poznaniu za tydzień po meczu z Wisłą Płock.
4: Przysłowie jeszcze na dziś.
0: Tak.
4: 17 maja mamy, niedziela. Dobra, czytam to przysłowie.
0: Mhm.
4: Rok wtedy dobry będzie, jak w maju zawiążą się żołędzie.
0: Powiedz mi, jak to skomentować?
4: Nie wiem, po co mają się zawiązywać? Wiesz, jak potem ciężko je odwiązać?

SC2. Dziewczyny chcą wskoczyć na szczyt gorącej polskiej dwudziestki z tym numerem. Wszystko jedno, wszystko źle. Pomóżcie im na sk2.pl. Gorąca polska dwudziestka. Wasze typy, wasze hity. SK2. A jak typujecie, kto dzisiaj wygra? Polska czy Austria? Za 45 minut zacznie się walka o udział w Mistrzostwach Świata naszych piłkarzy ręcznych, którzy nie będą zaciągać w tym meczu ręcznego.

0: Bledka w SC2, która wczoraj bawiła się na juwenaliach i mimo pochmurno-deszczowej aury studenci spisali się na imprezie na medale.
1: To było wspaniałe, dziękuję bardzo, Białystok, aż się wzruszyłam.
2: SK2.
0: Wzruszające będą też za chwilę chłopaki, które nie płaczą Still Love, a teraz kombi i sen się spełni w SC2. Najlepsze polskie hity na weekend.

Rozkochani chłopcy, Tilaf, chłopaki nie płaczą w SC2. Podobno wśród miliarderów królują takie imiona, czytam, bo wyskoczyło w internecie. John, David i Maria. To są imiona miliarderów. Bogactwo

0: i posprzątam, i już wstawiam pranie, i zaraz pozmywam. Po prostu dla ciebie zrobię wszystko. Mocne deklaracje od chłopaków w Mysłowic w Radiu SK2, a już za chwilę godzina 15. Najważniejsze newsy, także te sportowe, bo sporo się dzisiaj dzieje. Są walki na medal i o medale.
1: Reklama.
2: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji eobuwie.pl.
3: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz drewniana toaletka dla dzieci za 170 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 189 zł. Jak tak, to Allegro.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: No i gdzie masz te 13 milionów ludzi?
4: Jakich ludzi?
5: No tych, co szukają aut. Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
4: Ojciec, nie to okno. To tu.
5: Gdzie?
4: To tu, na Otomoto. W oknie przeglądarki lub aplikacji Otomoto masz wszystko. Darmową wycenę samochodu. Jak sprzedajesz, ogłoszenie idzie na 2 portale. I na Otomoto, i na OLX. A do tego AI pomaga ci stworzyć ogłoszenie.
5: AI? Ajajaj.
4: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
1: I po reklamie.
6: Minęła 15. Paulina Chorwatowska, to są newsy Eski 2. Trwa ustalanie przyczyny śmiertelnego wypadku w Turku. Nad ranem na osiedlu Wyzwolenia samochód potrącił 19-latkę. Za kierownicą siedział 29-letni mężczyzna, mówi Karolina Gmach z policji.
7: W wyniku zdarzenia kobieta doznała ciężkich obrażeń ciała. Pomimo podjętej pomocy medycznej jej życia nie udało się uratować.
6: Na miejscu został również zabezpieczony monitoring. 3 osoby zginęły, a 5 zostało ciężko rannych. To po tragicznym wypadku w Kalifornii. Kierowca wjechał w grupę pieszych. Policja ustala teraz, kim był i co doprowadziło do tragedii. Chcą rewanżu za zeszłoroczną porażkę. Siatkarze Aluronu CMC Warty Zawiercie po raz drugi z rzędu zagrają dziś w finale Ligi Mistrzów. W Turynie ich rywalem znów będzie włoska Perugia. Emocje przed meczem tonuje jednak przyjmujący Bartosz Kwolek.
8: Myślę, że zagrać trzeba swoje z chłodną głową i wciągnąć bardziej ich w naszą grę niż oni. Niech wciągają nas.
6: A finał Ligi Mistrzów o 20:30. Wcześniej o 17:00 mecz o trzecie miejsce PGE Projekt Warszawa Obrons zagra z tureckim Ziratem.
0: Coś czuję, że siatkarze poradzą sobie bardzo szybko w tym meczu.
6: Oby, trzymamy kciuki i za jednych, i za drugich. Niech to będzie brąz i złoto dzisiaj. Niech to będzie brązowo

0: Złoto-brązowa niedziela.
1: Tak, to są dorośli faceci. Co to dla nich 300?
2: Najlepsze polskie hity. Polskie hity. SK2. SK2.
1: Trzymamy też kciuki za piłkarzy ręcznych. Oni teraz zaczynają grać o wejście do Mistrzostw Świata, prawda?
0: Trzymamy.
1: No, wolne duchy, zaczynamy.

0: A tam już od razu moja. W Radiu SK 2 gramy najlepsze polskie hity i to jest fantastyczne. Bella Video, 14 minut po 15. Można wyjść na spacerek po obiedzie ze swoim pupilkiem, azorkiem, puszkiem albo lancerkiem, albo z batyrem, bo batyr to z kolei nowy zwierzak naszego pana prezydenta, czytam tutaj w internecie świecie. Pan Karol Nawrocki podczas wizyty w Rumunii symbolicznie zaadoptował w tamtejszym rezerwacie niedźwiadka brunatnego i dał mu na imię Batyr. No to jak prezydent zaadoptował niedźwiedzia, to wiadomo, kto teraz rządzi w lesie.
1: SK2

0: Sumptuastic, choć niektórzy mówili sam plastik, ale to fajne i żywe. Numer, który promował album Bez ciemności nie ma snów, czyli opuszczony w SC2. Gramy najlepsze polskie hity na ten niekończący się weekend, a od jutra nie opuszczamy fitnessowych zajęć. Roxana Węgiel, jak spojrzałem, to powiem wam, że zazdroszczę oczywiście jej formy, bo pokazała na siłowni ją. Są zdjęcia, przeklikałem, no i robiła. Przysiady z hantlami, wiosłowanko, wyciskanie, martwy ciąg, no po prostu klata, plecy, barki, od tego są ciężarki.
1: SK2.
0: Żeby się lepiej śpiewało.

0: Bajm? Myśli właśnie ma takie, Beata Kozidragi to powiedziała. Myśli i słowa w SC2, jeszcze zacięty bój, który teraz trwa o awans na Mistrzostwa Świata. Polska gra z Austrią w piłkę ręczną. Za chwilę kończy się pierwsza połowa i Austria wygrywa 15-11.
1: SK2.
0: Piłkarze ręczni sobie myślą, a rzucić to wszystko...
2: Autopromocja.
1: Poranek w Radiu SK2. Zaczynasz dzień z najlepszymi polskimi hitami. Najważniejsze wiadomości co pół godziny.
3: Informacje o pogodzie i korkach w naszym mieście.
1: No i oni.
3: Wajda i Jarząbek.
4: W ogrodach Zamku Królewskiego odbędzie się impreza plenerowa, a sceneria wzorowana będzie na dworze soplicowskim.
5: Tak jak myślałem. Jest impreza, to musi być i pan Tadeusz.
1: Poranek SK2. Startujemy codziennie po 6.
2: Autopromocja.
1: Reklama.
6: Już 20 czerwca w sercu Warszawy. Warszawskie Targi Obronne w Expo 21. Poznaj rozwiązania, które zwiększają bezpieczeństwo twoje i twojej rodziny. Technologia, sprzęt i eksperci w jednym miejscu. Kup bilet na warszawskietargiobronne.pl. Z kartą warszawiaka i młodego warszawiaka wejście za darmo. Patronat honorowy. Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy. Związek Banków Polskich. Partnerzy medialni. Life and Gun Magazine. Ostry gwint.
7: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
8: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801-181-181 lub na autoglas.pl.
7: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
9: Kto zwalcza ból?
10: Woltary!
9: Kto?
10: Woltary!
11: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
12: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka ZOO.
13: Wiesz co, kochanie? Lubię podejmować z tobą mądre decyzje.
14: Ja też. Szczególnie te finansowe. Dobrze, że połączyliśmy kredyty w Alior Banku i spłacamy jedną wygodną ratę.
13: Mówiłam o niedzielnych planach. Ach, te nasze mądre decyzje.
15: Sprawdź kredyt konsolidacyjny w Alior Banku. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 8,7%. Okres kredytowania od 3 miesięcy do 10 lat. Kwota kredytu od 100 do 250 tysięcy złotych. Oferta dla nowych klientów. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej klienta i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji Alior Banku S.A. dla klientów indywidualnych są dostępne w naszych placówkach i na aliorbank.pl.
16: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50%.

0: EWW. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji eobuwie.pl.
1: I po reklamie.

0: kapsle, klasy, ale też składakiem się jeździło, albo rolkami po osiedlowej ulicy, a teraz to są rolki w telefonie. Jak wy wspominacie młodość? Jeremi i Artur Sikorscy tak właśnie przywołują wspomnienia tym numerem Młodość w Wesce 2. Za moment 17 i sprawdzone newsy, również te z druku kierowcy dajcie głośniej, bo są utrudnienia i korki.
1: Reklama.
2: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
3: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
4: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
5: Kaufland jest fresh. Kauflandzie.
6: Od poniedziałku polskie pieczarki Kastąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, 4,99. Tak, polskie pieczarki Kastąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, 4,99. A pomidory koktajlowe Kastąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, 6,99 z Kaufland Card Extra. Kaufland.
7: Niemożliwe to nie przeszkoda, to wyzwanie. Gdy mówią ci, że nie dasz rady, odpowiedź jest jedna. Patrzcie, jak to się robi. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A, Warszawa. Dawniej Santander Bank Polska S.A. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
8: Jak ultra okazję do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz drewniana toaletka dla dzieci za 170 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 189 zł.
9: Jak tak, to Allegro.

0: produkty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
1: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz drewniana toaletka dla dzieci za 170 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 189 zł.
2: Jak tak, to Allegro.
3: Dok do mnie przemawia. O, w zestawie z napojem tylko za 8 zł.
4: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie.
3: Uuu, pachnące i cieplutkie croissant prosto z pieca.
4: A może kawa i cynamonka na śniadanie w zestawie za 10 zł?
3: O, pyszna zapiekanka.
4: A może dowolny posiłek o dowolnej porze?
3: To rozumiem.
4: Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K, na lepszy dzień.
5: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Samsung Galaxy A57 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Samsung Galaxy A17 5G, bo w Play płacisz mniej.
6: Play. To będzie ostatnia reklama.
7: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i bioportfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
8: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
9: Agata Huściak, witajcie. Za godzinę startują bezpłatne zajęcia rolkowe Ursynów. Wpadajcie do skateparku przy ulicy Przybarzantarni. Zajęcia prowadzone są w grupach dla młodszych dzieci oraz młodzieży i dorosłych. Trzeba się zapisać i koniecznie mieć własny sprzęt. Rolki, kask i ochraniacze. A na Woli czeka na Was nocny market. To okazja, by zjeść coś wyjątkowego i spotkać się ze znajomymi. Wszystko dzieje się przy Towarowej 3 dziś do 23.
10: Minęła 16. Paulina Horbatowska, to są newsy Eski 2. Zaczynamy od utrudnień na Krajowej 17. Między Zamościem a Krasnym Stawem w miejscowości Chomęciska Małe dachował samochód. Jedna osoba została ranna. Ruch odbywa się wahadłowo, a utrudnienia mogą potrwać jeszcze co najmniej pół godziny. Polka ranna w ataku w Modenie jest w stanie krytycznym i przebywa w szpitalu, podają włoskie media. Do zdarzenia doszło wczoraj wieczorem w centrum miasta. 31-latek wjechał autem w tłum, a potem miał atakować ludzi nożem. 4 z 8 rannych to członkowie polskiej rodziny, przekazują lokalne władze. Wśród poszkodowanych są też ciężko ranni obywatele Niemiec i Włoch. Mężczyzna został aresztowany i odmawia składania wyjaśnień. To mieszkaniec Włoch, który pochodzi z rodziny imigrantów z Maroka. Krzyczcie głośniej niż kiedykolwiek. Tak do kibiców apelował Robert Lewandowski przed ostatnim meczem. Dziś o 21.15 Lewy zagra swoje pożegnalne spotkanie na Camp Nou w barwach Barcelony. Po 4 sezonach napastnik odchodzi z klubu. Hiszpańskie media podają, że Polak zacznie w pierwszym składzie, a potem zostanie zmieniony, tak aby kibice mogli pożegnać go owacją.
11: Owacja będzie na stojące, rozumiem.
10: Oczywiście, że tak, na pewno.
11: Dzisiaj Światowy Dzień Pieczenia jest, moja droga. Upiekłaś coś, czy nie?
10: Nie, ale coś teraz nie. W ogóle nie dziwię się, że mówisz o tym z takimi wypiekami na twarzy.
11: No właśnie. Mam dla Was takie hity w SC2, od których można ich dostać. Męskie granie za chwilę, to Edytę Bartosiewicz. O, witajcie. Najlepsze polskie hity w SC2.

Albo po prostu ma różowe okulary. Samach West 2. Czytam w internecie, że nepalski przewodnik bije rekordy świata, nie ma co robić. Kamil Rita Sherpa po raz 32 zdobył najwyższy szczyt na ziemi. Mount Everest. No, gościu ma całe życie pod górę. Szczyt na ziemi. Mount Everest. No, gościu ma całe życie pod górę.

Święty spokój zburzył, wtedy zdarzył się niezwykły, przedziwny upadek. Sam już nie wiem, jak to było, trudno opowiadać.

dusza śpiewa. Usta milczą, świat rozbrzmiewa. Ta dziewczyna nie słuchała, tańcem już zajęta. W tańcu komuś zaśpiewała to, co tak pamiętam.

A tam synek swojej mamy, on ją po prostu bardzo kocha. Lanberry, co ja robię tu w SC2, są pierwsi odważni synoptycy, widzę, wrzucili do internetu prognozę IMGW na tegoroczne wakacje. No i tak, lato najprawdopodobniej będzie ciepłe i dość słoneczne, a od czerwca do sierpnia temperatury w całym kraju mają utrzymywać się powyżej wieloletniej normy. SK2. Normą to jest to, że jak jadę na wakacje, to i tak pada.

0: bo rozbijają szklany sufit. Tree of Us w SC2. Lepiej przebić się przez szklany sufit niż wiertarką przez ściany do sąsiada.
1: SK2.
0: I to każdej nocy. Grzegorz Markowski, Ryszard Sygitowicz już za chwilę.
1: Reklama.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Potrzebujesz szyby do ciężarówki lub autobusu? W Autoglas gwarantujemy szybką dostawę, minimum formalności i montaż u klienta. Zaufaj nam, a my przywrócimy twój pojazd do prac. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz drewniana toaletka dla dzieci za 170 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 189 zł. Jak tak, to Allegro.
5: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
6: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
7: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
8: A właśnie, że pasuje.
9: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
10: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU. Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
11: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak ona.
12: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Co masz?
15: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
14: Chipsy Lays? Dzięki.
16: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
14: Ej, przecież każdy wychodzi ze stop kafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że

0: Specjalnie dla mnie.
1: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
2: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop kafe.
3: I po reklamie.

0: On kocha ją, a jej nie kocha, ale to ona zawsze będzie tą pierwszą. West 2, Urszula i Anioł wie, że za chwilę godzina 17 i najważniejsze newsy, siatkarskie emocje i walka z pogodą w górach.
1: Reklama. Wiesz co, kochanie? Lubię podejmować z tobą mądre decyzje.
2: Ja też. Szczególnie te finansowe. Dobrze, że połączyliśmy kredyty w Alior Banku i spłacamy jedną wygodną ratę.
1: Mówiłam o niedzielnych planach. Ach, te nasze mądre decyzje.
3: Sprawdź kredyt konsolidacyjny w Alior Banku. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 8,7%. Okres kredytowania od 3 miesięcy do 10 lat. Kwota kredytu od 100 do 250 tysięcy złotych. Oferta dla nowych klientów. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej klienta i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji Alior Banku S.A. dla klientów indywidualnych są dostępne w naszych placówkach i na aliorbank.pl.
4: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie. Lub śniadania na kolację.
5: O.
4: A nawet kolacji na obiad. Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K. Najlepszy dzień.
6: Wiosna, żadba.

prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl. To będzie ostatnia reklama.

0: po reklamie.
1: Jest 17. Paulina Chorbatowska, to są News Eski 2. Niebezpiecznie w Tatrach i na Podhalu. To przez intensywne opady śniegu i deszczu. W regionie rośnie też zagrożenie hydrologiczne. O szczegółach Dominika Baraniec.
2: W ciągu minionej doby na Kali Gąsienicowej spadło 60 mm deszczu. Skutkiem intensywnych opadów jest wzrost poziomu wody w potokach. Kiepska sytuacja jest też na rzekach Podhala. Na Białce w Łysej Polanie poziom wody zbliża się do stanu ostrzegawczego.
1: A jak podają synoptycy, dziś w nocy w Tatrach znów ma padać deszcz i śnieg. Przed nami Kopernik Festiwal w Krakowie. Będą wieczorne obserwacje nieba i liczne wykłady. Do Krakowa przyjadą naukowcy z całego świata. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. A właśnie teraz powinien rozpoczynać się mecz o trzecie miejsce siatkarskiej Ligi Mistrzów. PGE Projekt Warszawa o brązowy medal gra z tureckim Ziratem. Zespoły już spotkały się na parkiecie w sezonie 2021-2022. Wtedy oba mecze wygrał turecki zespół, a w jego składzie, przypomnijmy, gra teraz Tomasz Fornal. O 20.30 o złoto z kolei z włoską Perugią zagra Aluron Siem. Sim, warta zawiercie.
3: I jeszcze informacja sprzed chwili, dosłownie mi tutaj
4: gorący
3: wyskoczyło.
4: News.
3: Tak, słuchaj, kochana, moi drodzy, mamy awans na Mistrzostwa Świata w piłkę ręczną.
4: Brawo!
3: Pokonaliśmy Austrię, chłopaki okazali się, że... No, okazało się, że rzucają o wiele lepiej od Austriaków, no. Tak jak my teraz rzucamy te wszystkie obowiązki, rzućmy się na kanapę.
4: I oglądajmy mecze.
3: Tak, i wrzućcie odpowiedni bieg, a ja gram.

0: Wars.
1: Maciek Musiałowski, Flora Wesce 2. SK2. Koniec białych kuchni. Czytam w internecie, że teraz ma być inny kolor modny w naszych kuchniach, szczególnie jeden. To kolor niebieski. W kuchni kolory niebieskie, jedzenie królewskie.

0: Roxy Węgiel razem z Faustem zabrali nas na szeroką wodę. Nad wodą to raczej tak kleszczy nie ma, ale po lesie spacerek, piknik jakiś na łączce, no właśnie, i kleszcze mogą się do nas przyczepić. A tutaj taki artykuł wyskoczył, że te pajęczaki nie mają szans. Wystarczy tylko jedna rzecz, którą pewnie macie w domu. Nawet jestem przekonany na 100%. To wałek do ubrań. Taki ten wałek z taśmą klejącą, która to zbiera wszystkie paprochy i faflochy z naszego ubrania. Tym warto potraktować ubranka, jak wrócimy właśnie ze spaceru, załóżmy. Po lesie, czyli w lesie, wrzucamy rolki na telefon, a potem rolką traktujemy ubrania.
1: SK2

0: No, w tym tygodniu to raczej nie ma co liczyć na takie błękitne i to w 100% niebo. 100% polskiej muzyki już za chwilę. SK2. Mam coś dla tych, którzy w ten weekend zabalowali. Oddział zamknięty, obudź się w tej godzinie w SK2.
1: Autopromocja.
2: Poranek w radiu SK2. Zaczynasz dzień z najlepszymi polskimi hitami. Najważniejsze wiadomości co pół godziny.
3: Informacje o pogodzie i korkach w naszym mieście.
2: No i oni.
3: Wajda i Jarząbek.
4: W ogrodach Zamku Królewskiego odbędzie się impreza plenerowa, a sceneria wzorowana będzie na dworze soplicowskim.
5: Tak jak myślałem. Jest impreza, to musi być i pan Tadeusz.
2: Poranek SK2. Startujemy codziennie po 6:00.
1: Autopromocja.
2: Reklama.

0: Tu Łukasz z Autoglas. Masz samochód elektryczny? W Autoglas bezproblemowo wymienimy twoją szybę na nową i skalibrujemy systemy bezpieczeństwa. A gwarancja twojego samochodu pozostanie dalej ważna. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. Trzy sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
3: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum dwa produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
6: I po reklamie.

0: Siatkarze w Lidze Mistrzów dostarczają nam emocji. Robert Lewandowski również to zrobi. Dzisiaj zagra swój ostatni meczyk na hiszpańskim Camp Nou, ale też na medal ma dla Was przygotowanych 5 hitów na piątkę Michał Hanczak, który po godzinie 18, a punktualnie o 18 również wiadomości na medal ma dla Was Paulina Chorbatowska. Kowalski, bawcie się dobrze ze Ską 2 i z najlepszymi polskimi hitami.
1: Reklama.
2: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz drewniana toaletka dla dzieci za 170 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 189 zł. Jak tak, to Allegro.
3: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
4: Nie pasujesz, bo zadajesz

0: Za dużo pytań.
1: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
2: A właśnie, że pasuje.
3: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
4: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
5: Chcecie wygrywać więcej?
6: Tak!
5: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
6: Ale to kręci!
5: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
7: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
8: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bike 5. Rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Bike. Wybór staje się prosty.
9: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Xiaomi Redmi 15C, bo w Play płacisz mniej.
10: Play. To będzie ostatnia reklama.
11: No, i gdzie masz te 13 milionów ludzi?
10: Jakich ludzi?
11: No tych, co szukają aut. Patrzę za okno i nie widzę.
10: Ojciec, nie to okno. To tu.
11: Gdzie?
10: To tu, na Otomoto. W oknie przeglądarki lub aplikacji Otomoto masz wszystko. Darmową wycenę samochodu. Jak sprzedajesz, ogłoszenie idzie na dwa portale. I na Otomoto, i na OLX.
11: I to tu?
12: Wystaw, sprzedaj, kup. Otomoto. To tu.
13: I po reklamie.
14: Jest 18. Paulina Horwatowska, to są newsy Eski 2. Tylko do środy przedsiębiorcy mogą rozliczyć w ZUS składkę zdrowotną za ubiegły rok. Jeżeli okaże się, że zapłacili za dużo albo za mało, będą musieli podjąć kolejne kroki, mówi rzeczniczka lubelskiego ZUS-u Małgorzata Korba.
15: Jeżeli w takim rocznym rozliczeniu okazało się, że przedsiębiorca zapłacił zbyt wysoką składkę zdrowotną, to będzie mu przysługiwał zwrot.
14: A o ten zwrot może wystąpić do ZUS-u do 1 czerwca. W tym tygodniu do pracy mają wrócić przedszkola w Gorzowie i Nowinach Wielkich w Lubuskiem. Placówki były zamknięte po wykryciu 33 przypadków salmonelli. Źródło zakażenia nadal nie jest znane. Odchodzę z poczuciem, że misja została wykonana. 4 sezony, 3 mistrzostwa. Tak o swoim odejściu po 4 latach z Barcelony mówi Robert Lewandowski. Dziś o 21.15 Lewy zagra swoje pożegnalne spotkanie na Camp Nou, a w barwach klubu rozegrał 191 meczów, strzelił 119 goli i miał 24 asysty. Według nieoficjalnych informacji Lewandowski może trafić do Arabii Saudyjskiej, a otrzymał również oferty z USA i Włoch. I jeszcze na koniec siatkarska Liga Mistrzów. Właśnie zakończył się drugi set i po drugim secie PGE Projekt Warszawa remisuje 1-1 z Perugią w walce o brąz.

0: Polska 2.
1: Dzień dobry wszystkim, Michał Hanczak jestem, melduję się i zapraszam na nową odsłonę cyklu 5 hitów na piątkę w Radiu SK2, w którym gramy najlepsze polskie hity, chociaż akurat w tym tygodniu będą to piosenki, które wywodzą się z zagranicy, bo postanowiłem wybrać dla was 5 hitów, które znamy doskonale w języku polskim i dostaliśmy je od polskich artystów, ale mają swój pierwowzór gdzieś za granicą. Pewnie o niektórych wiecie, a niektóre covery was zaskoczą. Zaczynamy od tego, który kochamy bardzo mocno, a wszystko to, bo ciebie kocham. To jest oczywiście jeden z wielkich hitów grupy Ich Troje, który powstał w 99 roku, w tej polskiej wersji, z tekstem Michała Wiśniewskiego, bo tak naprawdę jest to polska wersja niemieckiego hitu zespołu Die Totenhosen. Kawałek nosi tytuł Alles aus Liebe i powstał na początku lat 90. Zespół Ich Troje nagrał polską wersję na swoją trzecią płytę. Wtedy już niektórzy znali tę grupę, chociażby z hitu Prawo, ale popularności jakiejś wielkiej jeszcze ta grupa nie zdobyła i szczerze mówiąc nikt w tę trzecią płytę nie wierzył, o czym Michał Wiśniewski jakiś czas temu pisał, wspominając na Facebooku. Nie było promocji, był mały budżet, a potem nagle okazało się, że ludzie zaczęli kupować ten krążek jak szaleni. A wszystko to, bo ciebie kocham, bo ta piosenka stała się nagle wielkim hitem. Ku zaskoczeniu wielu krytyków muzycznych, ale i samego zespołu, piosenka bardzo długo okupowała listy hitów, a nawet przyniosła zespołowi nagrodę Playbox, jedną z pierwszych nagród,

0: jaką otrzymali. To wszystko oczywiście przełożyło się na kolejne koncerty, no i wybuch wielkiej popularności, która podbita została kolejnym albumem, tym, na którym pojawiły się hity Zawsze z Tobą Chciałbym Być czy Powiedz. Ale my skupiamy się na A Wszystko To, Bo Ciebie Kocham, polskim hicie z niemieckim rodowodem. Z pewnością będzie można ten hit usłyszeć na najbliższych koncertach grupy Ich Troje. Dużo plenerów przed Michałem Wiśniewskim i spółką. Między innymi wystąpią na łódzkich juwenaliach, ale wszystkie terminy i miejsca znajdziecie w ich mediach społecznościowych. Szykują się też do takiego wielkiego jubileuszowego koncertu z okazji 30-lecia zespołu. To 5 grudnia na warszawskim Torwarze. No i wtedy na pewno A Wszystko To, Bo Ciebie Kocham wybrzmi tysiącami głosów. Teraz też można sobie pośpiewać, słuchając w Radiu SK2.
1: 5 hitów na piątkę w Radiu SK2.

0: tym tygodniu w Radiu SK2 gram wam polskie covery, czyli hity, które powstały za granicą, ale nasi artyści bardzo je sobie upodobali i postanowili nagrać nasze polskie wersje. Michał Hanczak z tej strony, tym razem nie sam, bo za chwilę o jednym ze swoich hitów opowie Stachurski. Jak się pewnie domyślacie, to będzie typ niepokorny. Hit, który Polska usłyszała w wersji Stachurskiego w 2000 roku, ale jego rodowód to rok 91. Wtedy The One and Only nagrał Chesney Hawkes, a piosenkę napisał Nick Kershaw.
1: Bardzo lubiłem tę piosenkę, zawsze powiedziałem sobie, że ją muszę zaśpiewać. I było tak, że nagraliśmy płytę, która była sporym sukcesem i rynek troszkę wymuszał, żeby pojawiła się kolejna płyta. A ja nie miałem własnego repertuaru wtedy. I ta kolejna płyta, gdzie jest właśnie typ niepokorny, ona w większości złożona jest z coverów zagranicznych.
0: Stachurski przyznał mi, że typ niepokorny wcale nie był do końca jego typem na przebój, bo pierwszym singlem z tego albumu była piosenka Czuję i wiem, którą niektórzy poczuli, ale jednak nie stała się oczekiwaną lokomotywą sukcesu. A z kolei typ niepokorny okazał się być bombą z opóźnionym zapłonem.
1: Ten typ niepokorny poszedł jako drugi singiel, ale bez klipu. I on się strasznie długo rozwijał. Wyskoczył dopiero po roku. Czyli on nie przynosił spodziewanych, zauważalnych sygnałów, że staje się przebojem w takim czasie, który byłby dla nas satysfakcjonujący. Natomiast uderzył, wiesz, w momencie, kiedy myśmy już byli zajęci czymś innym i zupełnie innymi utworami.
0: Popularność typa niepokornego i kolejnych piosenek, które ukazały się w tym okresie, między innymi Zostańmy razem, spowodowała, że Stachurski z dnia na dzień stał się rozchwytywanym artystą.
1: Kurczę, myśmy wtedy mieli trasę koncertową z sceną na 4 strony świata, 85 koncertów, takich dużych, stadionowych. To był na tamte czasy, w 2001-2002 roku, to był spory wyczyn.
0: A dzisiaj, po latach, chyba nikt nie wyobraża sobie koncertu Stachurskiego bez typa niepokornego. Anteny Radia SK2, gdzie gramy najlepsze polskie hity, mimo że ten akurat ma zagraniczny rodowód, bez tego hitu też sobie nie wyobrażamy. Przecież kochamy go wszyscy.

tym tygodniu 5 hitów to tak naprawdę 5 coverów na piątkę, bo gram wam polskie wersje znanych albo mniej znanych zagranicznych hitów. Michał Hanczak, czas na trzeci z nich. Tym razem w roli głównej Kasia Kowalska, która też ma na koncie kilka piosenek, które wzięły się z zagranicy. Jedną z nich, chyba tą najbardziej popularną, jest piosenka Widzę Twoją Twarz. W 2003 roku ukazała się taka składanka, na której było sporo polskich wersji zagranicznych hitów, a Kasia Kowalska wzięła na warsztat Listen to Your Heart szwedzkiego duetu Roxette. Oryginał pochodzi z 1988 roku i stał się hymnem złamanych serc, podbił wiele list hitów na całym świecie, no i doczekał się też kolejnych wersji w różnych krajach, jak wspomniałem, również w Polsce. Trzeba tu jednak zaznaczyć, że Kasia nie śpiewa dokładnego tłumaczenia Listen to Your Heart, tylko napisała swój autorski tekst, no i za tę historię fani też pokochali jej wersję. A gdzie w najbliższym czasie można twarzą w twarz stanąć z Kasią Kowalską i usłyszeć jej głos? Czyli gdzie Kasia gra koncerty? No jest tych szans naprawdę dużo, bo artystka podzieliła się ostatnio swoim letnim terminarzem, przed nią sporo plenerów, chociażby jeszcze w maju zobaczymy ją w Nysie, potem Tuszyn, Jaworzno, Mińsk Mazowiecki, Wisła, Warka, Ełk, Starogard Gdański, Szczecinek, Nowy Sącz, Lublin, Świnoujście, Ostróda, Kętrzyn. Jeszcze długo by wymieniać, mam nadzieję, że któreś z tych miast jest blisko was i będziecie mieli okazję posłuchać Kasi Kowalskiej na żywo. Szczegóły oczywiście na Instagramie i Facebooku Kasi, a u nas już teraz jej wersja słynnego hitu grupy Roxette.

0: Opowiadał, ma 22 lata. Kiedy to zleciało? Michał Hanczak z tej strony. Zapraszam na 5 hitów na piątkę. Czwarty z nich przed nami. A będzie to kolejny cover, bo w tym tygodniu rzeczywiście gram wam polskie wersje zagranicznych hitów. Chociaż w tym wypadku to może być zaskoczenie, bo pewnie nie każdy wiedział, że hit Trudno tak razem być nam ze sobą od Edyty Bartosiewicz i Krzysztofa Krawczyka to jest polska wersja zagranicznej piosenki. W oryginale powstała w języku serbskim. Polski tekst napisała Edyta, a kilka chwil po wydaniu śpiewała go cała Polska. Zresztą tak jest do dzisiaj, co i teraz sobie przypomnimy. Zanim jednak zagram, to zdradzę wam jeszcze kilka zakulisowych ciekawostek odnośnie współpracy tego zaskakującego duetu. To rzeczywiście była bardzo zaskakująca wiadomość, kiedy okazało się, że Krzysztof Krawczyk nagrał piosenkę z Edytą Bartosiewicz. Po pierwsze dlatego, że to dwa zupełnie różne muzyczne światy, po drugie dwa różne pokolenia, a po trzecie o Edycie Bartosiewicz było wtedy dość cicho i wszyscy zastanawiali się, kiedy ukaże się jej kolejny album. Coraz głośniej mówiło się o jej problemach ze zdrowiem. No i faktycznie ona później przyznała, że miała problemy choćby ze swoim głosem. Ale do nagrania tego duetu doszło. Spotkali się w domowym studiu, no i tu zaczęły się schody. I to wcale nie dlatego, że studio było na piętrze. Okazało się, że Edyta Bartosiewicz jest totalną perfekcjonistką. No i jak Krzysztof Krawczyk wspominał potem w biografii Życie jak wino, nagrali 56 wersji tego utworu. Edyta cyzelowała każdą frazę. Nagrywała wiele wersji, bo ciągle nie była zadowolona albo ze swojego wokalu, albo z melorecytacji Krzysztofa Krawczyka. Artysta przyznał nawet, że w pewnym momencie miał już dość i chciał wygnać Edytę Bartosiewicz z tego studia, zerwać to nagranie i wtedy do tej współpracy finalnie by już nie doszło. Ale jednak wykazał się cierpliwością, no i w końcu na albumie To, co w życiu ważne w 2004 roku dostaliśmy ten duet. Jak się okazuje, trudno tak pracować w duecie, ale wychodzą z tego czasami naprawdę piękne rzeczy. Pomyślcie o tym, kiedy na przykład szef wezwie was na jakieś spotkanie.
1: 5 hitów na piątkę w Radiu SK2.

0: Reklama.
1: Chcecie wygrywać więcej?
2: Tak!
1: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
2: Ale to kręci!
1: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: Tu Rafał z Autoglas. Każde uszkodzenie na przedniej szybie z czasem zmieni się w pęknięcie. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Umów się, zanim będzie za późno. Zadzwoń na 801 181 181 i zyskaj 5% rabatu, umawiając się online.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
5: Masz Allegro Smart? To korzystaj już teraz z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks tylko dla smartowiczów. A jak nie masz Allegro Smart, to wejdź do jego świata i wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
6: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
7: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
8: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
9: A właśnie, że pasuje.
10: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
11: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
12: Już 20 czerwca w sercu Warszawy. Warszawskie Targi Obronne w Expo 21. Poznaj rozwiązania, które zwiększają bezpieczeństwo twoje i twojej rodziny. Technologia, sprzęt i eksperci w jednym miejscu. Kup bilet na warszawskietargiobronne.pl. Z kartą warszawiaka i młodego warszawiaka wejście za darmo. Patronat honorowy. Ministerstwo Aktywów Państwowych. Minister Infrastruktury. Partnerzy medialni. Wojsko i Technika. Lotnictwo Aviation International.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: No i gdzie masz te 13 milionów ludzi?
13: Jakich ludzi?
14: No tych, co szukają aut. Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
13: Ojciec, nie to okno. To tu.
14: Gdzie?
13: To tu, na Otomoto. W oknie przeglądarki lub aplikacji Otomoto masz wszystko. Darmową wycenę samochodu. Jak sprzedajesz, ogłoszenie idzie na dwa portale. I na Otomoto, i na OLX. A do tego AI pomaga ci stworzyć ogłoszenie.
14: AI? Ajajaj.
15: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
0: I po reklamie.

Nie wiem jak wy, ale ja wierzę w to, że muzyka potrafi łączyć, burzyć bariery i dla niej tak naprawdę nie ma żadnych granic, co poniekąd też w tym tygodniu, w tym cyklu udowadniam. Michał Hanczak z tej strony. Mam kolejny z 5 hitów na piątkę, a w tym tygodniu są to covery, czyli polskie wersje zagranicznych piosenek. Czasami możecie być zaskoczeni, że to, co śpiewacie od lat, tak naprawdę narodziło się poza granicami Polski i niekoniecznie było pisane z myślą o polskim artyście. Tak było w przypadku Eweliny Flinty i jej wielkiego hitu, od którego zaczęła się jej wielka kariera po Idolu, czyli hitu Żałuję. Cofamy się do 2003 roku, no i sprawdzamy rodowód tej piosenki. Oryginał, podobnie jak Trudno tak razem być nam ze sobą, o czym opowiadałem w poprzedniej części, narodził się w Serbii i śpiewany był przez tamtejszą artystkę popową Anę Stanić. Ewelina Flinta nie tak dawno w pewnym wywiadzie, wspominając hit Żałuję, powiedziała, że nie jest to do końca cover, bo to jest piosenka, którą ówczesna szefowa firmy fonograficznej, Serbka, usłyszała w Belgradzie, ale namówiła twórcę utworu, żeby podpisać tak zwany publishing. Dzięki temu Ewelina Flinta nie musiała wykonać

0: Wykonywać tej piosenki jeden do jednego, wtedy byłby to cover, ale nagrała osobistą wersję z nowym zupełnie tekstem napisanym przez Luizę Staniec. Historia jest inspirowana prawdziwym życiem, jak to zwykle bywa w przypadku piosenek miłosnych, no i podbiła wiele list hitów, a potem też kolejne kraje w kolejnych wersjach, bo swoją wersję na przykład nagrała czeska wokalistka Aneta Langerowa. Jeżeli pojedziecie sobie na przykład na wycieczkę do Pragi tego lata, to może gdzieś tam w radiu usłyszycie jej skwelej napad, które brzmi zupełnie tak jak nasze Żałuję. My jednak gramy najlepsze polskie hity, kochamy polskich artystów. No i teraz Ewelina Flinta na naszej antenie. Mam nadzieję, że po pierwsze nie żałujecie niczego, co zrobiliście w ostatnim czasie, a po drugie, że nie zaśpiewacie za chwilę Żałuję, że cię znałem, żałuję, że słuchałem cię w radiu.
1: 5 hitów na piątkę w radiu SK2.

0: Reklama.
1: Kto zwalcza ból? Kto?
2: Ból kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion.
3: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
4: Chcecie wygrywać więcej?
5: Tak!
4: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
5: Ale to kręci!
4: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.

El. Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.

0: panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie. I poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do naszych salonów w całej Polsce. Bajk, wybór staje się prosty.
1: I po reklamie.

powodów, w objęciach biurek, w krokach obchodów rodzą się rzeczy jasne i ciemne. Ja nie rozróżniam ich, nie ufam więc, jest

0: autopromocja.
1: Poranek w Radiu SK 2. Zaczynasz dzień z najlepszymi polskimi hitami. Najważniejsze wiadomości co pół godziny.
2: Informacje o pogodzie i korkach w naszym mieście.
1: No i oni.
2: Wajda i Jarząbek.
3: W ogrodach Zamku Królewskiego odbędzie się impreza plenerowa, a sceneria wzorowana będzie na dworze soplicowskim.
4: Tak jak myślałem. Jest impreza, to musi być i pan Tadeusz.
1: Poranek SK2. Startujemy codziennie po 6.
0: Autopromocja.

znikło. Wiedziałem, że to jest prawdziwe, kiedy twoje imię stało się nagle uczuciem dla mnie. I kiedy je słyszę, no to biegnę tyle, ile sił mam, tak jak zakochany kundel, skarbie. Wystarczy tylko słowo, że mi powiesz, to zaraz będę obok i od razu cię zabiorę.

0: Magazyn lokalny.
1: Jakub Konieczkowicz, zapraszam. Widmo strajku zażegnane. Pracownicy szybkiej kolei miejskiej dogadali się z władzami spółki. Maszyniści walczyli o podwyżki i po negocjacjach doszli do porozumienia. Z wyrównaniem od 1 kwietnia dostaną 800 zł brutto podwyżki, od 1 września kolejne 100 zł. Dotychczasowe rozmowy kończyły się fiaskiem. Po imprezie techno dymisja dyrektora Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie. Paweł Jaskanis został odwołany ze stanowiska, zdecydowała minister kultury Marta Cienkowska. To pokłosie festiwalu zorganizowanego na terenie zabytkowego dziedzińca. Ze szczegółami nasz reporter Michał Skolimowski.
2: Dzień dobry.
1: Jak oficjalnie tłumaczono dymisję?
2: Minister Cienkowska podkreślała, że nie ma zgody na działania, które uderzają w dobre imię muzeum i są sprzeczne z jego fundamentalną misją. Festiwal wywołał ogromne kontrowersje. Na hałas skarżyli się mieszkańcy, a media społecznościowe zalały zdjęcia m.in. trawników zniszczonych przez ciężki sprzęt. Tymczasem zgodnie z regulaminem placówki nie można na jej teren wjeżdżać np. na rowerze czy hulajnodze. Władze muzeum zapewniały, że organizator miał wszelkie niezbędne pozwolenia, w tym od konserwatora zabytków. Wszystko działo się jednak w otulinie rezerwatu przyrody, o czym nie została poinformowana Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska.
1: Wnioski w tej sprawie będą szybko rozpatrywane, a transkrypcje wydawane, zadeklarował prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. Chodzi o uznawanie przez polskie urzędy małżeństw osób tej samej płci zawieranych za granicą. Warszawa dokonała w czwartek pierwszej transkrypcji aktu małżeństwa osób tej samej płci. Na konferencji w tej sprawie był nasz reporter Mateusz Chłystun.
3: Prezydent stolicy zapowiedział, że wszystkie wnioski, które do stołecznych urzędów stanu cywilnego trafiły w tej sprawie wcześniej, zostaną odwieszone i rozpatrzone.
4: W świetle tej linii orzeczniczej nie ma żadnego powodu, żeby tych wniosków nie odwiesić.
3: Mówił Rafał Trzaskowski w nawiązaniu do niedawnego orzeczenia Unijnego Trybunału Sprawiedliwości.

0: Już zapewnia, że oznacza to także zmianę w sprawie wniosków, które wcześniej zostały odrzucone.
1: Jeżeli niektóre pary miały odmowy w latach poprzednich, no bo wtedy obowiązywało inne prawo, no to oczywiście będą mogły złożyć jeszcze raz wniosek i wtedy ta transkrypcja będzie przez Urząd Stanu Cywilnego wykonana.
0: Tłumaczył prezydent stolicy. Rząd zamierza zatwierdzić też nowy wzór aktu stanu cywilnego, który będzie uwzględniał małżeństwo osób tej samej płci.
2: Budowa Muzeum Getta Warszawskiego na Woli wchodzi w kolejny etap. W dawnym szpitalu Bersonów i Baumanów powstaje nowoczesna przestrzeń wystawiennicza i edukacyjna, która ma opowiadać o historii warszawskiego getta i jego mieszkańców. Na placu budowy była nasza reporterka Marta Radio, która sprawdzała, jak postępują prace i jakie funkcje będzie pełniło przyszłe muzeum.
3: Katarzyna Persson, Muzeum Getta Warszawskiego. Jesienią 2027 roku otwieramy Muzeum Getta Warszawskiego w zabytkowym szpitalu Bersonów i Baumanów, wystawę stałą, wystawę czasową poświęconą historii getta. Wystawa stała to jest 9 galerii na 7 poziomach opowiadających historię żydowskiej Warszawy od lat 70. XIX wieku przez getto warszawskie po to, co po getcie pozostało. Więc to historia żydowskiej Warszawy, historia getta, która uzupełniona będzie przez wystawy czasowe. Pierwsza wystawa czasowa poświęcona będzie ostańcom z getta, w tym naszemu najważniejszemu ostańcowi, dla nas najważniejszemu, czyli szpitalowi Bersonów i Baumanów, i opowie o tym, jakie miejsce one dzisiaj odgrywają w Warszawie i jak się do nich odnosimy, jak się w stosunku do nich odnajdujemy. W kompleksie muzealnym znajdzie się również budynek edukacyjny, czyli budynek, dawny budynek okulistyki, to 4 sale edukacyjne wyposażone w różnego rodzaju narzędzia multimedialne, w pełni dostępne, które opiszą historię warszawskich Żydów, historię getta warszawskiego w kontekście Warszawy, w kontekście okupowanej Polski.
4: To projekt 300-milionowy, ponad 300-milionowy, ze wsparciem środków europejskich na poziomie kilkudziesięciu, bodajże 50 milionów złotych. Ale to też projekt bardzo wymagający. Nie tylko z uwagi na bardzo ważny tożsamościowy element, bo jesteśmy w sercu warszawskiej Woli, w dzisiejszych granicach, ale przed wojną i w czasie wojny to było serce dzielnicy północnej i getta warszawskiego. Miejsca, gdzie życie oddało ponad 400 tysięcy mieszkańców naszego miasta. Więc muzeum, które powstaje, to muzeum warszawskie. Jesteśmy kilkadziesiąt metrów od dwóch renomowanych warszawskich liceów. Jacka Kuronia i Henryka Sienkiewicza. Społeczności obu szkół od lat opiekują się miejscami pamięci związanymi z murem getta warszawskiego. I bardzo liczymy, że w tych nowoczesnych przestrzeniach edukacyjnych, które powstają w muzeum, będzie się spotykać młodzież izraelska, młodzież polska i na przykład młodzież niemiecka, czy w ogóle młodzież jakiejkolwiek narodowości zainteresowanej tożsamością tego miejsca. To bardzo ważne, bo to, co z mojego punktu widzenia jest takie czasami przykre, to, że młodzież izraelska przyjeżdża tutaj dla ważnych, dla swoich bliskich, dla siebie miejsca, ale nie ma wymiany, nie ma współpracy, nie ma spotkań z młodzieżą polską, a myślę, że nikt lepiej nie jest w stanie budować wspólnej tożsamości niż rówieśnicy. I bardzo liczę, że to muzeum to zmieni. Ale to muzeum to także wielki projekt inwestycyjny, infrastrukturalny, który no nie ma co ukrywać, dawał się we znaki okolicznym mieszkańcom. Chciałbym bardzo serdecznie przeprosić za utrudnienia i podziękować za cierpliwość, ale też zakomunikować, że Skarb Państwa, że muzeum jest stroną umowy z dzielnicą Wola, która zakłada za kwotę kilkunastu milionów złotych przebudowy i otworzenie ulic, które znajdują się wokół muzeum. Tak, by po pierwsze były przygotowane na przyjęcie ruchu turystycznego, po drugie by przyniosły spokój mieszkańcom okolicznych kamienic, za których cierpliwość chciałbym jeszcze raz podziękować.
5: Franciszek Pojęczyk, pełnomocnik do spraw rozwoju Muzeum Getta Warszawskiego. Jesteśmy teraz w podziemnej części. O ile w zabytkowej części naszego kompleksu muzealnego na każdym poziomie mamy jedną galerię, to w części podziemnej, tak jak tutaj, mamy już dwie galerie. To jest galeria numer 6. Za chwileczkę zobaczymy kawałek galerii, czy dużą część galerii 7. To, że to miejsce robi tak duże też przestrzennie wrażenie, nie jest przypadkowe, ponieważ to jest kulminacyjny punkt naszej wystawy. To jest opowieść o tym, co zdarzyło się w okresie lipiec-wrzesień 1942 roku. Pani profesor Katarzyna Persson, chętnie Państwu o tym trochę więcej opowiem.
3: Bardzo dziękuję. To jest rzeczywiście taki chyba najtrudniejszy moment naszej opowieści. opowieści, czyli to jest koniec funkcjonowania getta w takim podstawowym znaczeniu, kiedy zdecydowana większość jego mieszkańców zostaje zamordowana w Treblince w ciągu kilku miesięcy. Ta przestrzeń jest inna. Jak Państwo widzieli, te poprzednie przestrzenie są bardzo trudne pod względem wystawienniczym, są bardzo małe. Tu jest więcej miejsca. Tu opowiadamy o drodze

ta przestrzeń jest inna. Jak Państwo widzieli, te poprzednie przestrzenie są bardzo trudne pod względem wystawienniczym, są bardzo małe. Tu jest więcej miejsca. Tu opowiadamy o drodze

0: Na końcu jest przestrzeń poświęcona Urszlakplacowi ze świetlikiem, który z góry rzuca na nie światło. W jednej z tych sal znajdziesz też historię szpitala. I to jest dla nas bardzo ważne, bo o tym nie mówiliśmy może jeszcze, ale historia, my nie uciekamy od tego miejsca i jesteśmy w nim osadzeni również w tym sensie, że historia szpitala towarzyszy nam przez całą opowieść o żydowskiej Warszawie. To znaczy zaczynamy od momentu wybudowania szpitala i potem przez całą historię opowiadamy o roli, jaką szpital odgrywał w niej w tym momencie. Więc tutaj dowiemy się o tym, jak akcja likwidacyjna wyglądała w szpitalu Bersonów-Baumanów, co stało się potem z jego małymi pacjentami. Po tej historii, wyjdę teraz trochę do przodu, po wielkiej akcji likwidacyjnej opowiadamy o tym właściwie zapomnianym fragmencie historii getta warszawskiego, tych kilku miesiącach pomiędzy zakończeniem akcji a powstaniem w getcie, które to jest ten moment, kiedy w getcie powstają kryjówki, kiedy szykuje się opór cywilny i zbrojny, o którym często nie pamiętamy, a to jest naprawdę kilka ostatnich miesięcy życia. Kilkudziesięciu tysięcy ludzi, którzy zostali wówczas w getcie. Potem opowiemy o powstaniu w getcie i potem o tej przestrzeni już pogettowej. Więc to jest ta historia, którą przekazujemy już w tej zupełnie innej przestrzeni pod ziemią.
1: Drodzy Państwo, jesteśmy teraz bliżej części, która jest już rzeczywiście trochę bardziej hałaśliwa, bo tam trwają nawet dzisiaj prace. Części, która znajduje się też pod ziemią, oczywiście jesteśmy na poziomie minus 2, ale w części bliżej budynku administracyjnego. I to jest dobry moment, żeby jeszcze trochę wrócić do tego doświadczenia zwiedzających, które w przyszłym roku będziemy udostępniać podczas otwarcia muzeum. Wejście do muzeum główne będzie od ulicy Śliskiej, czyli od tej północnej strony, przez budynek, który nazywamy budynkiem administracyjnym. Następnie schodami bądź windami zwiedzający będą udawali się na poziom minus 1. Tam będą mogli kupić bilety i albo pojechać na górę na początek wystawy stałej, albo jeżeli przyjdą na jakieś wydarzenie specjalne, udać się tu, gdzie jesteśmy teraz, na poziom minus 2. I proszę sobie wyobrazić, że tu będą drzwi, gdzie widzimy ten element metalowy, a za tymi drzwiami po lewej stronie mamy salę audytoryjną, do której właśnie na różne wydarzenia, czy muzyczne, czy filmowe, będzie można przychodzić. To jest sala, która ma mniej więcej 130 miejsc, także całkiem spora przestrzeń głęboko pod ziemią. Ta przestrzeń podziemna właśnie to nie tylko wystawa stała, ale to i sala audytoryjna, i mediateka, o której pani dyrektor wspominała. Także tu oprócz wystawy staje pod ziemią się naprawdę bardzo dużo dzieje. Panie profesorze, jeszcze poproszę o głos. No,
2: dwa zdania. Idziemy jak gdyby od tyłu. Zwiedzamy ten obiekt od wystawy, a cała przestrzeń wejściowa jeszcze dzisiaj jest niedostępna, bo trwają tam prace. To będzie funkcjonowało w ten sposób, że stworzyliśmy westybul, taki głęboki podcień, podcień ze względu na klimat i wyhamowanie ludzi, żeby oczekując na wejście mogli się troszeczkę zreflektować. I później robiliśmy kilka takich barier, żeby przymusić zwiedzających do tego, żeby weszli w poważną atmosferę, mówiąc prosto. To nie jest zwykłe muzeum, to jest muzeum o martyrologii. W związku z tym droga dojścia do wystawy jest dosyć wydłużona i tam będą się znajdowały takie przestrzenie, które mają również jakąś treść. Nie chcę powiedzieć, że symboliczną, ale na pewno są narracyjne. I do narracji użyliśmy specjalnych materiałów. To całe muzeum będzie z betonu i z betonu, który jest lastrikiem. Dlaczego? Stwierdziliśmy, że nie damy kamienia, jest zbyt elegancki. Damy materiał pospolity, ale dobrze wykonany, o charakterze pospolitym, naturalny. Dzisiaj lastryko jest strasznie modnym materiałem i stwarza niesamowite możliwości architektoniczne, ale nie tym kierowaliśmy się, wybierając to lastryko. Kierowaliśmy się faktem, że w budynku szpitala posadzki były lastrykowe. To jest po prostu nawiązanie. Mijaliśmy kolorowy beton barwiony w masie, o którym mówił pan prezes. To było też wyzwanie, żeby w odpowiednim momencie to wykonać, żeby tego nie malować, żeby to był materiał naturalny. No, niebawem Państwo zobaczycie już, jak to będzie wyglądało po wykończeniu. Spodziewam się, że to będzie bardzo oszczędny w wyrazie architektonicznym budynek.
1: Zależy nam na tym, żeby pokazać też Państwu to, że to, że wystawa powstaje w szpitalu Bersonów-Baumanów, to jest oczywiście kluczowe, to jest dla nas najważniejszy budynek, ale mówimy tutaj o całym muzealnym kompleksie.

Reksie. Mamy dwa budynki zabytkowe, które pan profesor Wowczak wspominał podczas tej części prezentacyjnej. Mamy szpital oraz pawilon okulistyki, który jest po mojej prawej stronie. Mamy dwa nowe budynki, czyli budynek techniczny, który jest za moimi plecami. To jest miejsce, gdzie mamy różne rodzaje magazynów, wejście cargo, wjazd cargo do kompleksu muzealnego oraz z drugiej strony budynek administracyjny w tej części nadziemnej. To jest miejsce, gdzie oczywiście znajdują się biura Muzeum Getta Warszawskiego na kilku kondygnacjach, znajdują się sale konferencyjne, no i oczywiście na poziomie zero, to co widzieli Państwo wcześniej, wspominaliśmy to już też jakbyśmy pod ziemią, jest ten podcień, przez który wchodzimy do muzeum i tu podkreślam, nie tylko do części administracyjnej, ale przede wszystkim do każdy zwiedzający będzie właśnie wchodził od strony ulicy Ślińskiej. Pomiędzy tymi budynkami znajduje się przyszły ogród, to jest to, co widzą Państwo za moimi plecami, tutaj trwają prace, ale to będzie przestrzeń zielona, otwarta dla zwiedzających, nawet gdy muzeum będzie ten jeden dzień techniczny w tygodniu będzie zamknięty, ogród będzie otwarty, no i przed zabytkowym szpitalem Bersonów i Baumanów, czyli pod ogrodem znajdują się kondygnacje podziemne, które przed chwileczką widzieliśmy. Także to pokazuje Państwu skalę tego projektu. Cztery budynki, podziemne kondygnacje, czyli te nowe kubatury, łącznie ponad 11 tysięcy metrów kwadratowych powierzchni użytkowej, ponad 3 tysiące metrów kwadratowych przestrzeni wystawienniczej, wystawy stałej i wystawy czasowej. Także skala jest bardzo duża. To, że mamy logotyp

0: Mówił Zbyszek Nowak, organizator wydarzenia. Więcej szczegółów w mediach społecznościowych True Crime Night.
1: Magazyn lokalny.
2: Michał Przybyła, zapraszam. 5 osób zatrzymanych w sprawie pobicia 3 nastolatków z Ukrainy. Do zdarzenia doszło 7 maja na Moście Świętokrzyskim w Warszawie. Zatrzymani są w wieku od 15 do 18 lat. Szczegóły sprawy zna Mateusz Gołębiewski.
3: 3 nastolatków z Ukrainy zostało zaatakowanych 7 maja wieczorem, początkowo przez 2 napastników. Chwilę po pierwszym ataku agresorzy wrócili w znacznie większej grupie. W wyniku pobicia jeden z zaatakowanych nastolatków musiał przejść operację i miał pękniętą czaszkę. Jako jedyny zgodził się też złożyć zeznania na policji. Funkcjonariusze zastrzegają, że to nie koniec zatrzymań, bo według relacji świadków w pobiciu mogło brać udział nawet 10 osób.
2: Relacjonował Mateusz Gołębiewski. Dziękujemy. Na dziedzińcu pałacu w Wilanowie trwa odbudowa zadeptanego przez uczestników imprezy Techno Trawnika. Wydarzenie, które odbyło się w miniony weekend, zaowocowało odwołaniem dyrektora tej placówki. Powołany dziś przez ministra kultury nowy szef placówki przeprosił za to gorszące wielu wydarzenie i zadeklarował odbudowę wizerunku muzeum. Na miejscu był nasz reporter Mateusz Chłystun. Mateuszu, jak to miejsce wygląda obecnie?
4: Zadeptana i rozjeżdżona przez ciężki sprzęt trawa na dziedzińcu została

0: kolejnych tygodni. Trawnik będzie równy i na pewno będzie cieszył swoim widokiem.
1: Tłumaczy nowy dyrektor Muzeum Pałacu w Wilanowie Piotr Gurajec, który deklaruje, że nie dopuści w tym miejscu do podobnych wydarzeń. Nowy szef zapowiada odbudowę wizerunku tej placówki i zachęca do odwiedzin.
0: Otwieramy i udostępniamy dla publiczności od jutra skrzydło północne, które przez ostatnie 5 lat było poddawane prasom konserwatorskim.
1: A najbliższa okazja, by zobaczyć to miejsce już podczas sobotniej nocy muzeów. Sprzed pałacu w Wilanowie Mateusz Chłystun.
2: Zadeptana i rozjeżdżona przez ciężki sprzęt trawa na dziedzińcu została zerwana do gołej ziemi. Ogrodnicy spulchnili już i wyrównali teren. Kolejnym etapem będzie rozwinięcie świeżej darni i dosianie trawy. Ruszają zapisy na Lato w Mieście. Start w poniedziałek o 16:00. W ramach akcji Lato w Mieście uczniowie będą mogli spędzić wakacje, biorąc udział w zajęciach przygotowanych przez feryjne placówki edukacyjne. Jakie to miejsca? Opowie o nich Małgorzata Zawada.
3: Warszawskie ZOO, Centrum Nauki Kopernik czy Muzeum Warszawy. To tylko kilka placówek czekających na uczniów w ramach akcji Lato w Mieście. Dla dzieci przygotowano wiele ciekawych zajęć.
4: Feryjne placówki edukacyjne będą działać od poniedziałku do piątku w godzinach 7-8 do 16-17. Program każdej placówki jest przygotowywany indywidualnie i dostosowywany do wieku uczestników i warunków organizacyjnych. Współorganizatorami zajęć są m.in. Muzeum Warszawy, Muzeum Polin, Centrum Nauki Kopernik, Miejski Ogród Zoologicznych, ale także Centrum Pieniądza NBP, Stołeczne Centrum Sportu Aktywna Warszawa, Straż Miejska, Komenda Stołeczna Policji, a nawet Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna. Dodatkowo zaplanowano około 1000 zajęć specjalistycznych w domach kultury, ogrodach jordanowskich, bibliotekach oraz ośrodkach sportu i rekreacji. Do dyspozycji dzieci pozostanie kilkadziesiąt obiektów sportowych, boiska, hale i pływalnie.
3: Lato w Mieście, organizowane od ponad 20 lat, cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem.
4: Podczas wakacyjnej przerwy od nauki w ponad 160 miejskich szkołach, w tym placówkach specjalnych, zapewnimy ponad 39 tysięcy miejsc dla dzieci na tygodniowych turnusach. Oprócz opieki dzieci mają zapewnione mnóstwo ciekawych zajęć, warsztatów, wycieczek. Współpracujemy m.in. z instytucjami kultury, ośrodkami sportu i rekreacji, warszawskim ZOO, aby każdego roku przygotować dla uczestników różnorodną ofertę. Zapisy są prowadzone przez elektroniczny system zgłoszeń. Informacja o zakwalifikowaniu dziecka pojawi się w systemie 2 czerwca o godzinie 16:00.
3: Zapisy na tegoroczną edycję rozpoczną się 18 maja o godzinie 16:00.
4: Ta akcja potrwa od 29 czerwca do 31 sierpnia. Elektroniczna rekrutacja zakończy się 31 maja o północy. W ramach akcji warszawscy uczniowie oraz dzieci mieszkające w stolicy mogą skorzystać z wakacyjnej opieki i bogatej oferty zajęć sportowych, edukacyjnych, kulturalnych. Chociaż do wakacji pozostało jeszcze kilka tygodni, to przygotowania do kolejnej akcji Lato w Mieście idą pełną parą. Rocznie na realizację programu przeznaczamy około 10 milionów złotych.
3: Zapisy i więcej szczegółów znajdziecie na stronie akcji Lato w Mieście.
2: Małgorzato, dziękujemy. Sportowe emocje światowego formatu już wkrótce w Warszawie. Od 1 czerwca plac Defilad zamieni się w arenę koszykarskich Mistrzostw Świata 3x3. Do stolicy przyjedzie 40 najlepszych drużyn z całego globu, które przez tydzień będą walczyć o medale i tytuł mistrzowski. O szczegółach Mateusz Gołębiewski.
5: W centrum Warszawy pojawi się specjalnie zbudowana arena, a kibice zobaczą dynamiczne mecze jednej z najszybciej rozwijających się dyscyplin świata. Wśród uczestników znajdą się czołowe reprezentacje i gwiazdy koszykówki 3x3, a organizatorzy zapowiadają także koncerty, strefy kibica i darmowy wstęp na część spotkań, mówi Grzegorz Bachański, prezes zarządu PZKosz.
6: Warszawa, centrum Polski, będzie areną zmagań koszykarek i koszykarzy 3x3.

0: Jesteśmy przygotowani pod kątem logistycznym, organizacyjnym, również sportowym. Pierwsze tak wielkie przedsięwzięcie Polskiego Związku Koszykówki w koszykówce 3x3. Mamy nadzieję, że będzie to wielka promocja nie tylko koszykówki 3x3, ale w ogóle polskiego sportu. Dzięki temu, że ta impreza jest w Warszawie, jest łatwy dojazd, łatwy akces do stolicy. Wiem, że już przyjedzie wielu sympatyków koszykówki sportu właśnie tutaj, żeby również spędzić czas. Przypomnę, impreza trwa cały tydzień, w związku z tym myślę, że będzie to takie połączenie sportu i dobrej zabawy.
1: Można powiedzieć, że to wyzwanie na podobnym poziomie co ubiegłoroczny męski Eurobasket, choć charakter pracy jest zupełnie inny. 3x3 wszystko budujemy od podstaw, a nie wychodzimy od stojącej już hali, wyjaśnia Przemysław Żółtkowski, dyrektor imprezy.
2: Cieszymy się, że po raz kolejny FIBA obdarzyła nas zaufaniem w kontekście tak dużej imprezy. Jest to bardzo prestiżowa impreza Mistrzostwa Świata. Będziemy gościć 20 drużyn męskich oraz 20 drużyn żeńskich, którzy w trakcie 7 dni mistrzostw rozegrają łącznie 104 mecze. To jest mnóstwo przygotowań, mnóstwo logistyki, to jest 13 tysięcy metrów kwadratowych placu defilad, który zostanie zaadaptowany na wielką koszykarską strefę.
1: Koszykówka 3x3 to sport, muzyka i kultura miejska w jednym, dlatego przygotowujemy miasteczko, które zadowoli nie tylko kibiców sportu, ale wszystkich, którzy chcą poczuć energię koszykówki w jej wszystkich wydaniach. Mówi Jakub Głogowski, dyrektor komunikacji PZKOSZ.
3: 7 dni pod Pałacem Kultury to będzie nie tylko festiwal najlepszego sportu i najlepszej koszykówki 3x3 na świecie, ale także wielkie miasteczko pełne atrakcji, które będą czekać przez całe 7 dni od 1 do 7 czerwca na wszystkich kibiców. Chcemy w zasadzie, żeby traktować to miasteczko tak, jakbyśmy przychodzili na festiwal muzyczny czy na wręcz dni miasta, a nie tylko na imprezę sportową. Jeśli chcecie zobaczyć koszykówkę na najwyższym światowym poziomie, najlepsze atrakcje, które przez cały tydzień czekać będą na Was w Warszawie, to właśnie tutaj, pod Pałacem Kultury, na Placu Centralnym, na Placu Defilad, czeka na Was aż ponad 12 tysięcy metrów kwadratowych atrakcji, 7 dni wielkich emocji i dosłownie kilkaset godzin, które musicie spędzić razem z nami.
4: Studenci Uniwersytetu Warszawskiego krytykują otwarcie nowej przestrzeni gastronomicznej przy Bibliotece Uniwersyteckiej. Według protestujących zamiast obiecanej taniej stołówki powstała komercyjna strefa street foodu. W ramach protestu domagają się również wybudowania nowych akademików, ale także poprawy warunków mieszkaniowych w obecnych.
5: Studenci chcą marszałek! Studenci chcą marszałek! I konceptualnie bardzo fajnie, bardzo drogo, bardzo fajnie, bardzo drogo.
6: Dzień dobry, mam jedno pytanie, co się je, co dzisiaj wrzucamy na już? Na ile oceniasz w skali od student do rektor, tak mniej więcej rozpiętrasz od 4800 do 60 tysięcy miesięcznie, jak w skali prestiżu oceniasz swoje danie?
7: Lepiej być nie może.
6: A co jemy?
7: Dragonic stringa.
6: Jest samowite.
8: Mamy we dwójkę bardzo dobry sharing koncept. Mamy dwa kawanoty, drugi za złotówkę i do tego cztery kajzerki za bardzo wysoką cenę, 10 zł.
9: Takie bardzo konceptualne danie. Makaron z sosem pomidorowym. Nawet dobre, tak? Ale wiecie co, ja chyba oceniam tylko na 2 wasze greja z 50.
10: Wprost was tutaj brało jedzenie na wynos z takiego super miejsca, stołówka na Opośle. Wciąż są tam dopłaty, wciąż można zjeść tanio. Gdzie jest najlepiej?

brało jedzenie na wynos z takiego super miejsca, stołówka na Ogłośnej. Wciąż są tam dopłaty, wciąż można zjeść tanio. Gdzie jest najlepiej?

0: Że to ma być takie miejsce premium dla wybranych, co się trochę nie pasuje do samych studiów jako takich, które jako takie są skierowane do studentów, którzy sami jako tacy często mają problemy z utrzymaniem.
1: No nie wydaje mi się, żeby to było w zasięgu przeciętnego studenta. Te ceny wcale niskie nie są, no bo tam od 20 zł wzwyż. Też no wygląd jest taki ewidentnie, no może dla studentów z zarządzania to zupełnie nie ta część UW. Tak jak obok jest, do której wiele studentów chodzi, no to tam powiedzmy za 5 czy 10 zł się da już coś sensownego zjeść. Nawet i na ciepło. No a tutaj no to dwa razy więcej. No to też myślę, że jak już ktoś tutaj będzie, no to pewnie pójdzie obok i tak do miejsca komercyjnego. No a jakby była publiczna stołówka, no gdyby się tam dało zjeść powiedzmy za kilkanaście złotych sensowny obiad, no to myślę, że dużo chętniej studenci by przychodzili.
2: No mamy uniwersytecką stołówkę na kampusie głównym i tam faktycznie jest tanio, jest tanio i jest dobrze.
3: A co to znaczy, że jest tanio i jest dobrze? W sensie, jakie tam są ceny?
4: Naleśniki kosztują, nie wiem, 12 zł, 13, coś takiego.
2: Tylko miejsca tam jest mało.
4: Że na
2: liczbę studentów uniwersytetu, to w tak zwanej tej porze lunchowej, no to faktycznie może być ciężko z miejscem.
5: Tomaszewska Alicja, przewodnicząca Rady Mieszkańców Domu Studenckiego Akademii. Ja chciałabym zauważyć, że tylko 10% osób studiujących w naszym kraju ma dostępne miejsca w akademikach i nie wynika to z braku zainteresowania, wręcz przeciwnie. To zainteresowanie jest aż czterokrotnie większe niż baza, którą po prostu dysponują warszawskie i nie tylko uczelnie. Chciałabym też zauważyć, że przez ostatnie 15 lat zanotowaliśmy zanotowaliśmy spadek o 20%, bo zlikwidowano aż 30 tysięcy miejsc, a pierwszy akademik powstał po 60 latach w Warszawie przy ulicy Sulimy i jest to akademik Uniwersytetu Warszawskiego, w którym pokój dwuosobowy kosztuje na osobę około 1000 zł. Chciałabym też zauważyć, że te liczby to przekłada się na ludzi, że mamy bardzo długie zaniedbania prowadzą do takich sytuacji jak sprzedanie akademika Sezam, czy do tego, że Straż Pożarna zamyka takie akademiki jak Dom Studencki Żaczek na kampusie południowym PW. Mamy też sytuacje, w których uczelnie chcą sprzedawać akademiki, bo chcą sprzedawać, UAM próbował sprzedać Jowite w Poznaniu, a UJ próbował sprzedać Kamionkę w Krakowie i dzięki studenckim protestom to się nie stało. Ale chciałabym też trochę opowiedzieć o tym, jak to wygląda z mojej perspektywy, z perspektywy przewodniczącej Rady Mieszkańców, która, no kiedy ja prowadzę po prostu rozmowy z administracją i kiedy prowadzę rozmowy z władzami generalnie uczelni, to słyszę o tym, że nie stać nas na takie remonty, jak na przykład fakt, że mam po prostu w łazience na swoim piętrze okno, które się nie domyka od listopada i nie robimy tego remontu, dlatego że po prostu nas na to nie stać i właściwie dopóki nie stanie się jakaś krytyczna sytuacja, taka jak właśnie na przykład zamknięcie Domu Studenckiego Żaczek, te remonty po prostu nie są wykonywane. No i też denerwuje mnie bardzo to, że ja za każdym razem słyszę, i że musimy podwyższać koszty, nie wiem, parkingów czy koszty mieszkaniowe, dlatego że akademiki muszą się bilansować. Po prostu jako studentkę, jako mieszkankę, ale też jako osobę z samorządu bardzo frustruje mnie to, że akademiki muszą się bilansować, że akademiki i generalnie uczelnie są traktowane jak biznesy, zamiast być traktowane jak miejsce, w którym ludzie po prostu mogą zdobywać rzetelną wiedzę w przystępnych i socjalnie dostępnych dla nich warunkach.
6: Interpelację w sprawie stołówek i akademików do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego złożył lider partii Razem, poseł Adrian Zandberg. 5 osób zatrzymanych w sprawie...
7: Magazyn muzyczny.
8: Kasia Grodzka, zapraszam. Bohaterką tego magazynu muzycznego Radia SK2 będzie Maryla Rodowicz. Aby zrozumieć Marylę Rodowicz, musimy cofnąć się do jej korzeni, które są splecione z dramatem historii i siłą inteligencji. Maryla, czyli Maria Antonina Rodowicz, urodziła się w 1945 roku w Zielonej Górze, ale jej historia to echo okresów wschodnich. Oboje rodzice, Janina i Wiktor Rodowiczowie, pochodzili z okolic Wilna. W ich domu, mimo powojennej rzeczywistości, unosił zrodził się duch przedwojennej kultury i wartości. I to jest kluczowe. Maryla wychowywała się z poczuciem dumy z tradycji, jednocześnie z koniecznością odnalezienia się w nowym świecie. Jej ojciec, Wiktor Rodowicz, farmaceuta i zapalony sportowiec, oszczepnik, zaszczepił w niej dyscyplinę i wolę walki. Matka Janina z domu Krasucka, absolwentka prestiżowego gimnazjum sióstr Nazarytanek, dbała o wykształcenie

Kształcenie i wrażliwość. Po przesiedleniu rodowiczowie osiedlili się we Włocławku, gdzie Maryla spędziła dzieciństwo. To właśnie tam, w szarej rzeczywistości wczesnego PRL-u, jej energia szukała ujścia. Znalazła je oczywiście w sporcie. Maryla była utalentowaną lekkoatletką i być może tego właśnie o niej nie wiedzieliście. Uprawiała biegi, skoki, ale najmocniej zaangażowała się w slalom gigant. Była to wymagająca dyscyplina, która uczyła ryzyka, precyzji i szybkiego podejmowania decyzji pod presją czasu. Te cechy paradoksalnie ukształtowały ją na przyszłą gwiazdę estrady, która z łatwością manewrowała między gatunkami i wizerunkami. W 1965 roku to zacięcie doprowadziło ją do Warszawy i na studia na Akademii Wychowania Fizycznego. Ale jak to często bywa, wielki talent ma swoje własne plany. Maryla, choć nadal trenowała, w stołecznym środowisku odkryła coś mocniejszego niż metry i sekundy, muzykę i studencką bohemę. Warszawa lat 60. to tygiel kulturalny. Podczas gdy ta oficjalna kultura była kontrolowana, studenckie kluby tętniły życiem. Big beat, jazz i rodząca się poezja śpiewana tworzyły atmosferę swobody. Maryla z gitarą akustyczną szybko stała się częścią tego fermentu. Jej styl był odmienny od ówczesnych trendów big beatowych. Maryla inspirowała się amerykańskim folkiem i twórczością takich artystów jak Bob Dylan czy Joan Baez, wnosząc na polską scenę autentyczność i surowość. W 1965 roku została wokalistką w big beatowym zespole Szejtany, który działał w studenckim klubie Relax. Z formacją zdobyła pierwsze miejsce na warszawskim przeglądzie zespołów big beatowych w klubie Finka. Po 2 latach współpracy w 1967 roku odeszła z zespołu. I to był też kluczowy rok. Maryla wzięła udział w krakowskim festiwalu piosenkarzy studenckich. Wygrała go, prezentując unikalny styl. Połączenie zadziorności, poezji i folkowego brzmienia. To zwycięstwo było czymś więcej niż tylko nagrodą. To była oficjalna przepustka do profesjonalizmu i, co ważniejsze, moment narodzin jej scenicznej tożsamości. W krakowskim środowisku przylgnęła do niej łatka wariatka, która idealnie oddawała jej niepokorną naturę, a z czasem stała się jej marką. Po Krakowie Maryla przestała być anonimową studentką AWF-u, została zauważona przez profesjonalnych twórców. Kariera Maryli nie mogłaby eksplodować bez spotkania z dwiema bardzo ważnymi postaciami, kompozytorką Katarzyną Gartner i poetką Agnieszką Osiecką. Osiecka, już wtedy ugruntowana autorka, rozpoznała w Rodowicz idealną interpretatorkę dla swoich inteligentnych, pełnych gorzkiej ironii i liryzmu tekstów. To było partnerstwo, które zdefiniowało polską piosenkę na wiele dekad. Osiecka pisała dla Maryli teksty, które były jednocześnie poetyckie i uniwersalnie przystępne, dając jej głos, który rezonował z pokoleniem spragnionym autentyczności. Festiwale opolskie były dla Maryli Rodowicz tym, czym olimpiada dla sportowca, miejscem, gdzie udowadniała swoją klasę. W 1969 roku Maryla weszła na opolską scenę z utworem Mówiły Mu. Ten występ był manifestem nowego pokolenia. Piosenka nie była typowym socrealistycznym przebojem. Była świeża, folk-rockowa, z mocnym, charakterystycznym wokalem. Zdobycie pierwszej nagrody w kategorii piosenki estradowej uczyniło z Maryli sensację. Jej wizerunek, daleki od konwencjonalnej, ładnej piosenkarki, zaintrygował publiczność i krytyków.

Następny rok, czyli 1970, to było już wejście po swoje. Maryla ze swoją aurą wolności i nonkonformizmu zaśpiewała Jadą wozy kolorowe.

Utwór natychmiast stał się hitem. Był to hymn do swobody i życia bez granic, co w szarej rzeczywistości PRL-u miało potężny, eskapistyczny wydźwięk. Zdobyła za ten utwór nagrodę TVP. W tym momencie Maryla Rodowicz stała się marką. Jej styl ubierania, jej sposób bycia, wszystko to było kopiowane. Seria triumfów domknęła się w 1971 roku, kiedy artystka odebrała główną nagrodę za Z Tobą w górach. Ten utwór, bardziej liryczny i melodyjny, pokazał jej wszechstronność wokalną. Biegł

zaledwie 3 lat Rodowicz zdobyła w Opolu 3 najważniejsze nagrody, stając się niekwestionowaną królową festiwalu. Sukcesy festiwalowe musiały znaleźć ujście w wydawnictwie płytowym. Album Żyj mój świecie, wydany przez Polskie Nagrania w 1970 roku, były właśnie tym manifestem. Album ten był starannie skomponowaną mieszanką, która zaspokajała zarówno radiowych słuchaczy, jak i bardziej wymagającą publiczność. Była to płyta folkowo-popowa z elementami balladowymi, która czerpała z najlepszych wzorców. Najważniejszym utworem na płycie okazała się ballada wagonowa. Piosenka o podróży, przemijaniu i ucieczce stała się jednym z najbardziej rozpoznawalnych symboli jej twórczości. Ten utwór, osadzony w klimacie pociągu i niekończącej się drogi, rezonował z polską duszą.

Płyta zawierała również inne ważne kompozycje, takie jak Być z miastem sam na sam, czy A na czas wojny, które pokazywały głębszy, bardziej refleksyjny wymiar jej twórczości, często inspirowany poezją. Album Żyj mój świecie szybko osiągnął status złotej płyty, potwierdzając, że Maryla Rodowicz jest siłą, z którą trzeba się liczyć komercyjnie. W wieku zaledwie 25 lat była już jedną z najważniejszych postaci w polskiej muzyce rozrywkowej. Po tak udanym debiucie presja na utrzymanie poziomu była ogromna, a Maryla nie zawiodła. Kontynuacją jej artystycznej drogi był drugi album, Wyznanie, który ukazał się w 1972 roku. Choć mniej jednorodny niż debiut, zawierał kolejny festiwalowy hit, czyli Z Tobą w górach, a także utwory takie jak Jaworowy most. Płyta ta pokazała, że Rodowicz potrafi płynnie przechodzić od folkowych ballad do dynamiczniejszych form, umiejętnie dobierając kompozytorów i aranżerów. W tym czasie Maryla zrezygnowała ze studiów na AWF-ie. Sport musiał ustąpić miejsca estradzie, która stawała się jej życiem. Rozpoczęła się intensywna faza koncertowania. Maryla Rodowicz dzięki swojej świeżości była towarem eksportowym PRL-u. Już wtedy jeździła z koncertami po Europie Wschodniej. Chodzi tutaj o Czechosłowację, o Węgry, zdobywając popularność poza granicami naszego kraju. Te doświadczenia uczyły ją, jak dostosować się do różnych publiczności i stały się też zapowiedzią jej międzynarodowej kariery, która miała eksplodować wkrótce potem. Koniec etapu studenckiego i debiutanckiego w 1972 roku, zamknięty albumem Wyznanie, był dla Maryli jedynie rozbiegówką. Prawdziwa eksplozja popularności miała dopiero nadejść. Lata 70. to dla niej czas stabilnej, ale nieustannej pracy, która zdefiniowała jej artystyczne ja. Od folkowego barda do popowej supergwiazdy, która bezbłędnie wyczuwa trendy. Maryla, będąc już krajową gwiazdą, mogła sobie pozwolić na większą swobodę twórczą i współpracę z najlepszymi. A ten czas wymagał od niej dostarczenia czegoś, co przebije festiwalowe hity. I dostarczyła. Właśnie wtedy, w tych wczesnych latach 70., jej tandem z Agnieszką Osiecką oraz kompozytorami takimi jak Jacek Mikuła i Seweryn Krajewski osiągnął absolutną synergię. Nie ma polskiej muzyki bez tego utworu. 1974 rok był rokiem Małgośki. Choć Maryla miała już na koncie mnóstwo przebojów, to właśnie ten z muzyką Seweryna Krajewskiego i tekstem Osieckiej przeszedł do historii jako hymn pokoleń. Piosenka opowiadająca o dziewczynie, która popełniła błąd w miłości i którą wzięło życie, rezonowała z uniwersalnym poczuciem tęsknoty i straconych szans. Jej melodyjność i chwytliwość uczyniły z niej radiowego

Małgośka była absolutnym szlagierem, który promował trzeci studyjny album artystki, po prostu zatytułowany Rok, wydany w 1974 roku. Album Rok był zbiorem

bardzo dojrzałym, który pokazywał Marylę jako artystkę kompletną. Zawierał on zarówno liryczne ballady, jak i dynamiczne folkowe numery. Obok Małgośćki znalazły się tam utwory takie jak Piosenka przeciw zasypianiu czy Urodzajny rok, które udowadniały, że Maryla potrafi odnaleźć się w narracji osieckiej o codzienności, ale podanej z literacką wirtuozerią. Po sukcesie folkowo-lirycznego roku Maryla udowodniła, że nie boi się ryzyka i zmian w swoim wizerunku. Album Sing Sing z 1976 roku to był moment przełomowy. Artystka odeszła od typowego folku w kierunku bardziej zurbanizowanego, rockowego i kabaretowego też przy okazji brzmienia. Płyta była bardziej wyrafinowana aranżacyjnie i tekstowo. Tytułowy utwór Sing Sing był dynamiczny i opowiadał historię w stylu musicalowym. Hitem, który od razu trafił do mas, okazała się również piosenka Damą być. Ironiczna, inteligentna, jednocześnie niezwykle chwytliwa opowieść o marzeniach i pozorach. Płyta Sing Sing to była próba definicji Rodowicz na nowo, jako artystki świadomej swojej siły, która potrafi bawić się konwencjami. Jeśli Opole było jej boiskiem domowym, to Sopot był bramą do świata. Rok 1977 przyniósł Maryli jeden z największych triumfów międzynarodowych w karierze. Maryla wzięła udział w Międzynarodowym Festiwalu Piosenki Interwizji w Sopocie i po prostu zdemolowała konkurencję. Zdobyła nagrodę główną publiczności Interwizji za piosenki Kolorowe Jarmarki i Nie ma jak pompa. Kolorowe Jarmarki stały się symbolem jej uniwersalnego talentu. Piosenka z folkowym, nieco sentymentalnym zacięciem była niezwykle bliska estetyce wschodniego bloku i trafiła na listy przebojów w wielu krajach. Nie ma jak pompa była zaś dynamiczną, energetyczną piosenką, która idealnie sprawdzała się na scenie, pozwalając Maryli na pełne wykorzystanie swojej charyzmy.

To zwycięstwo w Sopocie ugruntowało jej pozycję jako supergwiazdy rozpoznawalnej od Władywostoku po Berlin. Koncertowała w niemal całej Europie, Australii, a także na scenach amerykańskich i kanadyjskich. Królowa nie zwalniała tempa. Rok 1978 to premiera kolejnego kultowego albumu Wsiąść do pociągu. Tytuł albumu, podobnie jak dawna Ballada wagonowa, nawiązywał do motywu podróży, wolności i ucieczki, który zawsze rezonował z jej publicznością.

Lata 70. to nie tylko muzyka. Maryla Rodowicz stała się ikoną mody i wolności. Jej stroje sceniczne były często szyte przez nią samą lub inspirowane najnowszymi trendami zachodniego hippie i rocka, wnosząc kolor i odwagę do szarej rzeczywistości. Długie, kolorowe suknie, odważne fryzury, makijaże, każda jej kreacja była wydarzeniem i manifestem niezależności, co tylko potęgowało jej magnetyzm. W połowie lat 80. Maryla skręciła w stronę gatunku, który na polskiej scenie był wtedy dość egzotyczny, ale który ona pokochała. Chodzi oczywiście o muzykę country. W 86 roku wydała album Gejsza Nocy. To był rockowo-countrowy manifest pełen ostrych gitar i energetycznych, scenicznych numerów. Maryla poczuła ten amerykański rytm, co idealnie pasowało do jej temperamentu. Na płycie znalazły się takie dynamiczne utwory jak tytułowa Gejsza Nocy czy Szparka Sekretarka.

Piosenka o sekretarce, choć kontrowersyjna, była kwintesencją jej dowcipu i ironii. W tym samym czasie Marela regularnie występowała na Festiwalu Muzyki Country w Mrągowie, stając się jego nieoficjalną patronką. Ten okres przyniósł też utwory o wyjątkowej głębi, które stały się manifestem filozoficznym artystki. Absolutnym superhitem tej epoki jest oczywiście Niech żyje bal. Z muzyką Seweryna Krajewskiego i ze słowami Agnieszki Osieckiej to prawdziwy hymn o życiu. Piosenka z genialnym połączeniem melancholii i afirmacji życia mówi o akceptacji przemijania i czerpaniu radości z każdej chwili. Słowa Osieckiej są tu esencją jej stylu, poetyckie i zarazem uniwersalne.

Warto tu nadmienić, że powstawanie tego hymnu nie odbyło się bez, jakbyśmy to dzisiaj ujęli, bez dramy. Jak wspominała Maryla, pierwotny pomysł Osieckiej na refren, a konkretnie na kluczowe słowa, brzmiał: niech żyje cyrk. Maryla kategorycznie się z tym nie zgodziła, czując, że cyrk jest zbyt banalny i nie oddaje powagi tematu. Doszło do słynnej sprzeczki artystycznej, w której Rodowicz walczyła o to, aby refren był bardziej uniwersalny i dostojny. W końcu, po burzliwej dyskusji, Osiecka ustąpiła i zmieniła słowo na bal, co dało piosence ostateczny, majestatyczny kształt i tytuł. W jednym z wywiadów Agnieszka Osiecka miała stwierdzić później: niech żyje bal wydaje mi się jednym z najlepszych tekstów mojego życia. Jest najbardziej głęboki. Opowiada coś o moim stosunku do życia i śmierci, a także jest napisany z dużym temperamentem poetyckim. Upadek komunizmu i transformacja ustrojowa na początku lat 90. oznaczały dla polskiej muzyki rewolucję. Weszły zachodnie wytwórnie, zmienił się system dystrybucji i pojawiła się masowa konkurencja. Maryla zamiast osiąść na laurach podjęła rękawice. W 90 roku ukazał się album Absolutnie Nic. To była próba modernizacji brzmienia i dialog z nową, rockową i alternatywną publicznością. Na płycie pojawiły się gościnne występy uznanych artystów, m.in. gitarzysty Wojciecha Waglewskiego, w utworze To już było, i trębacza Tomasza Stańki w Gonią wilki za owcami.

To była artystyczna deklaracja. Maryla nie jest tylko reliktem PRL-u, jest żywą, poszukującą artystką, która potrafi zapraszać do współpracy twórców z różnych półek. W 1994 roku Maryla wydaje album Marysia Biesiadna. Ten projekt był szokiem dla wielu krytyków i fanów. Maryla, ikona wyrafinowanej poezji śpiewanej, nagrywa zbiór piosenek biesiadnych. Ale publiczność przyjęła to z otwartymi ramionami. Album osiągnął gigantyczny sukces komercyjny, udowadniający, że Maryla potrafi trafić do każdego Polaka. Od inteligenca po bywalca wesel.

Świetny ruch PR-owy i dowód na to, że jej marka jest tak silna, że może sobie pozwolić na absolutnie wszystko. Po tym biesiadnym eksperymencie w 1995 roku wraca do czystego popu z albumem Złota Maryla. Jest to kompilacja, ale też podsumowanie jej statusu.

Tuż przed wejściem w nowe milenium Maryla szukała nowego i nowoczesnego brzmienia i znalazła je na płycie Przed zakrętem, wydanej w 1998 roku. To był świadomy zwrot w stronę nowoczesnego pop-rocka i też nowej estetyki, którą publiczność uwielbiała. Album zyskał status złotej płyty dzięki takim hitom jak Łatwo pali. To było nowoczesne, dynamiczne, radiowe granie, które udowodniło młodemu pokoleniu, że Maryla Rodowicz jest wciąż aktualna.

początek lat 2000 przyniósł album Niebieska Maryla. Tytuł nawiązywał do jej słynnych niebieskich butów z lat 70., symbolizując nostalgiczny powrót do korzeni, ale z nowoczesnym sznytem. Kolejny album, Życie ładna rzecz, to rok 2002, ugruntował jej pozycję jako artystki świadomej swojego wieku i dorobku, ale też dalekiej od spoczywania na laurach. Pokazała, że jej głos i energia są nadal w szczytowej formie. W tym samym czasie Maryla regularnie pojawiała się na festiwalu w Opolu i Sopocie, gdzie była przyjmowana już nie tylko jako gwiazda, ale jako żywa historia polskiej muzyki. W 2010 roku Maryla świętowała swoje 50-lecie na scenie, wydając album 50. Był to hołd dla jej drogi artystycznej i dowód na to, że pół wieku na scenie nie oznacza zmęczenia materiału, a jedynie niesamowity dorobek. W 2017 roku Maryla powróciła z nowym, mocnym materiałem na albumie Ach Świecie. To była płyta, na której Maryla podjęła próbę dialogu ze współczesnym popem i rockiem, zaprosiła do współpracy młodych twórców oraz artystów rozpoznawalnych w nowych czasach. Tytułowy utwór Ach Świecie zaśpiewała w duecie z Robertem Gawlińskim, czyli liderem Wilków.

Od tego czasu Maryla skupiła się na dwóch rzeczach. Nieustannej trasie koncertowej, jej występy są huczne, pełne energii i stanowią przegląd jej gigantycznego dorobku. Jest obowiązkowym punktem każdego dużego festiwalu w Polsce, często domykając wydarzenia w Opolu czy Sopocie. Wiadomo, nie wyobrażamy sobie także Sylwestra bez Maryli Rodowicz. Z kolei zamiast koncentrować się na wydawaniu całych albumów, Maryla zaczęła wydawać pojedyncze single, które od razu miały rezonować w sieci i radiu. To pokazuje jej elastyczność w adaptacji do cyfrowego rynku muzycznego. A najmocniej ostatnimi czasy wybrzmiała jej praca przy rearanżacji swoich wielkich hitów. Maryla zdradziła w wywiadach kulisy tych sesji, a są one przezabawne. Okazuje się, że to młodzi artyści, tacy jak Mrozu, przy okazji wykonywania wspólnej wersji utworu Sing Sing, przejęli kontrolę artystyczną. Maryla, przyzwyczajona do swojej interpretacji, była czasem strofowana. Mrozu mnie strofował, a musiałam się podporządkować, opowiadała Maryla o pracy nad nagraniem w jednym z wywiadów. Mówił, że muszę śpiewać bardziej pod beat, rytmicznie i rzeczywiście musiałam się podporządkować, tak mówiła sama Maryla. A to nie jest tylko odcinanie kuponów, to prawdziwa artystyczna wymiana. Mrozu, wzięty producent i wokalista, jak wiemy, zajął się utworem Sing Sing, dodał do niego nowoczesne soulowo-popowe brzmienie, co było idealne, bo Sing Sing już w 76 roku był najbardziej rockowy i nowoczesny z jej ówczesnych hitów. Mrozu tylko podkręcił ten potencjał.

0: Ta lista kolaboracji to prawdziwa lista przebojów młodego pokolenia. Maryla, współpracując z nimi, odświeżała swoje największe klasyki, wnosząc je do streamingu i też na TikTok. Ralf Kamiński wziął na warsztat Niech żyje bal. Ralf ze swoją teatralną estetyką i niezwykłym głosem był idealny do tak wielkiego kabaretowego hymnu. Wykorzystał pełnię dramatyzmu tekstu Osieckiej, czyniąc go jednocześnie swoim. Dawid Kwiatkowski został zaproszony do duetu. Ich wspólna praca spotkała się z ogromnym entuzjazmem fanów obu pokoleń, co tylko potwierdza, jak skuteczny jest ten zabieg łączenia publiczności. Chodzi oczywiście o wspólnie wykonany singiel Wielka Woda.
1: I tylko tanią nie ścieżką poprowadź, gdzie śmieją się śmiechy w ciemności.
0: Oczywiście czekamy na kolejne współprace z kolejnymi młodymi artystami, które będzie kształtowało kolejne pokolenia słuchaczy. I tak Maryla Rodowicz wciąż tańczy, śpiewa pod bit i udowadnia, że niezależnie od epoki, to jej energia jest zawsze najmocniejszym elementem każdego nowego hitu. To był magazyn muzyczny Radia SK2. Kasia Grodzka, dzięki za uwagę.
2: Magazyn muzyczny.
3: Ciężko pracuje, jest delikatna, wierzy w marzenia. Księżniczka polskiej muzyki Sonia Maselik w Radiu SK2. Witam cię bardzo gorąco.
4: Witam, dzień dobry.
3: Gdybyś mogła się wcielić w jedną z księżniczek z bajki, którą byś wybrała? Śpiąca królewna, bo śpisz do południa, czy może Rozpunka, która jest uwięziona w wieży, w której cały czas gra muzyka?
4: Na pewno nie śpiąca królewna, bo ja nie śpię. Znaczy lubię sobie pospać, ale nie mam na to czasu za bardzo, więc to akurat do mnie kompletnie nie pasuje. A Rozpunka jest chyba aż tak za bardzo delikatna, bo ja to raczej jestem taka dziewczyna ze Śląska. Po prostu taką osobą dosyć, no, pracowitą. Ja uważam siebie za osobę pracowitą bardzo, więc myślę, że to pierwsze. Aczkolwiek nie lubię zimy, wolę lato.
3: W takim razie zacznijmy naszą bajeczną rozmowę słowami dawno, dawno temu, za siedmioma lasami, za siedmioma górami, za granicą. Przyszła na świat maleńka Sonia, która urodziła się w Niemczech, ale swoje dzieciństwo spędziła na Górnym Śląsku, już jako dorosła królewna, dokładnie w Piekarach Śląskich.
4: Tak, to jest moja rodzina.

0: miasto.
1: Kiedy sobie myślisz o dzieciństwie i o rodzinnym domu, to jakie skojarzenia przychodzą ci do głowy? Jakie smaki, zapachy albo zabawy?
0: Na pewno naleśniki z truskawkami, ponieważ tak jak zauważyłeś, ja urodziłam się w Niemczech, ale to nie dlatego, że mam rodzinę w Niemczech, tylko dlatego, że to były takie czasy, to był 93 rok, no moi rodzice pracowali za granicą po prostu, więc tak się złożyło, no, że przyszłam na świat tam. Później wyprowadziłam się...
1: Czyli masz dwa obywatelstwa.
0: Tak, mam dwa obywatelstwa, no ale później wróciłam do Polski, tylko głównie czas spędzałam z babcią i z dziadkiem, ponieważ rodzice dalej pracowali gdzieś tam za granicą. To dzieciństwo kojarzy mi się z tymi naleśnikami, z truskawkami i z bitą śmietaną, bo moja babcia właśnie mi robiła, szczególnie w lato, więc to jest szczególnie taki smak lata. To, co mi się kojarzy z dzieciństwem, to jest te tradycyjne takie śląskie danie, czyli to, co jest zawsze u nas, czyli ta rolada, kluski i modra kapusta, bo to jest coś, co było zawsze co niedzielę u mnie w domu. Teraz, jak już jestem starsza, to nawet nie chodzi o to, że nie kultywuję gdzieś tam tej tradycji, bo teraz często wyjeżdżam. Często mnie nie ma, więc też więcej jem takich rzeczy bardziej...
1: Bo ja wiem, że ty słyszałem, że bardzo lubisz włoską kuchnię.
0: No bo lubię, właśnie lubię. Lubię i też lubię eksperymentować w kuchni sama. Często się zdarza tak, że no ten niedzielny obiad nie jest takim tradycyjnym śląskim obiadem, ale jak jest jakieś duże święto, są święta Bożego Narodzenia, czy też święta Wielkanocy, to oczywiście standardowo taki zestaw się znajdzie u nas.
1: Przyjaciel albo przyjaciółka z czasów szkolnych. Masz jeszcze kogoś takiego?
0: Tak, no są tacy przyjaciele, z którymi mam kontakt od, wiesz, od szkoły podstawowej aż do teraz.
1: To a propos szkoły, z jakiego przedmiotu byłaś kozakiem, a z jakiego noga?
0: Na pewno kozakiem byłam z angielskiego i to jest coś, co zostało, bo ja ukończyłam, poza tym moim wykształceniem muzycznym, ukończyłam też filologię angielską.
1: Spokojnie,
0: i to
1: był mogłabyś taki... uczyć języka angielskiego.
0: No w sumie uczyłam i uczę też nadal, więc...
1: Udzielasz korepetycji?
0: Określam się cały czas jako przedsiębiorcę. Prowadzenie działalności to jest wyzwanie w naszym kraju, ale jestem jednoosobową działalnością gospodarczą. Jakby oprócz tej strefy takiej muzycznej też zajmuję się właśnie językiem angielskim. Teraz oczywiście coraz mniej, o wiele rzadziej niż kiedyś, bo ta muzyka wypełnia teraz zdecydowanie więcej czasu niż kiedyś, ale gdzieś tam to też jest taki mój konik, powiedzmy.
1: Czyli język angielski. Z tego przedmiotu byłaś the best. A jeżeli chodzi o przedmiot, z którego jednak byłaś troszeczkę gorsza.
0: No to wszystkie ścisłe przedmioty, czyli matematyka,
1: fizyka,
0: to zdecydowanie to nie były moje przedmioty. Chemia.
1: Tablica Mendelejewa.
0: No nie, ja kiedyś miałam dwóje po prostu z chemii na koniec i zasłużenie, bo ja, generalnie to nie jest moja bajka.
1: Ale czujesz chemię z muzyką.
0: Tak, z muzyką czuję dużo
1: najważniejsze.
0: Chemię.
1: Sonia Maselik w Radiu SK2 jest dzisiaj gościem. Od najmłodszych lat muzyka i scena wciągały cię jak ruchome piaski. Grałaś na pianinie.
0: Tak.
1: Występowałaś na scenie w Domu Kultury.
0: To były takie początki, oczywiście.
1: Wspominasz to bardzo mile?
0: Tak.
1: I zawsze chciałaś grać na pianinie, czy jednak inny instrument chodził ci też czasami po głowie, albo grał ci gdzieś w uchu, brzęczał delikatnie?
0: Wiesz, pianino to był pomysł mojej babci. To ona tak postanowiła, że no w sumie gdzieś tam podejrzewała, że mam jakieś predyspozycje do tego, żeby coś robić muzycznie. Ona chyba też sobie trochę tak marzyła, że właśnie zawsze jak będą święta, na przykład Bożego Narodzenia, żeby ktoś mógł na przykład zagrać jakąś kolędę w trakcie, żebyśmy sobie mogli coś zaśpiewać.
1: Ja mam takie babcie są najfajniejsze.
0: Tak, tylko w tamtych czasach też jakby nikt nie myślał o tym, że faktycznie gdzieś tam to może się przerodzić w coś poważniejszego, że to może być zawód. Bardziej chyba traktowali to jak taki pomysł, żebym miała jakieś hobby, żebym mogła coś robić w wolnym czasie, a poza tym to też jest tak, że granie na jakimś instrumencie rozwija bardzo intelektualnie, więc tutaj podziękowania trzeba wysłać babci, że wpadła na to, żeby zadbać o tą moją edukację i żebym miała tę możliwość nawet no, chodzić na takie lekcje dodatkowe w Domu Kultury i uczyć się tego pianina.
1: W domu grałaś na pianinie w sukience i byłaś, rozumiem, grzeczną dziewczynką.
0: No.
1: A poza domem to co? Zakładałaś skórzaną kurtkę, glany, wytarte dżinsy, torebka z takimi nitami albo przyszywkami. Zaczynałaś budzić w sobie demony i grałaś w zespole rockowym.
0: Tak, grałam w zespole rockowym, wszystko się zgadza. No myślę, że taki okres buntowniczy trochę w moim życiu, w wieku 16 lat, ale to te lata rządzą się swoimi prawami. To trzeba też powiedzieć, że nastolatkowie potrzebują też takiej możliwości, żeby wyrazić swoje emocje. Ja wtedy wyrażałam to w taki sposób. To było też jakaś próba spełnienia jakichś swoich takich marzeń, bo ja zawsze od początku wiedziałam, że chciałabym występować, że chcę być na scenie. Czułam, że to jest takie moje miejsce na ziemi. Tak wspólnie z grupką przyjaciół w szkole, po prostu w liceum, stwierdziliśmy, że zakładamy zespół.
1: Jak się nazywał?
0: Fringe Café. Bardzo taki amatorski, garażowy zespół. Graliśmy na przykład piosenki, tak głównie covery. Red Hot Chili

0: Peppers na przykład, albo Michaela Jacksona. Dobre. Więc było bardzo dużo takich utworów, które rozpracowywaliśmy. Grywaliśmy po różnych pubach, klubach, gdzie tylko mogliśmy, to tam występowaliśmy.
1: I tak były to twoje pierwsze, załóżmy, zarobione pieniądze, jak występowaliście?
0: My wtedy
1: w tych
0: nie zarabialiśmy pieniędzy.
1: Okay.
0: My po prostu na przykład, nie wiem, tata kolegi zawoził nas na koncert, jeździł ze sprzętem, woził perkusję, więc też tutaj dostaliśmy dużo takiej pomocy ze strony rodziców, którzy nam pomagali gdzieś tam spełniać te marzenia i naprawiali piece gitarowe, pomagali nam nagrywać utwory. Nie zarabialiśmy na tym pieniędzy, ale mieliśmy z tego bardzo dużo fanów.
1: Okej, okay. Na przestrzeni lat, Sonia, twoja twórczość ewoluowała z rocka w stronę popu.
0: Tak.
1: Jakie zespoły, albo kto w domu ukształtował twój gust muzyczny? Czego słuchałaś w czterech kątach?
0: Podkradałam na przykład płyty moim rodzicom, a moi rodzice wychowali się na przykład na płytach zespołu Baim albo Kasi Kowalskiej, więc ja podkradałam im te płyty. Wtedy były jeszcze płyty, chociaż też załapałam się jeszcze na kasety. Odpalałam sobie te kasety i płyty w domu, bo wtedy internet jeszcze nie był aż tak rozwinięty. Był tylko YouTube, chyba z tego co pamiętam. No i tam sobie...
1: I nasza klasa.
0: Tak. I gdzieś tam na tym się wychowałam. No i oczywiście Tina Turner, te wszystkie występy na żywo też mnie ukształtowały. Taka generalnie muzyka lat 90. Mnie bardzo tak ukształtowała. Muzyka moich rodziców
1: trochę. To, co wtedy było popularne.
0: Tak. Później zaczęłam też chodzić do szkoły muzycznej. Tam, oprócz tego, że uczyłam się jazzu i z wszystkich standardów jazzowych, bo oczywiście na egzaminie trzeba było zaliczyć standardy jazzowe.
1: Tam trzeba czuć też bluesa.
0: Tak, trzeba też czuć bluesa. Też mieliśmy zajęcia z muzyki gospel. Mieliśmy bardzo dużo takich wymian międzynarodowych, gdzie miałam te przyjemność no, brać udział w warsztatach gospelowych, śpiewać z ludźmi z Ameryki, ze Stanów Zjednoczonych i wymieniać tymi doświadczeniami. To też ukształtowało mnie, jakąś moją wrażliwość artystyczną. Zdobyłam bardzo dużo wiedzy, bardzo dużo warsztatu, bo to były kilka nawet dni po parę godzin prób z zespołami, z wokalistami. To była naprawdę taka ostra szkoła jazdy, tak bym powiedziała.
1: Sonia Maselik w Radiu SK2. Zostańmy na razie przy tym okresie, jak byłaś nastolatką, bo wtedy też zaczęłaś pisać pierwsze teksty i zaczęłaś komponować. Pamiętasz swoją pierwszą autorską piosenkę?
0: Tak, była to piosenka To Nic. To była taka ballada z 2011 roku. Wtedy zaczęłam pisać piosenki swoje, nie już jako ten zespół, który mieliśmy, ale zaczęłam pisać w domu, też wydawać te piosenki, bo wydawałam i wrzucałam je wtedy na swój kanał YouTube.
1: Chciałaś pokazać światu swój talent, między innymi w programach telewizyjnych, takich
0: oczywiście,
1: jak Mam Talent, Must Be The Music. Co myślisz o tego typu programach? Bardzo one się zmieniły od tamtego momentu, kiedy ty w nich wzięłaś udział, czy nadal tego typu talent show są dla młodych, niezauważalnych artystów taką szansą na sukces?
0: Ja myślę, że są szansą na sukces i trzeba próbować. Ja będę zawsze zachęcać wszystkich do tego, żeby próbowali. Było wiele rozczarowań, upadków, przelanych łez. Ja nie mówię, że ich nie było, bo były. To nie jest tak, że ja w każdym programie, w którym byłam, zawsze zdobywałam same laury i nigdy nikt nie powiedział mi niczego złego, wręcz przeciwnie. Zdarzało się tak, ale próbowałam i nauczyłam się czegoś. Zobaczyłam, jak ten świat wygląda od kuchni. Każda nawet porażka jest też jakimś doświadczeniem. Te doświadczenia musimy zbierać, jeżeli chcemy występować na scenie.

Kobieta, która wie, czego chce od życia i osiąga zawsze to, czego chce. Bo nie ma w jej słowniku słowa nie chce. Sonia Masalik w Radiu SK2. W 2022 wystąpiłaś z utworem Tylko Tu na 49. Krajowym Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu. Otrzymałaś nagrodę za

0: X za muzykę do utworu Tylko Tu. Czy to jest jedna z tych najważniejszych nagród, którą trzymasz u siebie na półce, czy może masz jeszcze jakieś inne nagrody, do których czujesz ogromny sentyment?
1: Na pewno nagroda z Opola jest nagrodą wyjątkową i ona znajduje szczególne miejsce w moim studio. Z takim ogromnym sentymentem patrzę sobie na tę nagrodę. Natomiast też jest nagroda z konkursu radiowego, którą wygrałam w 2020 roku. To był też taki przełomowy moment jeszcze przed wydaniem singla Nie mówić nikomu. To jest po prostu taka pamiątka właśnie z tego wydarzenia, z tego koncertu. To wisi też u mnie w studiu i to jest taki początek wszystkiego.
0: Mm-hmm. A czy pamiętasz swój pierwszy koncert?
1: Pamiętam. No to był to koncert w Domu Kultury w moim rodzinnym mieście w Piekarach Śląskich właśnie z zespołem takim rockowym, pierwszym moim zespołem. Pamiętam, oczywiście, że pamiętam, że był to stres, ale to była taka pozytywna adrenalina. Zresztą zawsze tak jest.
0: A jest coś, co może cię wkurzyć na koncercie?
1: Mhm. Bardzo denerwuje mnie taka totalna obojętność i ignorowanie kogoś w trakcie występu. Bo zdarzają się osoby, które przychodzą, jakby są, ale na przykład patrzą w telefon i mnie to na przykład drażni. To tak jakbyśmy teraz rozmawiali, a ja bym na przykład teraz coś odpowiadałabym oczywiście tobie, ale nie patrzyłabym ci w oczy, tylko coś bym pisała w telefonie. No to więc już wolę pana, który coś tam będzie krzyczał, ale będzie to pewnego rodzaju uwaga. On zwraca uwagę na to, co ja robię na tej scenie i jakby poświęca mi ten swój czas, tę uwagę. To już wolę tak niż kogoś, kto jest całkowicie obojętny, ale kto jest bierny, kto uczestniczy, ale jest bierny. O, w ten sposób.
0: A gdybyś mogła wystąpić na scenie z dowolnym artystą, kto by to był?
1: Oj, no to jest długa lista. Od kogo to zacząć? Chciałabym, marzy mi się tak bardzo, też pod kątem tego, że jestem songwriterką, żeby kiedyś zrobić coś z Davidem Guettą, kiedyś na przykład pojawić się z nim na scenie. Nawet byłam o włos niedawno o to, żeby spełnić to marzenie, ale się nie udało. To może kiedyś opowiem. Tak
0: a
1: będzie.
0: A możesz teraz opowiedzieć?
1: Znaczy się, mogę, no. Tam akurat było takie zlecenie, czy też po prostu taki pomysł, piosenkę dla Davida Guetty, że tutaj mamy parę pomysłów, trzeba coś, czy byłabyś chętna, żeby coś porobić, więc ja oczywiście, że jestem chętna, żeby tutaj coś nagrać, żeby David Guetta mógł posłuchać jakichś moich pomysłów do swojej piosenki. Tak songwritersko mogłam się udzielić, ale no sam fakt, robię coś, co później słucha na przykład David Guetta, jest ogromnym wyróżnieniem. To był totalny kosmos, więc...
0: Senior.
1: Ale nie udało się, tamten projekt nie wypalił, ale to też nie oznacza,
0: że się nie uda.
1: Że się nie uda, bo to mi też pokazało, że widzisz, jeden projekt rodzi kolejny projekt. Może się okazać, że za chwilę będzie kolejny projekt, gdzie gdzieś tam nasze szlaki mogą się przeciąć i dlaczego nie?
0: Mm-hmm. Sukces nigdy nie jest ostateczny, porażka nigdy nie jest totalna, liczy się tylko odwaga, którą ty masz w sobie. Sonia Maselik w Radiu SK2 jest dzisiaj cudowną gościową, która w 2025 roku wystąpiła w preselekcjach do Eurowizji z numerem Rumors, czyli plotki. Do Szwajcarii jednak poleciała Justynka Styczkowska, to teraz troszeczkę poplotkujmy, jak ocenisz jej występ. Myślisz, że ty wypadłabyś lepiej?
1: Nie uważam, że wypadłabym lepiej, ale dałabym z siebie też 1000% tak jak ona to zrobiła. Wiem, jak ciężkie to jest to zadanie. Wiem, jak dużo pracy Justyna na pewno musiała włożyć w ten występ i to było widać. Mi się ten występ bardzo podobał. Uważam, że tam wszystko się zgadzało. No i powiem szczerze...
0: W skali od 1 do 10?
1: To było 10, że dała z siebie no 1000%. To było widać. Pracę, to doświadczenie, profesjonalizm, wszystko się tam zgadzało.
0: To a propos ploteczek, jaką najgłupszą, najdziwniejszą, komiczną, nie wiem, niedorzeczną plotkę słyszałaś na swój temat, która cię rozśmieszyła albo wkurzyła i to nieźle.
1: No myślę, że wszystkie takie plotki, które wcześniej słyszałam na swój temat, że ja to albo na pewno mam bogatego męża, albo mam bogatych rodziców, którzy mi sponsorują te wszystkie moje teledyski i te piosenki.

0: wszystko muszą być środki.
1: Pamiętasz swoje pierwsze zarobione pieniądze?
0: Tak, pamiętam, bo ja skończyłam też filologię angielską i to też jakby umożliwiło mi, dało mi taką możliwość, żeby zarabiać i inwestować po prostu, więc ja dużo tych pieniędzy, które zarabiałam ucząc angielskiego, no wydawałam, inwestowałam po prostu w muzykę i gdzieś tam te wszystkie plotki, że niby ja mam te pieniądze dlatego, że ktoś mi coś sponsoruje.
1: Daje.
0: Z tytułu bycia czyjąś żoną, córką, było krzywdzące, bo ja po prostu nie spałam, po prostu chodziłam do pracy od rana do wieczora, tak. Wychodziłam rano, wracałam wieczorem i ja wiem, że taką moją zaletą jest to, że jestem pracowita i się po prostu niczego nie boję.
1: A reszta trzeba zaakceptować siebie takim, jakim jest.
0: Akceptuję,
1: wtedy człowiek
0: tak.
1: po prostu będzie szczęśliwy, najzwyczajniej w świecie. Znowu

0: Uśmiechnięta Sonia Maselik dzisiaj w Radiu SK2. Nie jest plotką, że w 2025 roku wydałaś kolejny bardzo świetny singiel Kalejdoskop, przebój na lato,
1: który
0: jaką skrywa historię.
1: To jest takie porównanie do kalejdoskopu, bo wiemy, jakim urządzeniem jest kalejdoskop, że w kalejdoskopie
0: wszystko
1: wiruje, wszystko się mieni, jest miliony barw, miliony perspektyw. Też chciałam przedstawić taką relację, w której nie wszystko jest jasne i my kręcimy jak w tym kalejdoskopie, ale żadne z nas nie potrafi powiedzieć nie. To jest taka historia takiej relacji właśnie.
0: Miłość jest jak kalejdoskop,
1: tak.
0: To co przed chwilą powiedziałaś, mieni się różnymi kolorami, ale ma nieskończoną liczbę tych wzorów, które kalejdoskop prezentuje. A jaki jest według ciebie wzór na udany związek?
1: Balans, to na pewno. Takie słowo klucz w moim życiu. Ja to słowo bardzo lubię i staram się ten balans w swoim życiu mieć. Ten balans jest też potrzebny w tej relacji damsko-męskiej. I nawet jeżeli jest mąż, jest żona, nie wiem, chłopak, dziewczyna, każdy z nas też jest taką indywidualną postacią i my potrzebujemy też tej przestrzeni dla siebie. Więc fajnie, że na przykład mój partner, moja partnerka ma też jakieś swoje zainteresowania, ale cieszę się też z tego, że ja też mam jakieś osobne swoje życie, więc no jak to się mówi, nie ma par idealnych, nie ma związków idealnych. No,
0: trzeba się po prostu docierać.
1: Ale trzeba się docierać i rozmawiać ze sobą przede wszystkim i to jest chyba taki sekret udanego związku, ale czy można powiedzieć, że każdy związek zawsze jest świetny, udany? To jest pojęcie względne, co dla kogo oznacza, że coś jest udaną relacją, coś jest udanym związkiem.
0: Niektórzy wolą cały czas siedzieć przy sobie i ze sobą rozmawiać, a niektórzy po prostu uważają, że miłość polega na tym, aby być obok siebie i nawet w milczeniu można przeżyć najcudowniejsze chwile.
1: Tak, każdy z nas jest na tyle różny, na tyle inny, że ciężko jest tutaj komuś udzielić jakiejś złotej rady, co ma robić.
0: Wymarzona randka, na którą chciałabyś, aby zabrała cię druga połówka.
1: Do jakichś ciepłych krajów, po prostu na jakieś wakacje.
0: Ciepłolubna jesteś.
1: Ja jestem bardzo ciepłolubna, tylko że problem jeszcze jest taki z tą moją pracą, że ja, bo ja jestem trochę pracoholikiem i to jest też trochę złe. W sumie mam tego świadomość, że to nie jest tak do końca dobre. Na przykład w momencie, kiedy ktoś chce mi zrobić niespodziankę i wyrwać mnie na takie na przykład
0: na
1: wakacje,
0: taką randkę
1: na
0: właśnie,
1: taką randkę
0: na
1: do ciepłych krajów, no to logistycznie mogłoby być to ciężkie, bo z jednej strony bym chciała, ale na pewno bym się też trochę wkurzyła, że ktoś zarządza moim czasem. Ale jak to teraz mamy jechać? Ja teraz nie mogę jechać, no jak? Więc trochę to jest głupie, no. No
0: ciężko cię porwać.
1: No, trochę tak.
0: A randka, jaką ty byś przygotowała? To jakby wyglądała?
1: Co innego?
0: Dla swojego księcia z bajki.
1: To zależy, jaką tą osobą jest ten mój książę z bajki. Jeżeli ta osoba, czyli na przykład mój mąż, no to on jest bardziej taki zdystansowany, on nie lubi zatłoczonych miejsc, więc myślę, że on bardziej by się ucieszył po prostu z tego, gdybym mu na przykład zrobiła jakąś kolację w domu, ale gdybym na przykład chciała...
0: Taką włoską, prościutko.
1: Tak, dokładnie, ale gdybym na przykład chciała moją przyjaciółkę zabrać na randkę, bo przecież z przyjaciółką też można gdzieś chodzić, no to na przykład ją bym wybrała, wzięłabym ją po prostu gdzieś na miasto. Więc to zależy po prostu dla kogo, no bo jak

0: przygotowujemy też tą randkę dla tej drugiej osoby, to przede wszystkim myślimy, co ta druga osoba by chciała, czego ona oczekuje i co lubi. Więc to zależy.
1: W związku trzeba unikać dwóch słów. Słyszałem kiedyś. Te słowa to zawsze i nigdy. Na przykład, ja zawsze chciałam dla nas dobra, a twoja matka nigdy nam nie pomagała.
0: Więc... Oj. Oj.
1: Więc tych dwóch słów trzeba unikać, ale zawsze słuchajmy tego, co dobre i nigdy nie przechodźmy obojętnie obok takich numerów jak ten, czyli Kalejdoskop, gdzie palce tutaj maczali również i producenci z zagranicy.
0: Tak, to jest coś nowego w mojej twórczości, bo zazwyczaj do tej pory wydawałam single, które były owocem współpracy z polskimi producentami. Tutaj ze względu na to, że mam za sobą preselekcję do Eurowizji, trochę poeksperymentowałam i pojeździłam po Europie, więc też wykorzystałam ten czas preselekcji, żeby pod tym kątem rozwinąć swoje gdzieś tam znajomości i też siebie w jakiś sposób zainspirować trochę, bo to też trzeba powiedzieć, że praca z różnymi ludźmi inspiruje przede wszystkim do nowych działań, do nowych wyzwań. Takiego odświeżenia i takiego wyzwania bardzo potrzebowałam. Tak powstał Kalejdoskop. Jest to taka współpraca polsko-norweska. Chwilę przed świętami Bożego Narodzenia byłam w Norwegii i tam powstało parę fajnych rzeczy.
1: Między innymi Kalejdoskop.

0: Sonia, ty wolisz pisać teksty, czy komponować muzykę? Albo jedno i drugie.
1: Jedno i drugie.
0: Któraś z tych dwóch rzeczy sprawia ci większą przyjemność?
1: Nie ma to dla mnie znaczenia, bo czasami zainspiruje mnie bardziej muzyka, czasami mam jakąś inspirację do napisania jakiegoś tekstu.
0: A gdzie szukasz tych inspiracji?
1: To jest życie, samo życie po prostu. To, czego
0: na spacerze wpada ci coś do głowy, albo jak jesteś gdzieś za granicą na wyjeździe.
1: Będąc na wyjeździe, dlatego...
0: Jedziesz samochodem, zauważysz jakąś scenę, sytuację na stacji benzynowej.
1: Tak, ja mam, wiesz, na swoim telefonie cały czas mam albo notatki, albo dyktafon i ja wszystko zapisuję na swoim telefonie, nieważne gdzie jestem w sklepie, to też czasami, wiesz, coś tam nagrywam na telefon.
0: Usłyszysz, więc wygląda jakąś to śmieszną komicznie. Promocję.
1: Tak, i czasami na przykład idziemy gdzieś z moim mężem, jesteśmy na przykład w sklepie i ja zaczynam na telefon nagrywać, a on się tak, no to coś mu, co mówiłaś? A on mówi, a nie, znowu masz jakąś, znowu ma jakąś odklejkę, więc tam on już jest akurat przyzwyczajony, ale...
0: Kajzerki czy grahamki?
1: No, jest tak czasami, są takie śmieszne sytuacje, ale to jest właśnie ten proces pisania piosenki i to jest ta charakterystyka też mojej pracy. To nie jest praca od do, tylko to jest taki proces pisania piosenki.
0: Odpoczywasz tylko wtedy, gdy śpisz.
1: No, tak.
0: Ale jak się czasami nawet i w nocy obudzisz, to łapiesz na dyktafon, jak coś ci się przyśni, jakaś melodia albo tekst, to potrafisz się w nocy obudzić również, złapać za dyktafon albo za ołówek i zapisać to na kartce.
1: Bo ja możliwe, że zdarzało mi się tak, że coś wymyśliłam, poszłam spać, ale
0: zapomniałam. Czyli Sonia artystka, która pracuje 24 godziny na dobę.
1: Tak, ale to jest też taka praca, którą lubię i to też nie jest tak, że mnie to męczy jakoś bardzo, bo wiadomo, że fizycznie też mam jakieś granice swoje, szczególnie tak było podczas... Tak, bo tak szczególnie było podczas preselekcji, że to był już prawdziwy roller coaster i prawdziwy hardcore, szczególnie przy tych moich dojazdach z Warszawy na Śląsk, więc było ciężko, ale to jest taka pozytywna adrenalina, to jest naprawdę coś, co lubię robić, więc jeżeli jest praca, którą my lubimy, to nie wiem, czy można to nazwać pracą, chociaż trzeba nazywać pracą, co też pokazuje dzisiaj w swoich social mediach.
0: Poruszyłaś temat social mediów. Ukończyłaś studia na Uniwersytecie Śląskim w kierunku kulturoznawstwo media.
1: Tak.
0: Obce social media w ogóle tobie nie są. Czujesz się w nich jak ryba w wodzie. Czy internet właśnie i social media są ważne w twoim życiu?
1: Ja myślę, że one są konieczne, dlatego że ja w ten sposób komunikuję się ze swoimi fanami. Natomiast ja nie czuję się influencerką i to też podkreślam. Nie określam siebie jako influencerka, chociaż niektórzy twierdzą, że powinnam siebie tak określać, no bo skoro publikuję jakieś treści nie tylko muzyczne, ale też lifestyle'owe, to teoretycznie wpisuję się też w kanony bycia dzisiejszym w dzisiejszym świecie influencerem. Natomiast bliżej mi jest do bycia songwriterem i do pisania

0: pytania muzyki niż do określenia siebie jako influencer.
1: Kogo obserwujesz na Instagramie?
0: Kogo obserwuję na Instagramie? No na pewno ze świata muzycznego. Aha. Wszystkie osoby, które też tworzą i robią
1: świat
0: muzykę.
1: Świat mody pewnie.
0: Słucham?
1: Świat mody.
0: Czy świat mody? No
1: jakieś
0: też.
1: Suknie balowe, tam
0: No też coś, bo to też jest potrzebne, bo szukam czasami inspiracji do swoich kreacji na występy. Mm. To jest też ważne. No ale głównie chyba to wszystko opiera się właśnie o ten muzyczny
1: jakieś
0: content.
1: Jakieś kucharskie też kanały z włoską kuchnią?
0: Tak, są. Mam jakiś tam kanał dietetyk powszechni. Nie wiem, już teraz może przekręcam nazwę. Więc mam takie profile też związane ze zdrową żywnością, z zdrowym gotowaniem. Czasami sobie odwzorowywuję jakieś przepisy. No więc głównie muzyczne, głównie coś tam o zdrowym odżywianiu się,
1: sport
0: też jakiś
1: lubisz,
0: sport też, tak, sportowy
1: bo
0: jakiś content
1: pływać,
0: też.
1: Tak,
0: tak pływam.
1: No więc żabką, kraulem na plecach?
0: Ja żabką, tak? ale moczę głowę, bo ostatnio też mi ktoś zadał pytanie, ale tak pływasz żabką tak rekreacyjnie, czy tak, że moczysz głowę? Ja mówię, spokojnie, jestem zanurzona cała.
1: Pływam żabką, bo tylko to kumam.
0: Znaczy ja nie uprawiam sportu dla sportu, w
1: tak.
0: sensie jako sportowiec i nigdy
1: dla
0: nie
1: miałem.
0: Ja dla relaksu, dla siebie, dlatego po to, żeby też
1: odreagować.
0: Żeby też dobrze wyglądać, żeby dobrze się ze sobą czuć, bo to nawet już nie jest kwestia takiej potrzeby, że ja muszę w social mediach wrzucić jakieś ładne zdjęcie, więc muszę po to wyglądać dobrze. Nie, robię to dlatego, żeby się dobrze czuć sama ze sobą. Co chciałam powiedzieć? Aha, o tych social mediach. Że utożsamiam siebie bardziej jako songwriter niż jako influencer, chociaż mam świadomość tego, że gdzieś tam to, co robię, jakby oglądają inni i to też na nich wpływa, no bo wiem, jak ja oglądam jakieś różne profile, jak to na mnie wpływa, jak to mnie inspiruje.
1: A czy czytasz portale plotkarskie?
0: W okresie preselekcji to trochę się naczytałam, bo byłam ciekawa, co tam piszą po preselekcjach.
1: Rozumiem, że na twój temat.
0: Też, no bo siłą rzeczy te portale też mnie oznaczały, więc chcąc, nie chcąc, gdzieś tam coś tam przeczytałam. Kurczę, tak sama z siebie to chyba nie czytam, wolę unikać.
1: Już ten internetowy świat jest zupełnie inny, bo tam ludzie są o wiele bardziej odważni niż w realnym świecie i w nim właśnie, w tym wirtualnym, można spotkać się bardzo często z hejtem, dlatego teraz rada dla tych wszystkich, którzy doświadczyli tego. Ty również doświadczyłaś kiedyś hejtu w internecie? Jeżeli
0: no
1: tak,
0: jasne.
1: To jak sobie z nim poradziłaś? Albo jak sobie z nim radzisz? Taka rada dla tych, którzy też się z tym muszą
0: pracować
1: zmagać.
0: Nad poczuciem własnej wartości, to przede wszystkim, bo mi, tak jak o tym rozmawialiśmy, sport, właśnie takie zdrowe odżywianie, czy pisanie piosenek, to są wszystko jakieś elementy jakiejś mojej terapii, takiej prywatnej, którą sama sobie zafundowałam. To wbudowało we mnie takie poczucie własnej wartości, co sprawiło, że też jestem, myślę, że już po czasie bardziej odporna na hejt i że jeżeli pojawi się coś negatywnego w internecie na mój temat, patrzę na to z przymrużeniem oka. Oczywiście czytam te rzeczy. To nie jest tak, że po mnie to spływa całkowicie. Natomiast ja staram się zawsze odróżnić tą krytykę taką obiektywną od tego hejtu, o którym rozmawiamy. Jakby no, nikt inny nie wie, ile ja musiałam pracy włożyć w coś, ile czasu poświęciłam na dany projekt. I tylko ja wiem, jak jest naprawdę, więc dzielę to na dwa po prostu. Ale przede wszystkim pomogło mi to takie wypracowanie tej własnej poczucia wartości. To dużo daje.
1: Sonia Maselik, dzisiaj w Radiu SK2 trzeba powiedzieć, że ciekawa, odważna i niezależna kobieta zaprosiła nas dzisiaj do swojej bajki. Mamy również okazję posłuchać jej bajecznego kawałka idealnego na lato, który się nazywa Kalejdoskop od Sonii Maselik w Radiu SK2. Dziękuję ci serdecznie za naprawdę cudowne spotkanie.
0: Dziękuję bardzo. Mam nadzieję, że ten utwór będzie z wami w lato, najbliższe lato, ale też i kolejne lata. I wciąż

0: SK2. Historia polskiej muzyki w radiu SK2.
1: Śpiewanie mnie nie męczy. Rozmowa Marka Sierockiego i Krzysztofa Cugowskiego w radiu SK2. Czyta Michał Zarzycki.
2: Pierwszym utworem promującym płytę był Jeden raz. Oczywiście. Piosenka, która jakoś nawet już funkcjonowała w mediach. Szału nie było, ale była słyszalna. Dlatego na niej postanowiono

Próbowano oprzeć całą strategię promocyjną. Była grana, to prawda, przyjemna piosenka i od razu wpadła mi w ucho. Podoba mi się zresztą do dziś. Miłe są te słowa, ale nie była zbyt dobra moim zdaniem, bo brakowało jej kopa. Wyjechaliśmy wtedy do Australii, to chyba było w marcu 1997 roku. Siedzieliśmy tam ze 2 miesiące i właśnie w tym czasie płyta Nic nie boli, tak jak życie pojawiła się na rynku. Po powrocie do kraju z marszu ruszyliśmy w trasę, bo RMF FM robiło wtedy koncerty pod hasłem Inwazja Mocy. Pamiętam dobrze, że pierwszy koncert graliśmy na stadionie żużlowym w Lesznie. Po zagraniu takiego tanga zaczęło się dziać coś niesamowitego, bo ludzie wpadli dosłownie w jakiś amok, a my nie mogliśmy zrozumieć, o co chodzi. Myślę, że byliśmy nawet odrobinę tym wszystkim przerażeni. Siedzieliśmy na drugiej półkuli w czasie, kiedy całe to szaleństwo przybierało na sile, dlatego nie mieliśmy o niczym pojęcia. Rozbawił nas wtedy pewien pajac z Radia Z, który wszemi wobec ogłosił zakaz grania takiego tanga. Cała Polska nas grała, ale Zetka nie, bo jakiś idiota tak zadecydował. W niczym wam ten zakaz nie zaszkodził. Inaczej się żyje, gdy ma się komfort? Cóż, jak mawiają, lepiej być młodym, zdrowym i bogatym niż starym, chorym i biednym. Tak, to już chyba rzeczywiście jest. Niedługo potem Bal Wszystkich Świętych okazał się kontynuacją tego sukcesu, ale nie da się ukryć, że już na zdecydowanie mniejszą skalę. Osobiście uważam takie tango za bardzo zgrabną popową piosenkę, która nie jest pozbawiona jakiegoś wewnętrznego wdzięku. Nie mogę jednak tego samego powiedzieć o Balu Wszystkich Świętych, a o Piątym Biegu to najchętniej chciałbym w ogóle zapomnieć. To było coś tak okropnego, że lepiej, aby nigdy nie powstało. Miałem szczęście, że włożyłem akurat Nic nie boli, tak jak życie, do swojej walizki DJ-a, bo po pierwszym tygodniu, gdy był to tak zwany power play w RMF FM, grałem jakiś event dla bankowców. W pewnym momencie podchodzi do mnie pewna pani i pyta: panie Marku, czy ma pan takie tango, Budki Suflera? Oczywiście, że mam. A czy może pan zagrać? Proszę bardzo. Gdy tylko włączyłem ten numer, wszyscy zaczęli tańczyć, a co więcej śpiewać, bo znali słowa. Byłem w szoku, że tak szybko to chwyciło, ponieważ sam po raz pierwszy usłyszałem w radiu ten utwór niecały tydzień wcześniej. Nagle takie tango stało się hymnem śpiewanym w całej Polsce na wszelkich imprezach. A muszę przyznać, że był to fenomen, którego do dzisiaj nie umiem pojąć. Ale tego typu sprawy zawsze są przedziwne i chyba nawet niewytłumaczalne. Chwytliwa melodia, ale też ten szlagwort autorstwa Mogielnickiego, bo do tanga trzeba dwojga. No przecież to jest prawda z gatunku tych oczywistych, żeby nie powiedzieć banalnych. A jednak zażarło. I to jak? Opowiem jeszcze jedną anegdotę. Kiedy popularność szlagieru już trochę spadła, a ja grałem jako DJ na jakiejś imprezie, w pewnym momencie podszedł do mnie nieco podpity pan i spytał: czy mógłbyś puścić tango Bodo? Zbaraniałem trochę, bo kompletnie nie wiedziałem, o co chodzi, więc odpowiedziałem: nie znam takiego utworu. Trochę się obruszył i mówi zniecierpliwiony: no jak nie znasz, skoro dzisiaj grałeś? Nadal nie miałem pojęcia, o czym mowa, więc poprosiłem: a czy może pan mi zanucić fragment tej piosenki? Na co on: bo do tanga trzeba dwoj. Tango Bodo. Spodziewałbyś się takiego tytułu? To jednak pokazuje moc, z jaką ten utwór wniknął w codzienną rzeczywistość. Stał się przebojem na wszystkie okazje, słychać go było dosłownie wszędzie. Na weselach, chrzcinach, szaleństwo. Przy okazji nasza rozpoznawalność stała się wręcz absurdalna. Wcześniej byliśmy dość znani, ale jednak siedzieliśmy w tej szufladce rockowej jako zespół z pewnymi tradycjami i tak dalej. Takie tango spowodowało, że nie było w Polsce osoby, która by nie słyszała o Budce Suflera. Taki utwór wielopokoleniowy to jest prawdziwe mistrzostwo świata. Chociaż osobiście mam wrażenie, że akurat za tą piosenką specjalnie nie przepadasz. Mam rację? Od samego początku mam w związku z nią mieszane odczucia. Z jednej strony jest we mnie wielki szacunek, bo zarobiłem dzięki tangu na dom i różne inne rzeczy. A więc bez dwóch zdań było finansowym strzałem w dziesiątkę. Z drugiej strony jednak nie mogę być wielkim fanem tej piosenki, bo mówiąc najszczerzej i wprost, niespecjalnie kocham muzykę pop. I to jest raczej delikatnie powiedziane. O tym już mówiliśmy, że wolisz bardziej rockowe.

rzeczy. Ale jednak jestem współodpowiedzialny za wszystkie, i tutaj nie ma wyjątków, nasze wspólne przedsięwzięcia, bo przecież dopiero połączenie muzyki, tekstu i wykonania składa się w całość. I w tym przypadku złożyło się wspaniale. Od początku podkreślałem, że pojawienie się tak wielkiego hitu nie jest czymś w stylu Jan to nie chwaląc się sprawił. To tak nie działa. Tego rodzaju sukces jest wypadkową wielu różnych kwestii i tylko jeśli jakimś przedziwnym zbiegiem okoliczności one się odpowiednio ułożą, następuje strzał w dychę. I oto dowód. Bal Wszystkich Świętych był właściwie wprost kontynuacją takiego tanga. Czyli tangiem numer 2, albo nawet 3, bo coś tam jeszcze po drodze się wydarzyło. I owszem, był przebojem, ale już na nieporównywalnie mniejszą skalę. Piąty bieg jeszcze był. I następne tanga, czyli numer 5, 8, 17. To jest kompletnie bez sensu, a poza tym nie działa. Taki strzał zdarza się raz. Raz na całą karierę, zdecydowanie. I mało tego, nie każdemu. Z dnia na dzień, jak powiedziałeś, dzięki tangu staliście się grupą bardzo popularną i niezwykle rozpoznawalną. I przyszło 25-lecie zespołu, dobrze mówię? Trasa i płyta Greatest Hits 2, która ukazała się w 1999 roku. Tak właśnie było. Zamierzchłe czasy, trzeba przyznać. I aż trudno uwierzyć, że to już ponad ćwierć wieku temu. I pojawił się utwór Piąty Bieg, zaśpiewany przez trzech wokalistów Budki Suflera, czyli przez ciebie, Romualda Czystawa i Felicjana Andrzejczaka. Dla mnie jest to piosenka porównywalna do takiego tanga, albo nawet lepsza. I też była wielkim przebojem. No cóż, całkowicie się z tym nie zgadzam. Możemy mieć inne zdanie. Takie tango jest obiektywnie dobrym utworem. Naprawdę zgrabną, dobrą piosenką. Piąty bieg taki nie jest. Jest po prostu piątą wodą po kisielu takiego tanga. I tekstowo, i w każdym innym sensie. Myślisz, że tekstowo też? Mnie się ten tekst podoba, ale najwyraźniej mamy trochę inne podejście do sprawy. Najwyraźniej, ale to nie jest przecież problem. Odbiór czasami zależy od okoliczności, w jakich słyszysz utwór po raz pierwszy. Przed premierą byłem przygotowany na coś w takim właśnie stylu, w związku z czym Piąty Bieg zapisał mi się bardzo dobrze w pamięci. To wszystko jest kwestią gustu. Są ludzie, którzy lubią wyłącznie piosenki popowe, a są też tacy, którzy zasłuchują się w muzyce poważnej. Jednemu podoba się to, drugiemu tamto. I całe szczęście, że tak właśnie jest. Wyruszyliście w dużą trasę i znowu była cała orkiestra, istny korowód na scenie. Działo się sporo, to prawda. Pokłosiem tej trasy jest DVD z koncertów w Spodku, o ile dobrze pamiętam. Reżyserował to Maciek Dejczer. Tak, a koncert robi wrażenie. Myślę zresztą, że wtedy cały zespół był w najlepszej formie technicznej. Doświadczenie i lata praktyki spowodowały, że wszystko wtedy zagrało. Bez dwóch zdań. To był bardzo dobry skład, trzeba przyznać. Poza pierwszym składem z lat 70. był to drugi najmocniejszy zestaw personalny Budki. Marek Raduli, świetny gitarzysta. Mieczysław Jurecki na basie i te dziewczyny w chórku, to też robiło wrażenie. Chórki jakby nawiązywały do pierwszej płyty, bo przecież tam śpiewały Alibabki. Dla starszych fanów zespołu, takich jak ja, było to ważne nawiązanie do początków. To dobrze, bo o to nam właśnie na tamtym etapie chodziło. Żeby trochę zdjąć z siebie odium takiego tanga i przypomnieć, że potrafimy nieco więcej, a przede wszystkim zupełnie inaczej. Warto przy okazji wspomnieć, że Marek Raduli grał z nami od 1993 roku i w kwestii aranżu gitarowego wniósł do zespołu naprawdę sporo. Przyszedł rok 2000. Trochę z przypadku zostałem wtedy szefem rozrywki w TVP1 i dyrektorem festiwalu w Opolu. Wojtek Trzciński, który był producentem, mówi mi: słuchaj, Budka Suflera chce się zgłosić do premier. Byłem kompletnie zaskoczony. Wy z waszą popularnością w premierach? Kiedy pierwszy raz komisja kwalifikacyjna słuchała piosenki Bal Wszystkich Świętych, od razu wiedziałem, że to będzie hit. Pojawiały się jednak również pojedyncze głosy typu: no cóż, to już nie jest takie tango. Brawa dla komisji. Miała całkowitą rację, bo to zdecydowanie nie było tango. Ale też był to przebój. Nieopodal bloku, w którym wtedy mieszkałem, trwała budowa.
Jak to na budowie robotnicy mają zawsze włączone radio.

radio. Akurat podjechałem i leciał bal wszystkich świętek, więc zrobili głośniej. Myślę, o, skoro robią głośniej, to znaczy, że im się podoba. Trudno było przebić takie tango, ale jednak bal był wówczas absolutnym hitem. Uważam, że z tych trzech utworów, które wymieniłeś, takie tango jest bezdyskusyjnie najlepsze. Bez względu na to, czy ktoś lubi pop, czy nie, piosenka jest pod każdym względem dobra. Co do pozostałych bym polemizował, bo one już nie są tak zgrabne. A w kwestii piątego biegu powiem tylko tyle, że momentami jest dosłownie paździerzowy i nomen omen ciągnie na oparach. To w żadnym razie nie jest dobra piosenka. W piątym biegu i w balu wszystkich świętych nie do końca mi pasuje produkcja muzyczna. Na początku, gdy piosenki są przebojami, to się tego nie słyszy. Racja. No właśnie. Nie rozkładasz wszystkiego na czynniki pierwsze, ale teraz, gdy słucham tego po latach, dochodzę do wniosku, że dużo rzeczy można było poprawić. Bezwzględnie tak. Najlepiej wszystko. Inaczej zaprogramować perkusję na przykład. Powiem szczerze, że nawet nie chcę wracać do tych wszystkich problemów technicznych, bo zrobiłaby się z tego bardzo długa, a na dodatek niepotrzebna historia. I to dość dramatyczna. Najkrócej mówiąc, naszym nagraniom zdecydowanie brakowało dobrego producenta. Taka jest jedyna słuszna diagnoza. Kogoś, kto by powiedział, nie, to musi brzmieć tak, a nie tak i to trzeba zrobić trochę inaczej. Ale Opole 2000 było dla Was niezwykle udane. Podwójne zwycięstwo w konkursie premier. Zarówno głosami jurorów, już teraz mogę zdradzić, że całkowicie jednomyślną decyzją, jak i w głosowaniu SMS-owym. Wtedy nie były to jeszcze tak porażające liczby SMS-ów jak w latach późniejszych, ale w Waszym przypadku było ich naprawdę dużo. Reakcja opolskiej publiczności na Wasz występ mówiła zresztą sama za siebie. To był bardzo dobry czas dla zespołu. Bez wątpienia, nie bardzo jest co w tej kwestii dodać, szczerze mówiąc, choć nie wszystko układało się w samej ekipie, efekty były więcej niż zadowalające. To było nasze 5 minut. Rok później dostaliście w Opolu super jedynkę za piosenkę roku Bal Wszystkich Świętych. Teledysk też był doceniany, choć konkurencja w tamtych czasach była spora. Klip był naprawdę świetny. Co mogę dodać? To znowu było dzieło Macieja Dajczera, a on jest po prostu wybitnym reżyserem. Za co się nie weźmie, powstaje majstersztyk. Pamiętam, że kręciliście go w jakiejś hali i była to wręcz filmowa produkcja. Na całego, to fakt. Ale to były jeszcze czasy, gdy produkcje nie kosztowały majątku. Dopiero potem wszystko poszło w kierunku zupełnie abstrakcyjnym, a koszty produkcji wzrosły do niebotycznych. To był akt dużej odwagi, że zespół po tak ogromnym sukcesie tanga i piątego biegu zdecydował się stanąć do konkursu. Bo znając nasz show biznes, można było przypuszczać, że jury z czystej złośliwości zagłosuje przeciwko Wam. Trochę się tego obawialiśmy, to prawda. Przecież nigdy nie można mieć pewności, jak potoczą się sprawy. Szczególnie, że nie ma możliwości, aby przypaść do gustu wszystkim. Opole było na tyle ważną imprezą, że sukces tam zawsze powodował coś pozytywnego. Wtedy jeszcze rzeczywiście tak było. Myślę, że nadal jest jakaś magia w tym miejscu. Jakaś jest, ale nie wiem już, jaka dokładnie. Nie mam wyrobionego zdania odnośnie do współczesnego Opola, bo nie śledzę festiwalu zbyt uważnie i nie znam piosenek, które pojawiają się w premierach czy debiutach. W porządku. To teraz Opole 2002 i ponowna decyzja o wystartowaniu w konkursie premier, tym razem z piosenką Solo. Wiem, że Romek ją wybrał. Ja stawiałbym raczej na Mokre Oczy, czyli tytułowy utwór z płyty, która wtedy się ukazała. Ale Solo była nawiązaniem do poprzednich sukcesów i to chyba przeważyło szale. Sam utwór przyjemny, szczególnie ten saksofon, na którym grał Grzegorz Piotrowski. I znowu bardzo dobry teledysk. Reżyserował go zaledwie 19-letni Michał Marczak, który studiował w kanadyjskiej szkole filmowej. Teledysk nagrano w teatrze, a scenografia i fabuła mogły się kojarzyć z klimatem balu maturalnego. Efekt? Kolejny wielki sukces, czyli nagroda publiczności w głosowaniu Audiotele. Stało się pewne, że Opole po prostu kocha budkę suflera i nikt nie mógł temu zaprzeczyć. I tak doszliśmy do jubileuszowego roku 2004, czyli słynnego

Do koncertu z okazji 30-lecia zespołu. Już się uśmiechasz. Słynny z jednego powodu, czyli przezabawnej pomyłki w tekście tanga. Można śpiewać utwór 1000 razy, a i tak za 1001 zapomnieć tekstu. No bywa! Na to nie ma mądrych i może się przydarzyć każdemu. Najlepiej jeden z twoich synów, nie będę mówił który, potrafił cię naśladować. Nie, najlepiej to mnie naśladował... Jakże on się nazywał? Prowadził taki zabawny, wesoły show w TVN-ie. Szymon Majewski? Tak, Szymon Majewski Show. Tak się nazywał program. Byłem u Szymona gościem chyba łącznie 3 razy, ale akurat wtedy, bodaj rok albo 2 po tym opolskim występie, zaprosił Sztura Juniora, czyli Macieja i mnie. Oczywiście kazał nam zaśpiewać tango, przy czym sam przygotował nowy tekst, który, muszę przyznać, był przezabawny. W refrenie szło to tak... Figo, fanga, suchostojka, smętny wał i pięty bęc. Było naprawdę wesoło i z Maćkiem nieźle się wtedy ubawiliśmy. Można to zresztą znaleźć w internecie. A masz dystans do siebie? Pewnie. To są rzeczy, które się zdarzają. Na żywo poszło, a potem była powtórka. Oczywiście ludzie nie dali wam zejść ze sceny. Podszedłem do was i mówię: chłopaki, powtarzamy tango. Wiadomo, nie ma o czym gadać. Ten jubileuszowy koncert zapadł mi w pamięć. Siedziałem podczas montażu i przeżywałem wszystko po raz drugi. Na scenie Gary Brooker z Procol Harum i Garou. Twój duet z tym drugim przy Georgia on My Mind, którym porwaliście publiczność. W Opolu wreszcie pojawili się renomowani zachodni artyści, co okazało się sukcesem. Choć pamiętam głosy, że to bezczeszczenie desek amfiteatru opolskiego, ponieważ to ma być polski festiwal. Przecież my jesteśmy krajem malkontentów. Zawsze jest coś nie tak i powinno być inaczej. Bo tak i koniec. Dlaczego u nas kompletnie nie przechodzą covery? Nie mamy polskich coverów. Zero. Bo to jest dyshonor. Jak to? To ja nie potrafię? Moja muzyka i tekst szwagra są 100 razy lepsze. Na chuj coverować? Po roku 2004 pojawiały się kolejne piosenki i występowaliście, ale przyszedł taki moment, że pojawiło się pytanie, co dalej? Z perspektywy tych kilkunastu już teraz lat uważam, że powinniśmy wtedy byli zwinąć ten interes, ponieważ po 2004 roku nie wydarzyło się już nic sensownego. Nagraliśmy tylko płytę. Słabą. Ale też wyjechaliście do Stanów Zjednoczonych. Akurat w Stanach Zjednoczonych to bywaliśmy często. Ale te 2 utwory? No tak, to może teraz przejdźmy do sytuacji, która zaistniała po mokrych oczach. Ta płyta była nieudana z wielu powodów, chociaż znalazło się na niej kilka bardzo dobrych numerów. Mieliśmy jednak do czynienia z całkowitą porażką realizacyjną i to był podstawowy mankament. Zmieniliście również wydawcę, co było błędem moim zdaniem. Nie zgodzę się. Akurat to nie był błąd, tylko konieczność. Wiem, konieczność, ale chyba błędem był wybór nowej wytwórni. Nie przyłożyli się do tej płyty. Myśleli, że to będzie samograj. A to był album, na którym, tak jak powiedziałeś, parę utworów miał potencjał, ale trzeba było mocniej popracować promocyjnie. Na pewno tak, ale jak już wspomniałem, uważam, że ta płyta jest przede wszystkim poważną niedorubą realizacyjną. Mieliśmy kulejących pod tym względem płyt zresztą kilka, ale mniejsza o to. Co innego jest najważniejsze? Po tangu przestaliśmy być zespołem. O, to niemiło słyszeć. Po tej cholernej piosence Romek uznał, że jest geniuszem, nieomal Mozartem i zadecydował, że koniec zabawy i teraz będziemy już grać tylko tak, a kolejne płyty były pokłosiem tej strategii. O tym, żeby był producent z prawdziwego zdarzenia, można było tylko pomarzyć. Błagam, jaki producent? On był wszystkim. Tak mu się przynajmniej wydawało. A skoro tak, to po co nam jakiś producent? Z perspektywy czasu wiem jedno. To był ogromny błąd. Teraz jednak należy to już zostawić, ponieważ było, minęło, nie wróci. Ale na płytach, o których mowa, to po prostu słychać i koniec. Jak słusznie wcześniej zauważyłeś, w tej euforii, w tym całym zachłyśnięciu sukcesem nic nie słyszysz. Super numer, wszyscy go grają, ale gdy po latach włączasz płytę, coś jest nie tak. Jest słabe po prostu. Przecież po wielu latach mam porównanie, bo wiem, jak wygląda sytuacja na rynku. Gram od 6 lat z własnym

zespołem. Zagraliśmy setki koncertów w tym czasie i z wyjątkiem pojedynczych przypadków nigdy nie miałem sytuacji, w której ktoś z uporem wrzeszczałby z sali: zagrajcie takie tango! To samo dotyczy balu. Być może trudno dać temu wiarę, ale to prawda. To były rzeczy na tamten czas. Wspaniałe, będące wielkim sukcesem, ale wtedy. Po kilkunastu latach jednak, a teraz spokojnie można powiedzieć, że po kilkudziesięciu, okazuje się, że te numery są po prostu niewidzialne. Porównywanie ich z cieniem Wielkiej Góry jest jakimś piramidalnym nieporozumieniem, bo to zupełnie inna bajka. Prawdą jest jednak, że za te dwa utwory, Takie Tango i Bal Wszystkich Świętych, jak na polskie warunki zarobiliśmy naprawdę ogromne pieniądze. Podkreślam jednak, że jak na polskie warunki. Na Takim Tangu mogliście zarobić jeszcze więcej, bo Chińczycy nagrali swoją wersję utworu, która była grana na Tajwanie, ale zapewne nic stamtąd do was nie spłynęło. Nie, nic, w ogóle. Warto przy okazji dodać, że Takie Tango nagrałem też po hiszpańsku, bo był taki moment, że coś tam drgnęło. Nic jednak z tego nie wyszło, bo żeby sprawa wypaliła, trzeba by tam pojechać i grać na miejscu. W wieku 20 lat, 20 paru, może by to miało sens, ale wtedy... No właśnie. Najlepszym przykładem jest rok 2004, gdy pojechaliśmy nagrywać piosenki do Los Angeles. Nigdy nie zapomnę tego Grega Feeling Gamesa, o którym była mowa już wcześniej, że pracował z Lionelem Richiem, ale nie tylko. Greg grał i śpiewał rzeczy Stevie'ego Wondera i postanowił mu kiedyś wysłać swoje nagrania. Wrzucił to na kasetę, bo to były czasy kaset, i wysłał z prośbą, aby Wonder się jakoś do tego ustosunkował. Oczywiście nic się nie wydarzyło. Po pewnym czasie Stevie Wonder miał jakąś próbę i były mu potrzebne kasety do jej nagrywania. Akurat włączyli te od Feeling Gamesa, a Wonder po chwili słuchania spytał: to jest nasze? Tak wyśmienite to było. I dopiero wtedy zadzwonił do Grega, po dwóch czy trzech latach. Piękna historia. Warto próbować. Dopiero wtedy w tym Village Studio w Santa Monica zrozumiałem, na czym polega funkcja producenta. Miałem 54 lata i po raz pierwszy zobaczyłem, o co w tym chodzi. Mało tego, ta wyprawa pokazała mi szereg innych rzeczy, które powinienem był znać 30 lat wcześniej, ale niby jak miałem się o nich dowiedzieć? Okazało się, że wybitni muzycy są normalnymi, skromnymi ludźmi, całkowicie pozbawionymi megalomanii czy zarozumialstwa. I są dostępni finansowo, więc ich udział przy jakimś projekcie nie jest abstrakcją. Chcę przez to powiedzieć, że jeśli chcielibyśmy zaangażować do współpracy gwiazdy polskiej estrady, to wyszłoby drożej? Grubo, grubo drożej! Wiem, ile Steve Lukather z Toto bierze za przejście i zagranie utworu. To jest kilka tysięcy dolarów. Nie, wziął dwa koła, za obie rzeczy. A u nas? Jakbyś sobie zaangażował dobrego muzyka, to by ci ryknął? To jest po prostu trudne do pojęcia, ale tak. Zero pokory. Ale wrócę jeszcze do funkcji producenta. Patrzyłem z niemym podziwem, jak to wygląda. Producent jest panem i władcą wszystkiego. Jeżeli angażujesz pana X do tej funkcji, w umowie jest zapis, który mówi: on decyduje o wszystkim. Angażujesz go dlatego, że mu wierzysz, że naprawdę wie, co robi. I tam to tak wyglądało. Przyszedł Marcus Miller, usiadł i pyta Grega: co chcesz, żeby było? Tutaj zagrasz to, a tutaj to. Załatwione. Nie mogłem w to uwierzyć. U nas zaraz by było: ty, Józek, gdzie? To tu trzeba tak zagrać, co ty tam wiesz? Krótko mówiąc, ja wiem najlepiej. Widziałem to u nas tyle razy, że szkoda gadać. A tam nie ma dyskusji. Przychodzisz, grasz jako sideman i producent dostaje wszystko, czego chce. I nikt mu nie będzie opowiadać bajek, jak to ostatnio ze szwagrem żeśmy zajebali, że wszyscy pospadali pod stoły. No nie. Jeszcze raz do tego wrócę, że profesor Urbański, z którym nagrywaliście pierwszą płytę, wiedział, w jakich proporcjach powinno się nagrywać poszczególne instrumenty. Zdecydowanie tak. Mógł nie rozumieć naszego grania i nie lubić takiej muzyki, do czego zresztą otwarcie się przyznawał, ale co i jak robić od strony technicznej, wiedział z całą pewnością. Czy miałeś kiedyś problemy z głosem? Nie, ale tylko dlatego, że w porę rzuciłem fajki. Był już taki moment, że za

0: zaczynałem mieć kłopoty czysto mechaniczne i czułem to. Gdybym wtedy nie rzucił palenia, dzisiaj na pewno nie rozmawialibyśmy o tym, o czym rozmawiamy. Może bym jeszcze żył, ale na pewno bym nie śpiewał. Powiem krótko, papierosy ze śpiewaniem zdecydowanie nie idą w parze. Wydaje mi się zresztą, choć paliłem dużo i na dodatek bardzo mocne papierosy, że mój nauk nie mógł być silny, bo bez większych problemów się go pozbyłem. Wszystko z biegiem lat się zmienia, trendy muzyczne przecież też i obserwujesz to od długiego czasu. Jakie masz wnioski? To jest kwestia pokoleniowa, od zawsze. Gdy miałem 20 lat, to mój ojciec był prawie 70-latkiem, ponieważ byłem dość późnym dzieckiem. I przecież dla nich, a już w szczególności dla ojca, to, co ja robiłem, jawiło się jako coś niewyobrażalnego, jakbym dosłownie urwał się z choinki. Jestem przekonany, że dla pokolenia moich rodziców był to prawdziwy szok, nieporównywalny z naszymi doświadczeniami współczesnej muzyki rozrywkowej. Patrząc na to z perspektywy lat, oni naprawdę byli z innego świata. To była istna przepaść. Mało tego, nie mogli zrozumieć, dlaczego język angielski jest aż tak popularny, a przecież cała nowa muzyka szła stamtąd. Dobrze, wróćmy do sportu. Boks. Uprawiałeś tę dyscyplinę? Tak, ale dosłownie przez chwilę, dopóki mi tak po ryju nie dali, że dochodząc do siebie usłyszałem głos: Krzysiu, to chyba jednak nie dla ciebie, daj sobie z tym spokój. Zresztą z tym pięściarstwem było tak samo jak z żużlem. Czasy wczesnej młodości. Latem chodziłem z ojcem na żużel, tym bardziej, że stadion znajdował się bardzo blisko naszego domu. Z kolei zimą chodziliśmy do hali Koziołek. Trudno w sumie tę ponurą budę nazwać halą, ale tak się wtedy przyjęło. To właśnie tam odbywały się koncerty bigbitowe, zawody bokserskie czy mecze koszykówki. A warto przypomnieć, że w tamtych czasach byliśmy w pierwszej lidze koszykarskiej. Jak wspomniałem, hala Koziołek była raczej ruderą, ale wszelkiego rodzaju imprez organizowano tam naprawdę sporo, podczas gdy gdzie indziej nie działo się dosłownie nic. O Wojewódzkim Ośrodku Sportu, Turystyki i Wypoczynku nikt nawet jeszcze nie myślał. To była pieśń przyszłości. Do Koziołka chodziłem więc na ligę bokserską. Motor i Avia były wtedy chyba w drugiej lidze. Dzięki czemu zdążyłem jeszcze zobaczyć w ringu kilku z tych legendarnych polskich bokserów. Widziałem w akcji Leszka Drogosza. To był 1964 rok, gdy starał się o kwalifikacje do Igrzysk Olimpijskich w Tokio. Przegrał wtedy tę wewnętrzną konkurencję z Marianem Kasprzykiem i chyba słusznie, bo Kasprzyk zdobył na igrzyskach złoty medal, choć 4 lata wcześniej podczas olimpiady w Rzymie w bardzo dziwnych okolicznościach wywalczył tylko brązowy krążek. W każdym razie boks poważnie mnie fascynował z racji tych zawodników. I tutaj ciekawostka, bo przecież w czasach, gdy oglądałem to wszystko na żywo, w Polsce istniał wyłącznie tak zwany boks amatorski. Tyle, że on zdecydowanie nie był amatorski, a jeśli już, to wyłącznie z nazwy. Tak naprawdę był o wiele bardziej zawodowy niż ten, który oglądamy obecnie, ale w tamtych czasach wszystko było postawione na głowie. W każdym razie w Lublinie i Świdniku widziałem naszych kilku bardzo dobrych zawodników. Bo gdzie niby miałbym oglądać walki zawodowe? Nigdzie, bo w socjalizmie nie można było nawet wspomnieć o zawodowstwie. Pierwszą walką tego typu, którą nadano w polskiej telewizji, była słynna The Rumble in the Jungle z 1974 roku, podczas której Muhammad Ali pokonał George'a Foremana, ówczesnego mistrza świata wszechwag. Oglądałem to z autentycznie opadniętą szczęką. Przy okazji warto wspomnieć, że była to jedna z najdziwniejszych sytuacji w historii PRL-owskiej telewizji, ponieważ transmisja została zapowiedziana nagle, z samego rana, oczywiście już w dniu walki. Najwyraźniej dostali ją za frajer, bo nie ma mowy, aby komuniści przeznaczyli na coś takiego choćby złotówkę, o dewizach nie wspominając.
1: To był fragment książki Śpiewanie mnie nie męczy, wydawnictwa Harde.
2: Historia polskiej muzyki w Radiu SK2. Magazyn muzyczny.
3: W studiu jeden z najbardziej chyba optymistycznych ludzi, którzy chodzą po tym świecie. Witam serdecznie Mariusza Wawrzyńczyka, cześć.
4: Cześć, witajcie.
3: Muzyk i autor tekstów.
4: Oczywiście.
3: Bardziej muzyk, bardziej autor tekstów.
4: Bardziej autor tekstów.
3: Kiedy lubisz pisać?
4: Piszę wtedy, kiedy trzeba, tak jak mówię, jak cygan pisze na zamówienie.
3: Naprawdę?
4: Czyli, tak.

0: Tak, nie piszę na co dzień, nie jestem autorem poezji. Piosenka to jest taka mała forma literacka, bo jest, ale to nie jest chyba jakaś taka poezja. To jest po prostu, są to przemyślenia. Piszę w swoich tekstach przemyślenia. Kiedyś moja idolka Beata Koźdrak powiedziała, że wszystkie te teksty, które napisała do tych największych hitów, to albo to są teksty wynikające z jej obserwacji znajomych, lub po prostu takich zwykłych ludzi, których poznaje. Tak, to jest prawda. Teksty powstają właśnie z obserwacji ludzi, ale chyba troszkę kłamała, bo po latach okazuje się, że te teksty dotyczą właściwie jej. I tak jest, jak patrzę na swoją pierwszą płytę, którą wydałem w 2018 roku, Zawsze pod wiatr, i mówiłem dosłownie identycznie, że te teksty są po prostu, wynikają z moich obserwacji, a teraz, po kilku latach, tak patrzę, że mówię, to rzeczywiście przeżyłem takie rzeczy, przeżyłem takie sprawy i okazuje się, że jednak te teksty opowiadają o mnie.
1: Urodziłeś się w sierpniu. Czy ten miesiąc oddaje twój temperament?
0: Sierpień jest cudownym miesiącem.
1: Gorącym,
0: a ja mam gorące serce. Jestem namiętny, szalony i zawsze optymistycznie nastawiony do życia. Mam też taką zasadę, że jeżeli ktoś mnie wypchnie oknem, ja wchodzę drugim oknem, a jak ktoś mnie wypchnie tymi wszystkimi oknami, wchodzę drzwiami, a żeby było śmiesznie, a potem czym?
1: Kominem.
0: Oczywiście, że tak.
1: Tak jak ja, jesteś chłopakiem, który lubił bawić się z kumplami na trzepaku?
0: O nie, na trzepaku to nie lubiłem się nigdy bawić, ale już swój debiut zaliczyłem na Komunii Świętej, śpiewałem psalm i było to w 97 roku.
1: Występ przed taką publicznością jest pewnie zupełnie inny niż występ w Opolu.
0: Oczywiście, pewnie, że tak, ale za czym doszło
1: tam,
0: do tego
1: festiwalu? Tam też zaliczyłeś debiut.
0: Zaliczyłem swój debiut na festiwalu w Opolu w 2015 roku. Śpiewałem utwór Skaldów, Nie widzę ciebie w swych marzeniach. Jest to bardzo stary utwór polskiej, legendy polskiej muzyki rozrywkowej.
1: Mhm. Skaldowie też jakoś wpłynęli na twoją twórczość?
0: Nie wpłynęli, bo nigdy nie słuchałem zespołu Skaldowie, ale to jest niezwykła przyjemność wystąpić na legendarnym festiwalu, gdzie pojawiali się wszyscy artyści, którzy coś znaczyli dla polskiego rynku muzycznego. To jest dla piosenkarza najważniejsza właśnie taka nobilitacja. Ja wiem, że możliwe, że już tych festiwali od tam jest bardzo dużo na polskim rynku i też są również bardzo ważne, ale festiwal opolski to jest coś.
1: I ty na kartach tej historii też się zapisałeś.
0: Jestem z tego niezwykle dumny, wdzięczny i nikt mi już tego nie odbierze. To jest ciekawa rzecz. Ja w latach 2000 i 90 bardzo mocno działałem na polskiej scenie muzycznej. Moimi pierwszymi koncertami, moją zapłatą na tych koncertach była kiełbasa z grilla i ciasto od koła gospodyń wiejskich. Występowałem na paletach. Uczyłem się życia, uczyłem się pracy na scenie, bo potem były ogólnopolskie warsztaty wokalne z Elżbietą Zapędowską, z Anutą Błażejczyk, z Lorą Szafran, festiwale ogólnopolskie i międzynarodowe, które wygrywałem wokalne. I na tych festiwalach, właśnie festiwalach i warsztatach, spotykałem osoby takie jak Gosię Uściłowską, Lambery, Margaret, Marys Polski, Darię Zawiałow. My byliśmy, jeździliśmy na te same festiwale i się znamy od tamtego okresu. I zobaczcie, jaką my przeżyliśmy drogę artystyczną. My nie pojawiliśmy się w jednym talent show, w drugim, trzecim, pierwszy raz w telewizji i od razu wielka kariera, wielkie piosenki. Tego nie mieliśmy. My bardzo ciężko pracowaliśmy na swoją rozpoznawalność. Przede wszystkim tym, że tworzyliśmy od początku swoje utwory.
1: Na to, żeby wasza pasja została zauważona.
0: Dokładnie. I wszystkie zarobione pieniądze, bo nie ukrywajmy, tam dość dużo się pieniędzy zarabiało na tych festiwalach wokalnych, przeznaczaliśmy swoją twórczość. I ta nasza twórczość była i jest i będzie dla nas najważniejsza. My nie pojawiliśmy się od tak od razu. Mieliśmy bardzo ciężką drogę artystyczną, przeszliśmy przez wiele niepowodzeń, bo wiele razy dostawaliśmy w cztery litery, ale nigdy się nie poddawaliśmy. Stopniowo, małymi kruczkami udawało nam się osiągnąć zamierzony sukces, czyli po prostu śpiewanie swoich utworów, prezentowanie je publiczności, bo nie ukrywajmy tego, nie robimy tego tylko dla siebie, robimy to też dla innych. Jesteśmy ekstrawertykami, lubimy występować na scenie, lubimy...
1: Jesteś ekstrawertykiem.
0: Tak. Introwertykiem może nie, ale rzeczywiście. I wszystkie dziewczyny, które właśnie wymieniłem, one może są bardziej popularne ode mnie i ich piosenki to są hity.
1: Z kim chciałbyś zaśpiewać?
0: Nie, no to chciałbym...
1: Możesz wybrać każdego, od Maryli Rodowicz po Roxy Węgiel.
0: No to nie, Irena Santor i Beata Koźdrak. Spotkałem się z Ireną Santor. To było spełnienie moich marzeń. Ja już nikogo nie chcę poznawać ze sceny muzycznej. Poznałem Irenę Santor, to jest dla mnie wystarczające. A jeżeli chodzi o Beatę Koźdrak, to na swojej pierwszej płycie, którą wydałem w 2018 roku...
1: Biała Armia.
0: Nagrałem utwór Biała Armia cover. To jest historia po prostu niewyobrażalna, ponieważ ja byłem fanem Bajmu, jeździłem za Bajmem

10 lat, jak mając 16-17 lat, tak do 24, potrafiłem być piątek, sobota i niedzielę po całej Polsce na różnych koncertach w różnych miastach. Poznałem zespół, poznałem Beatę, tak się zafascynowałem twórczością Bajmu, że poznałem kompozytorów Adama Bramka i Pawła Sota, którzy napisali większość piosenek Bajmu, Kasi Kowalskiej, Merli Rodowicz i Trojanowskiej. Największe hity po prostu, bo to Biała Armia, to jest Antidotum Kasi Kowalskiej i tego typu wszystkie hity. Poznałem kompozytorów, no i mi powiedzieli tak, no słuchaj, no to nagramy coś razem. I w 2012 rozpoczynam swoją taką nowy rozdział muzyczny, ponieważ wtedy nagrywam swój pierwszy singiel Lepiej Bez Słowa, ale kilka lat później chłopaki do mnie dzwonią, Adam Abramek mówi tak, Mariusz, no wiemy, że Bajm to po prostu jesteś psychofanem, no to może chcesz nagrać na 20-lecie powstania piosenki Biała Armia jakąś nową wersję. Mówię, a jak? Oczywiście, wysyłajcie, zobaczymy, przesłucham, zawsze możemy nagrać. I się stało tak, że potem napisałem do Beaty SMS-a, czy jej się podoba. Beata powiedziała, tak, tak, no kurde, fajnie, mogłeś trochę tam większej poszaleć w tym wokalem, ale dobra, wiem, że to taka konwencja, a ja akceptuję, więc wypuszczaj w świat, niech leci. I

0: Lubisz takie kawałki właśnie bardziej klubowe, w nich się czujesz świetnie, czy bardziej jakieś ballady tobie w duszy grają?
1: Odpowiem ci na to pytanie bardzo prosto.
0: A może numery, których po prostu świetnie się słucha też w samochodzie?
1: Wszystko, co powiedziałeś, to jest prawda. I ja mam taką umiejętność, mam bardzo dużą rozpiętość wokalu, to znaczy mogę śpiewać wysoko i nisko. Mam kilka oktaw, 4 oktawy wokalu i mogę śpiewać każdy rodzaj muzyki. I śpiewałem. Zaczynałem w zespołach folklorystycznych, Lubuskie Słoneczko, śpiewałem tam jakieś tam różne rzeczy. Potem w swojej autorskiej twórczości śpiewałem zespołami rockowymi, naprawdę rockowymi, takimi alternatywnymi. W swojej twórczości opieram się głównie na muzyce pop-rockowej, na pierwszej płycie z lat 90. może nawiązującej trochę, a teraz bardziej takie nowoczesne brzmienia, które chciałem wam zaprezentować. Rozwijam się, ja się nie zamykam na żadną twórczość. No nie będę śpiewał disco polo, fajnie, super, ale no nie zamierzam śpiewać ani hip-hopu, ani disco polo.
0: Każdy śpiewa to, co mu w duszy gra.
1: Dokładnie.

0: Jesteś odważny, walczysz o swoje.
1: Walczę.
0: Jakie miejsce w twoim życiu ma wolność?
1: Wolność jest ważna. Mamy jakąś relację przyjacielską, mamy relację, związek. On w pewnym momencie może się zakończyć. I musimy zawsze wyjść z takiego związku, relacji obronną ręką i iść do przodu. I budować swoje doświadczenie życiowe i wyciągać wnioski. I najlepiej optymistycznie podejść do tego życia. Nie zawsze się da. I należy po prostu działać i nie poddawać się. Szukać rozwiązania tego, co jest dobre dla mnie, nie dla innych.

0: taka sytuacja w twoim życiu miała miejsce, bądź zaobserwowałeś jakąś, która wpłynęła akurat na to, że ten numer jest taki, a nie inny.
1: Więc jeżeli chodzi
0: o ten utwór... Czy on jest komuś konkretnie dedykowany?
1: A nie wiem, czy dedykowany, czy niededykowany, nie mogę nic powiedzieć za wiele w tym kwestii.
0: Bo ja tak drążę te skały delikatnie.
1: A sobie drąż. Piosenkę napisał Marcin Nierubiec. Marcin pisał dla wielu artystów, dla Dody, ale także dla Maryli Rodowicz, dla Krzysztofa Krawczyka i napisał dla mnie utwór. Marcin, propos festiwalu w Opolu, bo wygrałem ten festiwal w Opolu, odezwał się do mnie po tym festiwalu, najbardziej jeden z lepszych kompozytorów, odezwał się, zadzwonił do mnie, byłem w trakcie

0: trakcie jazdy pociągiem, więc ciągle nam przerywało i zapytał się, czy chcę z nim pracować. Ja mówię, no pewnie, że tak. I od tego czasu nagraliśmy wiele utworów i tą piosenkę Hipnotyzuj też.
1: Czy byłeś kiedyś zahipnotyzowany?
0: Ja jestem cały czas zahipnotyzowany życiem. Po prostu jestem zahipnotyzowany życiem. Ja się cieszę z wszystkiego.
1: Ale to są dobre czary.
0: Dobre. Ja się cieszę z tego, że na przykład wstałem, zrobiłem sobie kawę, albo że kupiłem nową płytę, kupiłem nową książkę, bo muszę wam powiedzieć, że propos kaset i płyt nowych i książek, ja większość kupuję tych płyt i książek z autografami. Więc w swoich zbiorach mam autografy Madonny, Kylie Minogue, Tiny Turner mojej ukochanej, Sama Smitha, Adama Lamberta, Queen. Właściwie
1: jak
0: kogo nie mam.
1: Jak udało ci się te autografy zdobyć?
0: No właśnie, w oficjalnych sklepach.
1: Od Tiny Turner załóżmy.
0: Od Tiny Turner napisałem do niej do domu. Mam napisane Love, Mariusz, Tina Turner. Niektóre kupuję na aukcjach internetowych. Na przykład mam taki autograf Michaela Jacksona czy Whitney Houston. Wiem, że są prawdziwe, bo mam certyfikaty.
1: Zbierasz autografy?
0: Zbieram autografy. Mam jeszcze autograf Cher, zresztą kilka, Christina Aguilera. No mówię, mam Jessie J, bo bardzo lubię słuchać Jessie J i Adama Lamberta, jego solową twórczość. Zresztą spotkałem się tutaj Tina Turner. Niektóre kupuję na aukcjach internetowych. Na przykład mam taki autograf Michaela Jacksona czy Whitney Houston. Wiem, że są prawdziwe, bo mam certyfikaty.
1: Zbierasz autografy?
0: Zbieram autografy. Mam jeszcze autograf Cher, zresztą kilka, Christina Aguilera. No mówię, mam Jessie J, bo bardzo lubię słuchać Jessie J i Adama Lamberta, jego solową twórczość. Zresztą spotkałem się tutaj

0: Tego radia. Po prostu w tym samym miejscu spotkałem się, byłem jednych z czterech osób, które spotkały się z Adamem Lambertem, moim idolem. Mogę wam powiedzieć pokrótce, jak to wyglądało?
1: Proszę bardzo.
0: Przyjechałem, Adam tu czekał na wywiad, spóźnił się troszkę, poszedł do toalety i ja mówię do niego: cześć Adam, jestem twoim fanem, grałem festiwal w Opolu, nagrywam muzykę podobną do twojej i gratuluję ci złotej płyty za piosenkę Ghost Town. I on do mnie mówi tak: wow, a co śpiewasz? Jaką lubisz muzykę? Jaką tworzysz muzykę? Długo już śpiewasz? Fajnie, że jesteś, ale masz zajebisty t-shirt. Bo miałem taki w panterkę taką tego, a wiadomo, Adam to lubi jakieś takie oryginalne rzeczy. Gdzie go kupiłeś? Ja mówię: no w takiej sieciówce. No co ty gadasz? Tyle ze mną spędził czas, a patrzę, za 2 tygodnie jest w Los Angeles, gra koncert, ma identyczny t-shirt w panterkę. Nie wiem, no mogłem powiedzieć: Adam, no ja ci ją mogę dać, słuchaj.
1: Mariusz Wawrzyńczyk, ty powinieneś zostać stylistą mody.
0: Nie, ja jestem słaby w tym, ale...
1: Również, dodatkowo.
0: O, to chyba, że, no...

0: Czy są jeszcze jakieś marzenia, które chciałbyś spełnić i są one w zasięgu ręki? Choć chyba nie ma takich, które się nie spełniają. Tylko trzeba w nie mocno chyba wierzyć i dążyć do tego, aby osiągnąć cel.
1: Kurczę, ty zaraz odpowiesz za mną, to może zróbmy, ja przeprowadzę z tobą wywiad.
0: Ale zgadzasz się czy nie?
1: Zgadzam się z tobą w 100%. Powiem tak, ja nie mam marzeń, ja mam cele, które realizuję i je spełniam. I robię to sukcesywnie, ponieważ uważam, że człowiek bez marzeń, celów, by był jakiś taki, no nie wiem, jakby to powiedzieć, no zmanierowany, zniechęcony i niechcący nad sobą pracować, bo
0: na swoim koncie masz już album Zawsze pod wiatr.
1: Tak.
0: Coś zmieniło się w tej kwestii, czy teraz masz już bardziej z górki, z
1: nie
0: wiatrem?
1: Mam nic, zawsze pod górkę, zawsze pod wiatr niestety, ale taka jest droga artysty, nigdy nic nie ma za darmo, trzeba ciągle pracować, trzeba ciągle się rozwijać, pracować nad swoim wokalem, swoją twórczością, nie zamykać się na nic. W okresie pandemii wydałem kilka singli i nagrałem piosenkę, którą skomponował dla mnie Romuald Lipko. Naprawdę, ja napisałem tekst.
0: Piosenka chyba długo leżała w szafie, nie?
1: Długo, 5 lat przyleżała w szafie, bardzo długo, a po śmierci zdecydowałem się ją opublikować. Napisał dla mnie utwór też Seweryn Krajewski, piosenka Nie budź mnie, doskonała na ten czas, ponieważ jest nagrana w scenerii, teledysk jest nagrany w scenerii właśnie takiej...
0: Ja nie wiem, jak to robi Seweryn Krajewski, że on zawsze potrafi gdzieś najczulsze struny serducha
1: tak,
0: poruszyć, nie?
1: Tymi potrafi.
0: Tekstami.
1: I Seweryn Krajewski powiedział do mnie tak, masz 3 utwory, wybierz sobie ten, który ci się podoba. Naprawdę. I wybrałem akurat ten i ta piosenka się nazywa Nie budź mnie. Nie.

nagrali super płytę, różnica pokoleń właściwie bardzo podobna, jeżeli chodzi o naszą współpracę, ale nie chcę, żeby to było źle odebrane w kraju, że stary dziad czepia się młodego i chce po prostu na nowo odzyskać popularność. Ja tego nie chcę. I to jest super, że taka legenda jak Seweryn Krajewski napisał, że jest super świetnie, ale on nie chce się czepiać po prostu nowych młodych artystów, bo jemu to nie jest potrzebne do niczego. To jest fajne. I jeszcze w pandemii opublikowałem utwór Chcę Ci Powiedzieć i to też jest taka ciekawostka, ponieważ zaprosiłem do tego utworu moich przyjaciół z branży muzycznej, niektórych przyjaciół, niektórych znajomych, jak m.in. Alicję Węgorzewską, Majkę Jeżowską, Patrycję Wieje-Kuczaja, Agatę Munarską, Ulę Dudziak, moją kochaną, Dagmarę Kaźmierską, Królową Życia, znaną, sławną. Zaprosiłem Kasię Wilk, żeby po prostu mieli jakiś wkład w ten utwór i po prostu puszczali buziaczki. Zobaczcie sobie, utwór się nazywa Chcę Ci Powiedzieć. To też jest taki kamień milowy w mojej twórczości, która była później po wydaniu mojej płyty.

0: Mariusz Wawrzyńczyk, witam cię ponownie, cześć.
1: Dzień dobry, witajcie.
0: Twój singiel z 2025 roku, Miłość Online.
1: Słuchajcie,
0: o czym to jest? No, z tego, co się domyślam, pewnie o tych
1: Jak myślisz? Właśnie, o czym to może być?
0: Randkowych portalach.
1: No bardzo dobrze, słuchaj, no wyśmienicie. W dzisiejszych czasach bardzo ciężko nam poznać drugą połówkę. No bo gdzie można ją poznać? W autobusie, nie wiem, w kinie.
0: Na imprezie.
1: No ale obecnie każdy żyje w tych telefonach. Mamy te aplikacje, przerzucamy sobie osobę, patrzymy, kto nam się podoba. Po czym? Po wyglądzie. I w jaki sposób teraz właśnie się swoją drugą połówkę poznaje? W taki sposób. Więc napisałem utwór o tym, co robimy. Piszemy do siebie, hej, co tam, co u ciebie? Znów te same teksty, które znam na pamięć. Właśnie to jest tekst, fragment tekstu tego. Jest to nudne takie. Fajnie byłoby poznać kogoś na żywo, face to face, posiedzieć, wypić z nim kawę i wtedy ocenić, czy pasujemy do siebie, czy nie. Teraz to wygląda tak, że nie pasuje ci zdjęcie, przerzucasz kolejną osobę i już więcej do niej nie wrócisz. A może właśnie w taki sposób można przegapić swoją miłość? I o tym właśnie opowiada ta piosenka.
0: A poza tym wszystkie zdjęcia przechodzą przez filtry.
1: Ale bardzo często też się zdarza tak, że osoba na zdjęciu i osoba na żywo to jest całkowicie inna osoba. I co wtedy?
0: Nie z tobą się umawiałem, ale dzisiaj jesteśmy umówieni z Mariuszem i tak. Słuchamy tego, co dokonujesz w swoim życiu i na drodze swojej muzycznej. To jest przecież twoja pasja. A propos internetu, bo skoro jesteśmy przy miłości online, jak ważne dla ciebie, Mariusz, w życiu są media społecznościowe?
1: Bardzo ważne. Przede wszystkim, jeżeli chodzi o moją działalność artystyczną, bo staram się pokazywać w swoich social mediach to, co robię, czyli śpiewam. Że śpiewam, robię to sukcesywnie, długo, od lat, jest to podparte różnymi warsztatami wokalnymi, po prostu ciężką pracą, taką codzienną. Dzielę się ze słuchaczami swoją muzyką, swoimi emocjami.
0: Swoją prywatnością
1: swoją
0: również.
1: Swoją prywatnością również, ale bardziej taką prywatnością, na przykład to, co przeczytałem ostatnio, czego posłuchałem nowego.
0: Co obejrzałem. Kogo obserwujesz?
1: Kogo obserwuję?
0: A kogo?
1: Postaci z show biznesu, ale bardziej takiego muzycznego. Też lubię na przykład autorów książek, na przykład Justynę Kopińską, lubię Karolinę Korwin-Piotrowską, takie postaci chyba najbardziej.
0: Powiedz, co myślisz o show biznesie i o portalach plotkarskich? Obserwujesz je? Czytasz na swój temat komentarze?
1: Nie czytam komentarzy. Mhm. Dlatego, że bardzo dużo tam się wylewa hejtu. Akurat pod moimi zdjęciami, jak pojawia się na czerwonym dywanie czy na ściance, to z reguły nikt nie pisze. Ale zdarzyło się, że komentarz, co on tu robi, kto to jest, po co on tu jest. Oczywiście wchodzę na te zdjęcia na portalach i patrzę, ale ładne zdjęcie, ale ładnie wyglądałem. Skupiam się na takich pozytywnych aspektach i w ogóle w życiu. To jest bardzo ważne, żeby myśleć pozytywnie, zawsze iść do przodu i hejterom mówić stop. Oczywiście nie zawsze negatywny komentarz albo wypowiedź jest hejtem. Jeżeli ktoś napisze, tą koszulkę to mogłeś ubrać inną, to czasami jest też to rada, tak? Nie przesadzajmy też w drugim kierunku, że wszystko, jak ktoś ma negatywne albo inne zdanie od ciebie, to jest hejt od razu, nie?
0: Konstruktywna krytyka jak najbardziej nikomu nie zaszkodziła.
1: Tak, dokładnie, więc pamiętajmy o tym, że to też nie wszystko jest teraz hejtem.
0: W internecie hejtowi jednak mówimy stop, ale nie mówimy stop miłości, którą można poznać między innymi w internecie.

0: drzecie, nie?
1: Oczywiście, że tak.
0: Mnóstwo osób poznało swoją miłość między innymi przez portale randkowe. To teraz posłuchajmy kawałka Miłość Online. Zakochajcie się w tym numerze. Przez chwilę chociaż.

0: W ST2 wyjątkowa osobowość Mariusz Wawrzyńczyk. No to teraz uwaga, chwytliwe brzmienia, które będziemy mogli usłyszeć w kolejnym numerze, który powstał w 2026 roku. Tu jest dopiero energia i prawdziwa historia miłosna. Lost in the Fire. Utwór o namiętności, o odwadze. Opowiadaj, jak w ogóle doszło do tego, że ten kawałek powstał, jak on się narodził, no bo to również była propozycja do Eurowizji w 2026 roku.
1: Moi kochani, no zacznę od tego, że artysta moim zdaniem powinien zawsze się rozwijać, iść do przodu, walczyć o swoje marzenia, spełniać to, co kocha, robić to, co kocha, ale także się rozwijać. Ten utwór, Lost in the Fire, ma też swój polski odpowiednik, Kocham Cię Tak. Ale postanowiłem sobie w pewnym momencie życia, że dlaczego mam śpiewać tylko po polsku i zamykać się tylko i wyłącznie na polski rynek, jeżeli mogę spróbować napisać coś w języku angielskim. Dlaczego by nie? W 2025 roku zrobiłem tak podobnie z piosenką Kochać i Tracić Swój Smak. Nagrałem Fire in Your Eyes, utwór taki, zachęcam do posłuchania, taki taneczny, dyskotekowy beat w stylu Abracadabra Lady Gagi. Posłuchajcie.

teraz do was przychodzę z nową propozycją muzyczną. Pojechałem do domu pracy twórczej w Zaiksie, bo jestem członkiem tego stowarzyszenia, do Sopotu. Tak siedzę sobie z moim przyjacielem na górze w tarasie. Dosiedliśmy się do takich bardzo fajnych młodych ludzi i rozmawiamy. Ja tu jestem scenarzystą, piszę różne filmy, odcinki, seriali. Napisałem Komisarza Aleksa, ale wiesz co, nigdy nie napisałem tekstu piosenek. Może bym spróbował? Pewnie, że tak. Tydzień później dostaję na swojego maila tekst do polskiej, angielskiej wersji od właśnie Piotra Januszewicza. Niby taki niepozorny wyjazd do Sopotu, prawda? Ale to nie koniec, bo autorem muzyki jest Tomek Lubert. Napisałem do Tomka Luberta. Tomek napisał szereg piosenek dla Dody, właściwie chyba największe przeboje zespołu Virgin. Tomek bardzo dużo tworzy utworów i one mi się bardzo podobają. Przyjechałem do niego do domu, puścił mi 6 utworów i wybrałem sobie jeden, właśnie ten. Ale powiedział do mnie tak: dobra, jest refren, a może spróbujesz napisać zwrotkę, linię melodyczną? Ja mówię: Tomek, oszalałeś? Ja nie piszę linii melodycznych, nie piszę melodii, ponieważ uważam, że robią to osoby dużo lepiej. Ale wiesz co? Spróbuję. Pojechałem do domu i w godzinę napisałem zwrotkę. Więc cieszę się, że też się rozwijam pod takim kątem, mogę powiedzieć też top line, tak to się tutaj pięknie teraz mówi w dzisiejszych czasach. Ale ja to nazywam linią melodyczną, bo dobra piosenka to jest linia melodyczna plus tekst. W tym momencie posłuchacie tego utworu, takiej mojej rzeczy, której nigdy wcześniej nie robiłem właśnie. Napisałem linię melodyczną i napisałem też fragment tekstu, ale we współpracy właśnie z panami. To jest dla mnie taka nowość.

0: Ja wkładam tak dużo energii, tak dużo pracy w to, co robię. Bardzo lubię ten utwór. Moim zdaniem jest to przebojowa piosenka i mam nadzieję, że wy też tak uważacie i będziecie ją po prostu zapętlać, te swoje playlisty.
1: Nie wiem, czy tam trochę Dua Lipa też
0: się trochę nie jest. Przewija. Jest taka piosenka Levitating.
1: No.
0: I want you.
1: Tak,
0: Levitating. To trochę nawiązuje do tak.

0: Bardzo lubię ten utwór. Moim zdaniem jest to przebojowa piosenka i mam nadzieję, że wy też tak uważacie i będziecie ją po prostu zapętlać, te swoje playlisty.
1: Nie wiem, czy tam trochę Dua Lipa też.
0: A trochę jest. Jest taka piosenka Levitating.
1: No.
0: I want you.
1: Tak,
0: Levitating. To trochę nawiązuje do takiej.

moje czasy młodości, takie jak na przykład utwory Demono czy Various Monks. Bardzo lubię takie utwory, więc postanowiłem, że tym razem tak zrobię. Postanowiłem, że też zgłoszę wersję angielską do preselekcji eurowizyjnych. Nie udało się. Ja uważam, że ten festiwal Eurowizja to jest festiwal takiej innowacji, festiwal, gdzie muzyka jest. Nie zawsze tam są takie super, mega piękne głosy, jak Michał Szpak, czy Edyta Górniak, czy Tulia, czy Christian Ochman, ale też nie zawsze chodzi o to, żeby super zaprezentować się też wokalnie. No, liczy się też cała ta otoczka, całe te show. Tak jak zrobiła to Justyna Steczkowska, połączyła właśnie genialny wokal z ruchem, z wizualizacjami i to jest festiwal takiej innowacji ogólnie rzecz biorąc, więc trzymam kciuki za reprezentanta.

0: Ktoś, kto robi klimat w Radiu SK2, Mariusz Wawrzyńczyk. Gdybyś miał opisać tę piosenkę Lost in the Fire w trzech słowach, jakie by to były słowa?
1: Jest to piosenka o emocjach, ale przede wszystkim piosenka o miłości takiej, że po prostu musimy walczyć o tą miłość. To nie jest tak, że nam jest to dane raz i tyle. Trzeba się starać o tą drugą połówkę. Pamiętajmy o tym, że każdy człowiek jest inny, różny. Żeby być razem, trzeba też iść na kompromisy. Wypadałoby też zadbać o tą drugą osobę i pamiętajmy o tym, że każdy jest indywidualistą, więc żeby się połączyć razem, potrzebna jest też chemia, ale przede wszystkim trzeba też i być otwartym na drugiego człowieka w tej relacji, w tej miłości. Ważny jest też taki ogień, taka chemia, takie połączenie, ale nie zawsze to jest. Ale można ją wytworzyć. Nie sztucznie, po prostu spędzając ze sobą czas. Można się poznać, porozmawiać. Rozmowa jest bardzo ważna, to jest istotne. W dzisiejszych czasach rzadko dochodzi do jakby głębszych przemyśleń, jak poznajesz kogoś. Teraz żyjemy w takich czasach, że wszystko jest takie szybkie. Jak ktoś ci nie pasuje, to zaraz go zmieniasz. Ale trzeba troszkę się postarać. Jeżeli widzisz, że ktoś nie do końca jest idealny, nie można zachowywać się jak taka księżniczka, która po prostu, jak nie ma tego, czego chce, to po prostu odchodzi i szuka kogoś innego. I takie słowa, że kwiatu jest pół światu, tak jak się kiedyś mówiło, spoko, może i tak jest. Ale jeżeli widzisz w kimś takie emocje, taki żar, który jest dla ciebie ważny i te cechy są ważne, ale ktoś jest nieidealny, nie jest ideałem z twoich marzeń, postaraj się o tą drugą osobę. A nuż się uda. No i ten utwór właściwie o tym opowiada. Miłość jest bardzo ważna, muszę wam powiedzieć. Czym jestem starszy, tym bardziej to dostrzegam i ja mam te motylki w brzuchu czasem. Mam nadzieję, że wy też macie.
0: I takiej miłości wam życzymy, żebyście mieli te motylki w brzuchu.
1: I dużo całusków.
0: Aby ona nie była szybka, tylko by wolno rozkwitała i wolno się rozpalała, ale żarzyła tak jak w numerze Lost in the Fire Mariusza Wawrzyńczyka, który był dzisiaj gościem Radia SK2. Dzięki ci serdeczne za przybycie.
1: Dzięki.

0: Warszawa, Warszawa.
1: Biorę wdech, żeby dłużej milczeć. Parę światu mija, miliony istnień. Pełne bagno i podróż do nigdzie.